0: Ponad 700 niewybuchów znalezionych na polu rolnika na Mazowszu. Minister sportu apeluje do PKOL-u o odwołanie Radosława Piesiewicza. Ruszył festiwal filmowy w Wenecji. Złotego Lwa odebrał George Clooney.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Niebezpieczne znalezisko na Mazowszu. Ponad 700 niewybuchów, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej, znalazł na polu rolnik z okolic Płońska. Amunicja została już zabezpieczona przez staperów z jednostki w Kazuniu. Naboje, granaty ręczne, pociski do granatników. To wszystko na polu w pobliżu zabudowań gospodarczych, mówi Eliza Koźlicka z płońskiej policji.
2: Mężczyzna wykonujący prace rolnicze natrafił w ziemi zaledwie około 20 metrów od zabudowań gospodarczych na przedmioty pochodzące prawdopodobnie z czasów II wojny światowej.
0: Służby podkreślają, że choć niewybuchy mają ponad 80 lat, wciąż mogły eksplodować. Minister sportu apeluje do środowiska sportowego o szybkie i stanowcze działania po aresztowaniu prezesa PKOL. W związku z kolejnymi wychodzącymi na jaw szczegółami działalności Radosława Piesiewicza, potrzeba naprawy i odbudowy zaufania do PKOL-u, wskazuje Jakub Rutnicki. Jak mówi, ma nadzieję, że w przyszłym tygodniu zarząd podejmie odpowiednie decyzje w tej sprawie.
3: To jest też kwestia niezależności Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Też myślę, że środowisko sportowe ma świadomość powagi tej sytuacji, że rzeczywiście kiedyś zgodzono się na to, aby Piesiewicz został prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale teraz całe środowisko sportowe, niestety być może są jeszcze nieliczne wyjątki. No jednoznacznie o tym mówi, czas na zmianę.
0: Aresztowany Radosław Piesiewicz usłyszał dwa zarzuty, między innymi zarzut płatnej protekcji. Grozi mu nawet do 8 lat więzienia. Szef policji z Jeleniej Góry, który dosłownie bił się o benzynę, stracił stanowisko. Do internetu trafiło nagranie, na którym policjanci biorą udział w bójce na stacji paliw w Wałbrzychu. Awantura miała związek z kolejkami do dystrybutorów w wieczór poprzedzający wygaśnięcie pakietu CPN. Założycielka moskiewskiego hospicjum dla dzieci może trafić do rosyjskiego łagru na 10 lat. Rzekomo rozpowszechnia fałszywe informacje na temat wojny na Ukrainie. Chodzi o to, że wspomniała o cywilnych ofiarach i opublikowała w internecie apel o pomoc dla ukraińskich uchodźców. Założyła też fundusz na rzecz chorych dzieci, który do niedawna pomagał także ukraińskim uchodźcom z Rosji i Górskiego Karabachu. Do Polski wróciła z Hiszpanii ostatnia grupa naszych strażaków gaszących pożary lasów. Są to specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze, którzy gaszą pożary w najbardziej niedostępnych miejscach.
4: Mieliśmy świetną okazję do zdobycia doświadczeń, poznania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenach leśnych.
5: Paradoksalnie człowiek najlepiej uczy się w boju.
0: Mówią strażacy Konrad Lisowski i Adrian Michałek. Rozpoczął się festiwal filmowy w Wenecji, jedna z najważniejszych imprez świata kina. Na inauguracji honorowego Złotego Lwa za całokształt twórczości odebrał aktor George Clooney. O główną nagrodę powalczą 22 filmy z całego świata, a wśród najbardziej oczekiwanych są włoski film To wydarzy się tej nocy i francusko-hiszpański Bunkier z Penelopą Cruz i Javierem Bardemem w głównych rolach.
1: A co w regionie?
6: Jeszcze w tym roku w całej Wielkopolsce mają pojawić się oznaczenia punktów schronienia. MSWiA przygotowało jednolity system identyfikacji, a za jego wdrażanie odpowiadać będzie Państwowa Straż Pożarna. Trwa już zakup znaków, które mają być przekazane wojewodzie i powiatom, w tym tureckiemu, konińskiemu czy kolskiemu. Następnie za pośrednictwem komendantów PSP oraz we współpracy z samorządami zostaną one umieszczone przy wytypowanych obiektach. Strażacy od tego roku prowadzą szeroką identyfikację miejsc, które w razie zagrożenia mogą zapewnić podstawową ochronę. Są to m.in. piwnice, garaże podziemne i inne obiekty chroniące przed skutkami groźnych zjawisk pogodowych oraz konwencjonalnymi środkami rażenia, zwłaszcza odłamkami. W połowie roku w systemie znajdowały się 81 823 takie obiekty w całej Polsce, mogące zapewnić schronienie około 62-63% mieszkańców kraju. Baza jest nadal uzupełniana. Lokalizację można sprawdzić w systemie, gdzie się ukryć. Oznakowania mają pozwolić rozpoznać miejsce także bez telefonu i internetu. Przepisy przewidują osobne znaki dla schronów, osobne dla miejsc ukrycia i dla miejsc doraźnego schronienia. Mają być widoczne m.in. przy wejściach. W pierwszej kolejności oznakowane zostaną punkty schronienia. Znamy laureatów konkursu Budujemy System Odporności Społecznej skierowanego do dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych z Wielkopolski. W rywalizacji wzięło udział 105 uczestników, którzy pokazali kreatywne podejście do tematyki bezpieczeństwa oraz znaczenie wiedzy, współpracy i gotowości do pomagania innym. Każdy z laureatów otrzyma 5000 zł. Konkurs miał charakter edukacyjny, informacyjny i prewencyjny. Jego celem było rozwijanie wiedzy, umiejętności oraz świadomości młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa i przygotowania do reagowania na różne zagrożenia. Organizatorzy zwracali uwagę, że odporność społeczna budowana jest już od najmłodszych lat poprzez edukację, współdziałanie, wzajemną pomoc i odpowiedzialność za lokalną społeczność. W powiecie kolskim zwyciężyła MDP Kłodawa. W powiecie konińskim laureatami są drużyny z Branna, Brzeźna, Budzisławia Kościelnego, Goliny i Kleczewa. W powiecie słupeckim wyróżniono Kowalewo Opactwo oraz ekipy z Kownat, Łomowa, Orchowa, Rozalina i Strzałkowa. W powiecie tureckim nagrody trafią do Bibianny, Chylina, Galewa, Piętna i Wielopola. Zaangażowanie młodych strażaków to ważny element przygotowania przyszłych, świadomych i odpowiedzialnych członków lokalnych społeczności.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Początek września, na razie ciepło. Dziś maksymalnie na termometrach 20 stopni na północy Polski, 24 w centrum, a najcieplej na Podkarpaciu, tam 25 stopni. Niebo częściowo zachmurzone, zobaczymy trochę słońca, ale w niemal całym kraju może też przelotnie padać.

0: Gotujemy się na bitki?
1: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
2: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
3: Reklama.
4: A co w regionie?
5: Można zdobyć pieniądze na własny biznes. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej. Start 8 września. Przyjętych zostanie pierwszych 30 kompletnych i poprawnie wypełnionych podań. Więcej informacji pod adresem koninpraca.gov.pl. Tymczasem tuż po zakończonym sezonie urlopowym warto wrócić do dobrych dla społeczeństwa nawyków, a może dopiero zacząć w ten sposób pomagać innym. Regionalne Centrum Krwiodawstwa z Kalisza zachęca, by w dni roboczych odwiedzać oddział w konińskim szpitalu lub wybrać się na którąś z akcji w terenie. Najbliższa jutro od 16 do 19 na parkingu Ferio w Starym Mieście. Najbardziej deficytowe są niezmiennie ujemne grupy krwi. Ten płyn potrzebny jest przy operacjach, w tym bardzo często w stanach krytycznych będących następstwem wypadków drogowych. I przy tej okazji wielkopolska policja przypomina, że wraz z rozpoczętym przedwczoraj nowym rokiem szkolnym na ulicach widać większy ruch, poranne korki w rejonach szkół i niestety pośpiech. Konińscy funkcjonariusze w tym tygodniu w szczególny sposób zwracają uwagę na przestrzeganie przepisów przez kierowców oraz pieszych. Przy szkołach można zauważyć także strażników miejskich, a Inspekcja Transportu Drogowego rutynowo kontroluje stan techniczny autobusów, które w gminach dowożą uczniów na lekcje. Krajowa Rada Izb Rolniczych chce zmiany zasad dotyczących Funduszu Ochrony Rolnictwa. Chodzi o to, by rekompensaty z funduszu nie były wliczane do limitu pomocy de minimis. Obecnie rolnik, który w ciągu 3 lat wykorzystał ten limit, na przykład po stratach spowodowanych niekorzystną pogodą lub korzystając z innych form wsparcia, może nie otrzymać pieniędzy z funduszu, nawet jeśli stracił znaczne kwoty przez niewypłacalność firmy skupującej jego produkty, wyjaśnia Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie. Krajowa Izba proponuje nowelizację ustawy o funduszu i zgłoszenie Komisji Europejskiej takiego mechanizmu jako rekompensaty za nadzwyczajne zdarzenie, czyli niewypłacalność kontrahenta. Ministerstwo Rolnictwa wyjaśnia jednak, że świadczenia wypłacane na podstawie ustawy z 2023 roku są pomocą publiczną. Komisja Europejska uznaje je za pomoc operacyjną, za brak zapłaty za sprzedane produkty i nie pozwala na ich notyfikację, dlatego muszą być udzielane jako de minimis. Pominięcie zasad pomocy publicznej mogłoby naruszać konkurencję, wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza. Nielegalna pomoc może zostać objęta nakazem zwrotu wraz z odsetkami. Limit de minimis w rolnictwie wynosi 50 tysięcy euro na jedno przedsiębiorstwo. To producent decyduje, jak wykorzysta dostępny limit.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: Studia stacjonarne albo zaoczne, kierunki ścisłe lub humanistyczne. Wciąż jeszcze trwa drugi nabór do Akademii Nauk stosowanych w Koninie. Do wyboru na przykład automatyka i robotyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, filologia, finanse i rachunkowość, języki obce w mediach i biznesie, kosmetologia, logistyka, mechanika i budowa maszyn, pielęgniarstwo, pedagogika, psychologia i komunikacja w zarządzaniu, zarządzanie i inżynieria produkcji, zdrowie publiczne, resocjalizacja czy wychowanie fizyczne. Rekrutacja na studia w ANS potrwa do 14 września. To szansa szczególnie dla osób, które na przykład nie dostały się na uczelnię do Poznania. Z kolei od początku września Konińska Akademia prowadzi nabór na bezpłatne kursy i szkolenia dla mieszkańców Wielkopolski Wschodniej. To m.in. zajęcia dotyczące eksploatacji pojazdów elektrycznych i wodorowych, technologii łączenia, a także magazynowania. Nowością jest kurs od atomu do gniazdka, energetyka jądrowa i jej wpływ na nasze otoczenie. I zmieniamy temat. Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim zaprasza na spotkanie ze znanym z telewizji Jarosławem Kretem, prezenterem pogody, podróżnikiem i autorem książek. Wydarzenie, na które wstęp jest wolny, odbędzie się 18 września o godzinie 17 w sali widowiskowej kazimierskiego GOKU. Młodzież z powiatu ma czas do 8 września na zgłoszenie się do drugiej edycji Akademii Młodych Liderów i Liderek Aglomeracji Konińskiej. Darmowy program skierowany jest do nastolatków od 14 roku życia, uczniów klas 8 oraz szkół ponadpodstawowych, którzy chcą zmienić swoją okolicę. Rekrutacja przebiega dwuetapowo. Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza internetowego wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym. Następnie wybrane osoby zostaną zaproszone na 15-minutową rozmowę z komisją. Do projektu zakwalifikuje się 31 uczniów, a lista przyjętych ukaże się jeszcze we wrześniu na stronie internetowej Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska. Na uczniów czekają 4 warsztaty, indywidualna opieka oraz realizacja autorskiej akcji lokalnej. Przedsięwzięcie obejmuje też darmowe wyjazdy studyjne do Warszawy i Łodzi, a finałem będzie Forum Młodych Liderów. Zajęcia poprowadzą eksperci ze Stołecznej Szkoły Liderstwa imienia Zbigniewa Pełczyńskiego. Inicjatywa jest finansowana z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Trwa konkurs fotograficzny Kadr na zdrowie organizowany przez Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Uczestnicy mogą fotografować Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie, Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Harcicach, Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, Wojewódzki Szpital Dziekanka w Gnieźnie, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, Wojewódzką Stację Pogotowie Ratunkowego w Poznaniu, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu, Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy, Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce, Wojewódzki Szpital Zespolony i Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie, Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny w Lesznie, Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie oraz Centrum Rehabilitacji w Osiecznej. Pula nagród wynosi 5000 zł za pierwsze miejsce, 2000, drugie 1700, a trzecie 1300 zł. Prace można przesyłać do 15 września na adres mailowy Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Koniński Teatr Tańca przygotowuje premierę nowego spektaklu zatytułowanego Tu między Kruszwicą a Kaliszem. Wydarzenie odbędzie się 12 września o godzinie 19 na deskach Domu Kultury Oskard w Koninie. Przedstawienie będzie taneczną i ruchową opowieścią zainspirowaną historią słupa drogowego z Konina, zwanego słupem milowym. Twórcy skupiają się w nim na motywach pamięci miejsca, lokalnej tożsamości kolejnych pokoleń, historii ukrytej w codzienności oraz relacji między przeszłością a teraźniejszością i decyzjami o wyjeździe lub pozostaniu w mieście. Za reżyserię odpowiada Katarzyna Łapaj, która przygotowała choreografię wspólnie z całym zespołem. Muzykę do widowiska stworzyli Kajetan Pilarski, Piotr Winiarski oraz Katarzyna Łapaj. Na scenie zatańczą Kinga Furmaniak-Pogocka, Weronika Skurzewska, Hanna Jaskot, Nina Jóźwiak-Lewandowska, Oliwia Wanut, Martyna Kulik, Bianka Tokłowicz, Olga Koprowska, Agnieszka Łapaj i Katarzyna Łapaj.
0: Konin FM.
2: Konin

0: urodziny Centrum Meblowego MBS.
1: Naprawdę?
0: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
1: Meble taniej nawet o połowę?
0: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
1: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
0: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
2: Reklama.
3: A co w regionie?
4: W drodze do pracy czy do szkoły, podczas spaceru, w czasie przejażdżki rowerem po lesie albo w domu. Wszędzie możemy być świadkami nagłego zdarzenia wymagającego udzielenia pierwszej pomocy. Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Wielkopolski zachęcają, by każdy z nas ściągnął sobie na smartfona bezpłatną aplikację Pierwszy Ratownik. Nie zastąpi ona telefonu pod numer alarmowy 112, ale zaraz po wykonaniu połączenia warto skorzystać z tego oprogramowania. Aplikacja ma wbudowaną geolokalizację określającą nasze miejsce położenia. Jednym przyciskiem wysyłamy z własnego telefonu sygnał do wszystkich ratowników, w tym druhów OSP, którzy posiadają taką apkę i są w pobliżu. Zdarza się, że pomoc ochotników przybędzie na miejsce zdarzenia szybciej niż pogotowie. Ale to wszystko nie zastąpi podstaw pierwszej pomocy, które powinien mieć opanowane każdy z nas. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie poleca, by przy pomocy M-Obywatela zgłaszać się na dobrowolne 8-godzinne szkolenie obronne z cyklów gotowości, które w przypadku naszego województwa realizowane jest na przykład na poligonie w Biedrusku, w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu albo w Batalionie Wojsk Obrony Terytorialnej w Lesznie. Niestety terminów jest mało i trzeba mieć szczęście, by się załapać. Za to warto zorientować się, czy krótkich kursów pierwszej pomocy nie prowadzą przypadkiem druhowie z najbliższej nam remizy OSP. W Koninie Prym wiedzie Laboratorium Edukacji Ratownictwa RDAP w Szkole Trójce przy Sosnowej, którego instruktorów można zaprosić na przykład do swojej szkoły czy zakładu pracy. Warto również, by każdy z nas wiedział, gdzie w pobliżu miejsca zamieszkania lub pracy znajduje się ogólnodostępny defibrylator i by nie bał się go w razie potrzeby obsłużyć. W poniedziałek ruszy głosowanie w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego. Na liście zobaczymy 46 oddolnych inicjatyw.
5: 28 wniosków małych i 18 wniosków dużych. Są to wnioski dotyczące placów zabaw, nowych boisk sportowych, wodnych placów, wnioski dotyczące bezpiecznych przejść, czy wniosek dotyczący parku w Gosławicach. Czyli wszystko to, co ma poprawić życie mieszkańców Konina.
4: Mówi koordynatorka KBO Maria Cybulska. Przypomnijmy, że głosowanie będzie prowadzone według nowego regulaminu. Rada Miasta zmieniła przepisy, stąd mimo 67 zgłoszonych inicjatyw komisja skierowała pod zaplanowane głosowanie 46 z nich.
5: 21 wniosków zostało odrzuconych w związku z tym, że nie spełniało przede wszystkim zapisu z regulaminu dotyczącego ogólnodostępności i również zapisu dotyczącego wykluczenia realizacji wniosków przez jednostki organizacyjne miasta, szkoły czy MOSiR.
4: Głosowanie w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego potrwa od 7 do 20 września.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Zarzuty za śmiertelny wypadek na A1 pod Częstochową, eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu i próba blokady. UOKiK sprawdzi, jak producenci informują klientów o mniejszej zawartości produktów.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Są zarzuty i wniosek o tymczasowy areszt za śmiertelny wypadek na autostradzie A1 na Śląsku. Zarzuty usłyszał 32-letni kierowca ciężarówki, która wjechała w grupę pracowników drogowych. Czterech zginęło, czterech kolejnych zostało poważnie rannych. Za nieumyślne sprowadzenie katastrofy 32-latkowi grozi do 8 lat więzienia, mówi prokurator Tomasz Ozimek.
2: Śledztwo prokuratury okręgowej w Częstochowie będzie również dotyczyło wyjaśnienia domniemanych nieprawidłowości w zabezpieczeniu miejsc wykonywania prac serwisowych.
0: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad twierdzi, że miejsce prowadzonych prac było odpowiednio zabezpieczone. A w kabinie ciężarówki znaleziono karty wystawione na dwóch innych kierowców. Służą one do rejestracji czasu pracy. Prokuratorzy będą wyjaśniać, czy karty służyły do sfałszowania rzeczywistego czasu pracy. Dziś ciąg dalszy przesłuchań trojga zatrzymanych wczoraj w sprawie zonda krypto. To Rafał Z., znany biznesmen, inwestor i twórca internetowy, a także dwie kobiety. Jak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, cała trójka nie tylko może przyczynić się do wyjaśnienia afery z giełdą kryptowalut, ale także pomóc w rozwikłaniu zagadki związanej z zaginięciem Sylwestra Suszka, twórcy zonda krypto.
3: Prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka. To śledztwo jest prowadzone wielowątkowo, więc każde z tych czynności dotyczą także tego elementu.
0: Na razie śledczy bardzo oszczędnie informują o sprawie. Eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu z protestem aktywistów w tle. Kościół, do którego należy teren, sprzedał go deweloperowi. Reprezentujący kurię prawnicy twierdzą, że mieszkanka odrzuciła proponowane formy pomocy i nie chciała opuścić domu. Z kolei według protestujących komornik nie miał uprawnień do eksmisji.
4: Ma wadliwy tytuł wykonawczy, czyli chce dokonać nielegalnej eksmisji. Nie chce podać papierów, które by udowadniały, że ma legalny tytuł, niewadliwy tytuł wykonawczy.
0: W czasie próby zablokowania eksmisji policja wylegitymowała ponad 60 osób, a w czasie interwencji dwie osoby zostały poszkodowane. Towary na sklepowych półkach pod lupą UOKiK-u. Powodem jest tak zwany downsizing, czyli zmniejszenie wagi lub objętości produktów bez informowania o tym klientów. Sprawdzamy, jak to wygląda, zwłaszcza gdy opakowania wyglądają tak samo, a jedynie zmieniła się waga ich zawartości.
5: Konsumentom trudno może być się połapać. Chodzi o to, żeby to było transparentne. Jest też coś takiego jak samoregulacja rynku, na którą też zawsze bardzo liczymy, bo jeżeli zaczynamy od dużych podmiotów, to są od razu przykładem dla wszystkich innych uczestników rynku.
0: Mówi Kamila Guzowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nowa rzymska stacja metra Koloseum Fori Imperiali powalczy o tytuł najpiękniejszej na świecie. To zresztą także jedna z najnowszych atrakcji turystycznych Wiecznego Miasta. Na nowoczesnej stacji muzeum można oglądać zabytki archeologiczne, między innymi pozostałości starożytnego budynku z zachowanymi freskami, prywatnych term i studni, czy fontannę z epoki Flawiuszów. Wyniki międzynarodowego konkursu nagradzającego wybitne architektoniczne osiągnięcia zostaną ogłoszone w grudniu w siedzibie UNESCO.
1: Konin FM. Pogoda.
6: Niestety ten weekend, który nas czeka, który jutro w piątek będziemy powolutku sobie zaczynać, czyli pierwszy weekend nowego roku szkolnego, będzie prawdopodobnie deszczowy. Trzy najbliższe dni na pewno. Możemy wtedy spodziewać się opadów deszczu. Już od dzisiaj zaczynając możemy spodziewać się tego, że raz po raz coś tam będzie w naszym regionie padało z nieba. Teraz mamy około 13 stopni w Wielkopolsce. Wiatr od 6 do 11 km na godzinę i 1018 hektopaskali na barometrach. Maksymalnie dzisiaj w Koninie spodziewajmy się 22 stopni. Jutro będzie chłodnie, jutro 19 kresek.
7: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
8: Dzień dobry, w pierwszy czwartek nowego roku szkolnego. Po 7 powiem, ile set sztuk nowego sprzętu trafiło do podstawówek w Kole. Potem o nowym projekcie dla młodzieży z gminy Żgów, za sprawą którego nikt nie będzie musiał narzekać na nudę.
7: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Lonin FM.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: 5 szkół podstawowych w Kole otrzymało nowoczesny sprzęt cyfrowy o łącznej wartości ponad 1 900 000 zł. Łącznie do miejskich placówek trafiły 373 urządzenia oraz inne wyposażenie pracowni. Ma to poprawić wydajność systemów edukacji oraz wyrównać standardy nauczania. Projekt obejmuje 179 laptopów za ponad 513 000 zł, 100 tabletów wycenionych na ponad 148 000 oraz 49 laptopów przeglądarkowych o wartości blisko 80 000. Szkoły zyskały też 43 zestawy do nauczania zdalnego. Najbardziej kosztownym elementem są dwie nowoczesne pracownie sztucznej inteligencji o wartości przekraczającej 310 000 zł, z których skorzystają uczniowie szkoły podstawowej nr 1 oraz szkoły nr 3 w Kole.
3: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
4: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino, także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
5: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
6: Reklama w internecie? Klikasz i zamykasz. Reklama w telewizji? Przerwa na herbatę. Reklama w prasie? A kto dziś czyta gazety? Reklama w radio. Radio jest wszędzie. W samochodzie, w pracy, w domu. Radio nie przeszkadza. Radio towarzyszy. Reklama radiowa ma największy wskaźnik zapamiętywalności i zaufania. Bo głos w radiu to głos zaufanego znajomego. Radia codziennie słucha 19 milionów słuchaczy i spędza przed odbiornikami ponad 4 godziny dziennie. To więcej niż przed telewizorem i w sieci. Radio to więcej niż dźwięk. To emocje. To sprzedaż. To Twój klient na wyciągnięcie ręki. Postaw na radio Konin FM. Więcej na iloveradio.pl.
7: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
8: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
9: W niedziele handlowe również.
10: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
13: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: z kalendarza.
1: Dzisiaj mamy 3 września. Imieniny obchodzą Izabela, Szymon i Gerard. Zatem wszystkiego dobrego dla solenizantek i solenizantów. W kalendarzu dzisiaj Dzień Wieżowców, czyli święto budynków, przy których człowiek stojąc na dole zaczyna się zastanawiać, czy naprawdę konieczne było budowanie aż tak wysoko. Co wydarzyło się 3 września w historii?
0: Kartka z kalendarza.
1: Rok 1987 zapisał się wyjątkowo czarno w historii polskiego transportu szynowego. Na stacji Warszawa-Włochy pociąg osobowy relacji Warszawa Wschodnia Grodzisk Mazowiecki najechał na pociąg jadący z Siedlec do Sochaczewa. Zginęło 8 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Tego samego dnia w Warszawie doszło również do tragicznego zdarzenia tramwajów. Zginęło 7 osób, a 73 zostały ranne. Za przyczynę uznano błąd niedoświadczonego motorniczego, który nie zauważył niewłaściwego ustawienia zwrotnicy. W 1993 roku prezydenci Rosji i Ukrainy podpisali na Krymie porozumienie dotyczące m.in. floty czarnomorskiej i arsenału nuklearnego odziedziczonego przez Ukrainę po Związku Radzieckim. Tak, proszę Państwa, po rozpadzie Związku Radzieckiego na terytorium Ukrainy znajdował się jeden z największych arsenałów atomowych świata. Broń jądrowa znajdowała się również na Białorusi i w Kazachstanie. W kolejnych latach państwa z niej zrezygnowały i myślę, że ten konflikt rosyjsko-ukraiński wyglądałby troszeczkę inaczej, albo w ogóle by go nie było, gdyby Ukraina nadal była mocarstwem atomowym. A jeżeli chodzi o głowice nuklearne na Białorusi, to trochę nieprecyzyjnie się wyraziłem, bo one nadal są tam, ale pod jurysdykcją Rosji, więc całkiem niedaleko mamy coś niebezpiecznego. W 1999 roku wyemitowano pierwsze wydanie polskiej wersji teleturnieju Milionerzy. W 2001 ukazało się pierwsze wydanie tygodnika Newsweek Polska. Konin FM.

0: Radio Lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Rozczarowujący dzień Polaków na US Open. Najpierw odpadł Hubert Hurkacz, po nim Magdalinet, następnie Magdalena Fręch i Kamil Majszak. Czyli z sześciorga naszych tenisistów została już w singlu tylko Iga Świątek. Po kolei Hurkacz przegrał po walce z rozstawionym z ósemką Amerykaninem Benem Sheltonem 3-6, 7-5, 6-7, 5-7. Linet w meczu, który był rozłożony na dwa dni, przegrała z Brytyjką Franceską Jones 4-6, 6-1, 3-6.
3: Myślę, że to też kwestia doświadczenia, żeby się do tego przyzwyczaić i po prostu za każdym razem wyjść i zacząć z takiego wysokiego cen. Mi się dzisiaj to udało, że zaczęłam naprawdę fajnie tego drugiego seta i po prostu szkoda tego krótkiego momentu, gdzie miałam małe zawahania.
2: Magdalena Fręch przegrała z Amerykanką Iwą Jowicz 5-7, 3-6, a Majszak z Walentynem Waszerotem z Monako 4-6, 6-4, 6-7, 2-6. Kolejne dwie drużyny piłkarskiej Ekstraklasy odpadły w pierwszej rundzie Pucharu Polski w Pruszkowie. Miejscowy Zniczy Spadkowiczy z pierwszej ligi pokonał po rzutach karnych Krakowie 4-3. Natomiast w Łodzi Widzew przegrał z Koroną Kielce 0-1. Wiem, że nie było to ładne zwycięstwo, mówi trener Korony Jacek Zieliński.
4: Ja sobie zdaję z tego sprawę, że może to nie był najwyższej klasy styl w naszym wykonaniu, ale był bardzo skuteczny. Zagraliśmy naprawdę bardzo odpowiedzialnie, konsekwentnie. Być może z dużą dozą szczęścia, ale szczęście też czasami w życiu pomaga. No i przede wszystkim strzeliliśmy bramkę. Nie daliśmy się złamać tej gorącej atmosferze tutaj. Nic tylko się cieszyć. Gramy dalej, ale to jest dopiero pierwsza runda, także my tutaj znowu nie za wiele wygraliśmy dzisiaj.
2: Do drugiej rundy awansowała wczoraj m.in. Polonia Warszawa, Ruch Chorzów czy Arka Gdynia. Piłkarki nożne Czarnych Sosnowiec uległy w Belgii OHA Leuven 1-2 w rewanżowym meczu trzeciej, ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzeń. Pierwsze spotkanie polski zespół przegrał 1-4 i trafi do eliminacji Pucharu Europy. W fazie zasadniczej Champions League wystąpi łącznie 18 drużyn. Finał odbędzie się pod koniec maja na Stadionie Narodowym w Warszawie. Mathieu Brennan z ekipy Wisma Liza Bike wygrał w miejscowości Lorca 11 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Brytyjczyk odniósł już trzecie zwycięstwo etapowe w tegorocznej Vuelcie. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas, który o minutę i 18 sekund wyprzedza Słoweńca Primoża Roglicza.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie ruszył z projektem dla dzieci w wieku od 10 do 15 lat na bezpłatne warsztaty. Zajęcia będą odbywać się w miejscu spotkań w Sławsku od poniedziałku do piątku w godzinach od 14 do 18. W programie zaplanowano eksperymenty naukowe, warsztaty fotograficzne, praktyczną naukę języka angielskiego oraz wycieczki. Uczestnicy będą mieć do dyspozycji stół do bilarda, konsole do gier, tarcze do darta i interaktywną tablicę. Na miejscu będzie koordynator usług społecznych, który poprowadzi kreatywne zajęcia i spędzi czas z uczestnikami. Zgłoszenia przyjmowane są w miejscu spotkań w Sławsku, a udział zakwalifikowanych osób jest bezpłatny.

0: Rural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: W barze Arena serwujemy smaczne, domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla was otwarci przez cały rok. Bar Arena, Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Med. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
6: Biegnij, Stefan, biegnij!
7: A gdzie mam biec?
6: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie.

0: od 9 do 14 bez energii będą Chełmno, Parcele, Grabina i Grabina Wielka. Od 10 do 14 prąd nie będzie w Adamowie oraz w części Budzisławia Kościelnego, a w tych samych godzinach wyłączenie zaplanowano także w Różkowie II przy ulicach Cichej i Lipowej. Czyli jeśli dziś coś wam nie działa, to zanim zaczniecie podejrzewać awarię całego świata, dobrze najpierw sprawdzić, czy to nieplanowane wyłączenie, a najprawdopodobniej bezpiecznik, który wybił u państwa w domu.
1: Konin FM. Prawo jazdy kategorii B? Zacznij u nas, w Szkole Jazdy Turbo Rutecka, pierwszej i najstarszej szkole jazdy w Koninie. Wysoka zdawalność, profesjonalni i życzliwi instruktorzy, spokojna atmosfera oraz dwa profesjonalne place szkoleniowe. Nauka bez stresu, ale konkretnie i skutecznie.
2: Szkoła Jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47, telefon 500 076 890.
3: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage.

0: oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia? Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej. Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę, budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę. Bo każda złotówka zostaje tutaj, gdzie naprawdę ma znaczenie. Radio Konin FM. Twoje lokalne radio.
3: 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
7: Są zarzuty za brutalne zabójstwo w Kędzierzynie-Koźlu. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło wrzesień miesiącem profilaktyki. Lubelski czek turystyczny rozszedł się jak świeże bułeczki.
8: Wiadomości Konin FM.
7: Miriam Lipińska. Sąd zajmie się dziś wnioskiem o tymczasowy areszt dla 19-latka podejrzanego o brutalne zabójstwo 49-letniej kobiety w Kędzierzynie-Koźlu. Jakub L. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Wszystko wydarzyło się w piątek. Kobieta wyszła na spacer z psem do lasu obok domu. Została zamordowana uderzeniami młotka i ciosem w brzuch nożem. 19-latek został zatrzymany po tym, jak wrócił na miejsce zbrodni po kilku dniach.
9: A potem okazało się, że w plecaku miał jeszcze przedmiot, który jako żywo odpowiada nam typowanemu narzędziu zbrodni.
7: Mówi prokurator Stanisław Bar. 19-latek przyznał się do winy. Śledczym powiedział też, że to on w lipcu w podobny sposób w Opolu zaatakował przypadkowego mężczyznę. Ofiara nadal jest w ciężkim stanie w szpitalu. Wrzesień ma być miesiącem szczególnej troski o zdrowie. Ministerstwo Zdrowia rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pod hasłem Profilaktyka podaj dalej. Akcja ma zachęcić Polaków nie tylko do regularnych badań, ale również do przypominania o nich rodzinie, przyjaciołom i znajomym. W codziennym pośpiechu profilaktyka często schodzi na dalszy plan, podkreśla ministra Jolanta Sobierańska-Grenda.
10: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
7: Ważnym elementem profilaktyki będzie również promowanie kolonoskopii. W zaledwie kilkadziesiąt minut rozeszła się pierwsza pula lubelskiego czeku turystycznego. To jednak nie koniec, będą kolejne nabory, mówi Rafał Kamieniecki, prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
11: Druga tura zacznie się w październiku, jest przeznaczona 1000 czeków do wygenerowania, a na listopadową turę jest ponad 300 czeków. Serdecznie zapraszamy tutaj wszystkich obywateli, turystów z całej Polski.
7: W ramach programu turyści dostają 300 zł na osobę na dofinansowanie noclegu. Żeby skorzystać z ulgi, trzeba zarezerwować co najmniej dwie noce z rzędu. Rosja zamyka niemiecki ośrodek kulturalny Instytut Goethego. To po tym, jak Niemcy oskarżyły Moskwę o incydent z dronem na lotnisku w Lipsku i zapowiedziały zamknięcie rosyjskiego domu w Berlinie. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow oświadczył, że zamknięte zostaną Instytuty Goethego w Moskwie, Petersburgu i Jekaterynburgu. Wracamy do kraju. Najdłuższe tramwaje w Polsce będą jeździły po Gdańsku. Miasto właśnie podpisało umowę z bydgoską PESą na budowę 20 takich pojazdów, skrojonych specjalnie pod powstającą trasę łączącą południe stolicy Pomorza z dzielnicą Wrzeszcz. Tramwaje będą miały blisko 47 metrów długości, mówi Maciej Lisicki, prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje.
12: Warto jeszcze podkreślić, że nie tylko długość, ale też szerokość. Te tramwaje będą najszersze w Gdańsku, bo normalnie mamy w standardzie 2,40 m, a tu będzie 2,46 m. To jest niby niedużo, ale wbrew pozorom dla przestrzeni wewnętrznej ma duże znaczenie.
7: Składy pomieszczą 300 pasażerów. Przyjadą do Gdańska za 3 lata.
8: Konin FM. Pogoda.
4: Co najmniej 3 najbliższe dni możliwe z opadami deszczu, niestety, w naszej okolicy. Dzisiaj spodziewajmy się 22 stopni. Jutro w Koninie będzie nawet chłodniej, 19 kresek. A teraz mamy w Wielkopolsce 14-15 stopni. Od 6 do 13 km na godzinę to prędkość wiatru i niezmiennie ciśnienie na tym samym poziomie od rana 1018 hektopaskali. Jeszcze ważny komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dzisiaj od 9 do 14 na terenie miasta Koła i w okolicach będą ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. I to jest prośba o zachowanie spokoju.
5: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
13: Witam w czwartek, po 8 o nowych oznaczeniach, które pojawią się na budynkach w regionie. Następnie o nowym przejściu dla pieszych, które powstanie na Zatorzu. W tej godzinie przedstawię też listę laureatów konkursu młodzieżowych drużyn pożarniczych, a przed 9 zaproszę na cykl zajęć dla dzieci. Będzie taniec, ćwiczenia, angielski i inne ciekawe warsztaty, na które wraz z partnerami zaprosi Fundacja Konin Dzieciom.

Jeszcze w tym roku w całej Wielkopolsce mają pojawić się oznaczenia punktów schronienia. MSWiA przygotowało jednolity system identyfikacji, a za jego wdrażanie odpowiadać będzie Państwowa Straż Pożarna. Trwa już zakup znaków, które mają być przekazane wojewodzie i powiatom, w tym tureckiemu, konińskiemu czy kolskiemu. Następnie za pośrednictwem komendantów PSP oraz we współpracy z samorządami zostaną one umieszczone przy wytypowanych obiektach. Strażacy od tego roku prowadzą szeroką identyfikację miejsc, które w razie zagrożenia mogą zapewnić podstawową ochronę. Są to m.in. piwnice, garaże podziemne i inne obiekty chroniące przed skutkami groźnych zjawisk pogodowych oraz konwencjonalnymi środkami rażenia, zwłaszcza odłamkami. Takie lokalizacje można sprawdzać już teraz w systemie, gdzie się ukryć. Oznakowanie ma pozwolić rozpoznać miejsce także bez telefonu i internetu.

0: Central Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2%. UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni. Złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Szewcka Letnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 1785.
6: Konin FM.

0: będą zmiany na zatorzu, a dokładnie w rejonie pasażu Fryderyk, które mają poprawić bezpieczeństwo pieszych i ograniczyć prędkość samochodów. W okolicach skrzyżowania Chopina i Karłowicza zostanie wyznaczony lewoskręt, a przy pasażu powstanie również przejście dla pieszych. Zmiany są związane z planowanym rozszerzeniem strefy płatnego parkowania, które ma nastąpić 1 kwietnia przyszłego roku. Wyznaczenie lewoskrętu będzie wiązało się ze zwężeniem pasów ruchu na pewnym odcinku, co dodatkowo może wpłynąć na zmniejszenie prędkości pojazdów. Z kolei przejście ma ułatwić pieszym bezpieczne przekraczanie jezdni, bo część osób przechodziła w tym miejscu, ryzykując wypadek i otrzymanie mandatu.
1: Konin FM.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Reklama. O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Reklama w internecie? Klikasz i zamykasz. Reklama w telewizji? Przerwa na herbatę. Reklama w prasie? A kto dziś czyta gazety? Reklama w radio. Radio jest wszędzie. W samochodzie, w pracy, w domu. Radio nie przeszkadza. Radio towarzyszy. Reklama radiowa ma największy wskaźnik zapamiętywalności i zaufania. Bo głos w radiu to głos zaufanego znajomego. Radia codziennie słucha 19 milionów słuchaczy i spędza przed odbiornikami ponad 4 godziny dziennie. To więcej niż przed telewizorem i w sieci. Radio to więcej niż dźwięk. To emocje. To sprzedaż. To twój klient na wyciągnięcie ręki. Postaw na radio Konin FM. Więcej na iloveradio.pl.
1: Reklama.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Tylko Iga Świątek zagra w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Pozostałe nasze singlistki odpadły z turnieju. Najpierw Maja Chwalińska, a dziś w nocy Magdalinet przegrała w trzech setach z Brytyjką Franceską Jones, a Magdalena French w dwóch setach z Amerykanką Iwą Jowicz.
6: Cały mecz był zbyt nerwowy, za bardzo gdzieś te emocje negatywne brały górę w moim jakby podejściu i całościowo nie był to mecz taki, jakbym chciała, żeby wyglądał.
5: Wśród singlistek została nam już zatem tylko Iga Świątek. O 17 zagradzi się z Argentynką Nadią Podorowską. A singlistów nie mamy już żadnych. W drugiej rundzie Hubert Hurkacz przegrał w czterech setach z Amerykaninem Benem Sheltonem, a Mike Szak również po czterosetowym meczu z Valentinem Vacherotem z Monako. Serbia i Włochy są już w półfinale Mistrzostw Europy Siatkarek. Serbki wygrały w Brnie z Greczynkami 3-0, a Włoszki pokonały Szwedki 3-1 i czekają na wynik dzisiejszego meczu pomiędzy Polską i Holandią. Biało-czerwone nie przegrały w turnieju jeszcze żadnego meczu i dziś też są faworytkami, choć rywalki są wymagające, mówi przyjmująca Julita Piasecka.
7: Na pewno jest to solidny zespół w systemie blokobrony, więc to będzie ważne, żeby gdzieś znajdować właśnie te rozwiązania, żeby zdobywać punkty.
5: Mecz Polska-Holandia o 15 w Stambule. 3 godziny później w ostatnim ćwierćfinale Turczynki zagrają z Niemkami. Reprezentacja Polski wygrała wszystkie 3 mecze fazy grupowej Mistrzostw Świata w Sokka, czyli w piłce nożnej 6-osobowej. W niemieckim Essen obrońcy tytułu pokonali wczoraj Chile 7-3 i zakończyli pierwszą rundę z kompletem 9 punktów i bilansem bramek 17-5. Mówi jeden z bohaterów meczu z zespołem z Ameryki Południowej, Jan Peda.
8: Cieszę się, że udało się zdobyć tą najpierw pierwszą bramkę w turnieju, a potem drugą i trochę, jak to kolokwialnie się mówi, mnie puściło. Szkoda właśnie, że też nie wpadła ta próba z piętki, ale najważniejsze, że te bramki dały nam najpierw wyrównanie, a potem odzyskanie prowadzenia i tak już zostało do końca spotkania.
5: Biało-czerwoni wcześniej pokonali Kosowo 5-0 i Maroko 5-2.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lepiej.

0: Znamy laureatów konkursu Budujemy Systemy Odporności Społecznej, skierowanego do dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych z Wielkopolski. W rywalizacji wzięło udział 105 uczestników, którzy pokazali kreatywne podejście do tematyki bezpieczeństwa oraz znaczenie wiedzy, współpracy i gotowości do pomagania innym. Każdy z laureatów otrzyma 5000 zł. Konkurs miał charakter edukacyjny, informacyjny i prewencyjny, a jego celem było rozwijanie wiedzy, umiejętności oraz świadomości młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa i przygotowania do reagowania na różne zagrożenia. W powiecie kolskim zwyciężyła MDP Kłodawa. W powiecie konińskim laureatami są drużyny z Branna, Brzeźna, Budzisławia Kościelnego, Goliny i Kleczewa. W powiecie słupeckim wyróżniono z kolei Kowalewo Opactwo oraz ekipy Skowna, Tłomowa, Orchowa, Rozalina i Strzałkowa. W powiecie tureckim nagrody trafią do Bibianny, Chylina, Galewa, Piętna i Wielopola. Zatem wszystkim młodym druhom gratuluję.
1: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
1: Naprawdę?
2: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
1: Meble taniej nawet o połowę?
2: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
1: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino, także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
6: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
7: Czetur. Podążaj tam do

0: dwa wrześniowe weekendy w Koninie będą okazją do bezpłatnego udziału w warsztatach dla dzieci i rodzin. Fundacja Konin Dzieciom przygotowała 8 spotkań w ramach projektu Kulturalny Konin Dzieciom, rodzinny festiwal nauki, kultury i sztuki. Najbliższą sobotę rozpocznie rodzinny rejs na wyspę Tus z empatią, razem łatwiej, poświęcony współpracy, komunikacji i emocjom. Później w glinianym ganku zaplanowano ceramiczne warsztaty arteterapeutyczne Kolory Emocji. Nazajutrz, 6 września, uczestnicy poznają muzykoterapię podczas zajęć i dźwięki, które łączą, a następnie poprzez zabawę i ruch dzieci będą uczyć się angielskiego na Let's Play Summer Memories. 12 września dzieci zajmą się projektowaniem i drukiem modeli 3D oraz robotycznymi eksperymentami i podstawami kodowania podczas zajęć Kids Lab. Na 13 września przygotowano z kolei rodzinny trening oraz choreoterapię Taniec Emocji. Informacje o zapisach znajdziemy w serwisach społecznościowych Fundacji Konin Dzieciom.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Zonda Krypto mogła sponsorować także narodową kadrę piłkarzy. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły zakazać najmu krótkoterminowego. Sosnowiec zachęca do powiększania rodziny. Uruchomił nowy program.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Zonda Krypto mogła zostać sponsorem piłkarskiej reprezentacji Polski. Jak informuje portal Onet, jesienią zeszłego roku szef giełdy kryptowalut Przemysław Kral miał spotkać się z prezesem PZPN-u Cezarym Kuleszą we włoskim Bergamo i negocjować kontrakt sponsorski. Zonda Krypto oferowała PZPN-owi 10 milionów złotych rocznie. Ostatecznie jednak obie strony się nie dogadały i do podpisania umowy nie doszło. A dziś w prokuraturze ciąg dalszy przesłuchań trojga zatrzymanych wczoraj w związku z aferą Zonda Krypto. Jednym z nich jest Rafał Z., biznesmen, inwestor i twórca internetowy. Założyciel Zonda Krypto, Sylwester Suszek, zarzucał mu wyprowadzenie pieniędzy z tej giełdy. Suszek później zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Pozostali zatrzymani to dwie kobiety. Żona gangstera, Mariana W., pseudonim Maniek, który jest głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia Suszka. Druga to prawa ręka Mariana W. w biznesach paliwowych. Prowadzi w Czeladzi bazę paliw. To tam był po raz ostatni widziany Suszek, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Nie są to tak zwane osoby z pierwszych stron gazet, ale zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka.
0: Marian W. miał kierować gangiem i wystawić fikcyjne faktury na 1,5 miliarda złotych. Część tych pieniędzy miało zasilić giełdę Zonda Krypto. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą zyskać możliwość zakazywania najmu krótkoterminowego w zarządzanych przez siebie budynkach. Sejm dołączył wczoraj poprawkę w tej sprawie do rządowego projektu ustawy. Początkowo projekt zakładał tylko stworzenie rejestru lokali przeznaczonych na krótki wynajem. Jednak pod naciskiem m.in. mniejszych koalicjantów do projektu dołączono nowy zapis.
3: Ja się bardzo cieszę, że ostatecznie przede wszystkim pan premier Donald Tusk posłuchał mojego głosu, czy pani minister Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz, bo to my od pół roku mówimy o tym, że nie jesteśmy przeciwko najmu krótkoterminowego, a jesteśmy za tym, żeby uwzględniony był tutaj zarówno interes osób, które chcą, rodzin, które po prostu wynajmują w taki sposób mieszkania z jednej strony, ale z drugiej strony, żeby także był interes osób, które mieszkają po sąsiedzku.
4: Bardzo się cieszę, że pomimo początkowego oporu i rezerwy ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki udało nam się ich przekonać do tych zmian.
0: Mówili Kamil Wnuk z Polski 2050 i Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Alerty RCB dla mieszkańców Szczecina i powiatu kolskiego w Wielkopolsce. W obu tych miejscach zaplanowano dziś ćwiczenia. W Szczecinie to ćwiczenia służb z użyciem pirotechniki, z kolei w powiecie kolskim będą testy syren. W obu przypadkach służby apelują o zachowanie spokoju. I na koniec lokalny sposób na walkę z niżem demograficznym, czyli programy maluszkowe w Sosnowcu. Od teraz rodzice, którzy doczekają się trzeciego lub kolejnego dziecka, dostaną 10 tysięcy złotych jednorazowego świadczenia.
5: Warunkiem tak naprawdę będzie tylko mieszkanie wspólnie z dzieckiem w Sosnowcu oraz posiadanie ważnej sosnowieckiej karty miejskiej, która uprawnia do tych środków.
0: Mówi Krzysztof Polaczkiewicz z magistratu, a to nie koniec wsparcia. Od stycznia w Sosnowcu rodzicom będzie przysługiwał 1000 zł za narodziny drugiego dziecka.
1: Konin FM. Pogoda.
6: Około 22 stopni, tylu możemy spodziewać się dzisiaj w Koninie. Jutro będzie między 19 a też 22 stopnie. Wszystko zależy od tego, jak będą intensywne opady deszczu, bo one są prognozowane i na jutro, i na pojutrze, i na popojutrze. Cały weekend to niestety możliwość tego, że będzie gdzieś tam padało, chociaż najbardziej taka słoneczna z weekendu ma być niedziela. Dzisiaj też miały być opady, na razie ich nie ma. Nie wiadomo, czy w ogóle spadną w Wielkopolsce. Możliwe, że gdzieś tam coś lekko pokropi. Jak na razie jest słonecznie i bardzo ładnie. Teraz mamy około 16-17 stopni. Wiatr w granicach 8, w porywach gdzieś tam w niektórych rejonach Wielkopolski 17 km na godzinę. Ciśnienie w Koninie wynosi około 1019 hektopaskali w tej chwili. I jeszcze ważne ostrzeżenie. Przypomnę ten komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dziś na terenie koła od 9, czyli już od teraz do 14 możliwe, że będzie można usłyszeć syreny alarmowe. To tylko ćwiczenia i tutaj RCB prosi o zachowanie spokoju.
7: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
8: Witam po 9 w czwartkowy poranek z Konin FM. Za chwilę Kazimierz Biskup i temat ciepłowni geotermalnej. Potem zaproszę na spacer z Towarzystwem Upiększania Miasta Konina. Po architektonicznym i geologicznym przyjdzie czas na przyrodniczy. Następnie o młodzieży, która będzie mieć praktyki pod okiem wojskowych z Powidza. A na koniec wspomnę w wielkim skrócie o masie wydarzeń, które czekają nas w weekend na bulwarze.

0: Gmina Kazimierz Biskupi podpisała umowę na wykonanie pierwszego odwiertu geotermalnego. Inwestycja przy ulicy Lotniczej ma zostać zrealizowana w ciągu 1,5 roku, a same prace potrwają około 5 miesięcy. Koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 19 milionów złotych i w całości zostanie pokryty z dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowany otwór ma mieć około 2620 metrów głębokości. Wykonane badania pozwolą ustalić wydajność, skład chemiczny oraz temperaturę wody, którą szacuje się na 80-90 stopni Celsjusza przy mocnej mineralizacji. W pierwszej kolejności władze gminy chcą wykorzystać energię geotermalną do zasilenia tworzonej strefy inwestycyjnej i lokalnych firm, z którymi prowadzone są już wstępne rozmowy.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
4: Naprawdę?
3: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
4: Meble taniej nawet o połowę?
3: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
4: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
5: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjne. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
6: Konin FM.

niedzielę 13 września o godzinie 11 rozpocznie się trzeci i ostatni spacer w ramach cyklu Trzy spacery, każdy inny, organizowany przez Towarzystwo Upiększania Miasta Konina. Uczestnicy spotkają się na parkingu przed amfiteatrem na 5 osiedlu. Tym razem tematem będzie Dolina Warty, którą uczestnicy poznają z bliska, wykorzystując wszystkie zmysły. Podczas wyprawy będzie można obserwować rośliny i zwierzęta, zajrzeć w szuwary oraz pod powierzchnię wody. Nie zabraknie również rozmów o rzece, jej naturalnym rytmie i obecnym stanie. Organizatorzy zapowiadają połączenie wiedzy terenowej, przygody i uważnej obserwacji natury. Na zakończenie zaplanowano kawę i coś słodkiego, a udział w spacerze jest bezpłatny.

0: świeże lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Strefa medalowa jest już naprawdę blisko. Polskie siatkarki zagrają dzisiaj w Stambule o awans do półfinału Mistrzostw Europy. Nasz zespół nie przegrał jeszcze w turnieju żadnego meczu. W ćwierćfinale zagra dziś z Holandią, mówi środkowa Maja Koput.
3: No miejmy nadzieję, że zostało jeszcze 3 mecze. No na pewno ten jeden mecz i trzeba zbierać wszystkie siły. I no też powiem szczerze, że takie mecze już zaczynają nakręcać, że no tu wchodzi adrenalina i mimo, że czuć to zmęczenie, to myślę, że i tak damy z siebie maksa.
2: Na zwyciężenie meczu Polska-Holandia czekają już w półfinale Włoszki, które pokonały wczoraj Szwedki 3-1, a Serbia o finał zagra z lepszym z pary Turcja-Niemcy. Iga Świątek zagra dziś o awans do trzeciej rundy US Open. Rozstawona z ósemką Polka zmierzy się z Nadią Podroską z Argentyny. Tradycyjnie Świątek w wielkoszlemowym turnieju musi dźwigać ciężar oczekiwań polskich kibiców, bo została sama. Wieczorem i w nocy Magda Linety przegrała w pierwszej rundzie z Brytyjką Franceską Jones, a Magdalena Fręch z Amerykanką Iwą Jowicz. W drugiej rundzie Hubert Hurkacz przegrał w czterech setach z Amerykaninem Benem Sheltonem, a Kamil Majszak z Valentinem Vacherotem z Monaco. Linet odpadła z singla, ale zagra jeszcze w deblu dziś w parze z Mają Chwalińską.
4: Gramy też przeciwko bardzo tytułowanym dyblistkom, więc będzie mimo wszystko bardzo trudno, a my gramy razem, tak naprawdę będziemy grać pierwszy mecz, więc będziemy musiał gdzieś tam się troszkę odnaleźć na korcie.
2: Polska para zmierzy się z rozstawionymi z piątką Chinką Haniu Guo i francuską Krystyną Nadynowicz. Krakowia i Widzew to kolejne dwa zespoły z Ekstraklasy, które odpadły z piłkarskiego Pucharu Polski już w pierwszej rundzie. Pasy przegrały w Pruszkowie z drugoligowym Zniczem po rzutach karnych, a Łodzianie przegrali 0-1 z Koroną Kielce. Dziś Awia Świdnik zagra z Wieczystą Kraków, GKS Tychy z ŁKS-em Łódź, a Śląsk Wrocław z Pogonią Szczecin. Ostatni mecz pierwszej rundy 15 września, wtedy druga drużyna Widzewa zagra o awans z Polonią Bytom. A dziś jeszcze zaległości będzie odrabiać Ekstraklasa, a konkretnie nasi pucharowicze. Raków Częstochowa zmierzy się z Górnikiem Zabrze, a Lech Poznań z Jagiellonią Białystok.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: Pobiedzu podpisano porozumienie, które rozpoczyna współpracę 33. Bazy Lotnictwa Transportowego z Technikum imienia Wincentego Witosa w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Dokument dotyczy organizacji praktycznych zajęć dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego. Na mocy umowy baza będzie pełnić funkcję jednostki patronackiej i wspierać szkolenie młodzieży w zakresie praktycznych umiejętności przydatnych podczas służby wojskowej. Współpraca ma także służyć kształtowaniu postaw patriotycznych i obronnych, rozwijaniu odpowiedzialności wśród uczniów oraz wspieraniu działań na rzecz obronności państwa. Oddziały przygotowania wojskowego to wyższy poziom edukacji niż w standardowej klasie mundurowej. W OPW młodzież ma ścisły związek z daną jednostką wojskową.
1: Konin FM. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
2: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
5: DreamEd. Badania psychotechniczne dla kierowców. Kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8,11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych.

Muzyka, słowiańskie legendy, wspólne czytanie i koncerty – tak zapowiada się pierwszy wrześniowy weekend na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie. W sobotę o 19.30 Miejska Biblioteka Publiczna zaprosi nad rzekę na opowieści ze Świętego Gaju. Pracownicy księżnicy i konińskie osobistości będą czytać mity o dawnych wierzeniach, bóstwach, duchach i legendach. O 20.00 rozpocznie się koncert Noc z pieśniami ziemi, inspirowany tradycją słowiańską. W niedzielę o 16.30 chór jednej piosenki i koniński chór kameralny pod dyrekcją Dominika Zimnego wykonają piosenkę o Koninie Witolda Freemana, skomponowaną niemal 60 lat temu. Utwór przypomni przemysłowy krajobraz z dawnego miasta oraz twórczość kompozytora. Następnie Wojownicy Światła z Sylwią Dziardziel, zespołem muzycznym i tancerzami Top Dance zaprezentują program z hitami Michaela Jacksona.

0: Jest wyrok za aferę korupcyjną w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Pakiet CPN zniknął, ceny paliw wzrosły. O ile? Kolejna próba sabotażu w Niemczech.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Kary więzienia za aferę korupcyjną w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Dwie urzędniczki brały łapówki za przyspieszanie procedur legalizacji pobytu cudzoziemcom, głównie Ukraińcom. Proceder miał miejsce jeszcze przed wojną na Ukrainie. Jedna z urzędniczek pójdzie do więzienia na 2 lata, druga dostała karę w zawieszeniu, a dwie inne oskarżone w tej sprawie kobiety za wręczanie urzędniczkom łapówek dostały po 1,5 roku więzienia.
2: Organizowały obywatelom Ukrainy nielegalny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej.
0: Mówi sędzia Tomasz Kaszyca. Pośredniczki wykorzystywały też chaos organizacyjny w urzędzie. W ciągu tygodnia średnia cena benzyny 95 wzrosła o 1,06 zł do 7,63 zł za litr. Z kolei diesel, jak wyliczył portal e-petrol.pl, podrożał o 88 zł do 8,39 zł. Poniedziałek był ostatnim dniem obowiązywania rządowego pakietu CPN, czyli niższego VAT-u na paliwa i mechanizmu ceny maksymalnej. A po jego wygaśnięciu VAT wrócił do swojej normalnej 23% wysokości, a wraz z nim ceny poszły w górę. W prokuraturze są taśmy w sprawie zonda krypto, poinformował o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Nie chciał jednak ujawnić, kogo dotyczą. Zastrzegł natomiast, że nie stanowią one elementu szantażu wobec osób potencjalnie powiązanych ze sprawą giełdy kryptowalut. Minister przekazał też, że śledczy mają roboczą hipotezę dotyczącą tego, co stało się z byłym szefem giełdy kryptowalut, Sylwestrem Suszkiem. Za granicę nieudana próba podpalenia w pobliżu siedzib firm zbrojeniowych w Monachium. Do incydentu doszło minionej nocy. Dziennik Süddeutsche Zeitung informuje, że ładunki zapalające zostały wyrzucone z samochodu. Policja zatrzymała dwoje podejrzanych, to obywatele Bułgarii. Niemieckie służby sprawdzają obecnie ewentualny motyw polityczny tego zdarzenia. A to kolejny podobny incydent w ostatnich dniach. W tym tygodniu doszło do prób sabotażu w pobliżu elektrowni węglowej na wschodzie Niemiec i stacji elektroenergetycznej w Bergheim koło Kolonii. Dziś rozstrzygnie się, kto ostatecznie wystartuje w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Do godziny 16 komitety mają czas na zgłoszenie kandydatów i przedstawienie co najmniej 3000 prawidłowo zebranych podpisów poparcia. Póki co zarejestrowanych kandydatów jest dwoje, to Michał Drewnicki z PiS i Aleksandra Owca z partii Razem. Wielcy producenci pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Powodem jest tak zwany downsizing, czyli zmniejszanie wagi lub objętości produktów. Urząd sprawdza, czy przedsiębiorcy rzetelnie o tym informują, zwłaszcza w przypadkach, gdy opakowanie się nie zmieniło, mówi Kamila Guzowska z biura prasowego UOKiK.
3: W downsizingu chodzi o to, że ta waga jest podana prawidłowo. Czyli tutaj producent rzetelnie informuje, że na przykład jest 90 gram, ale nie informuje, że to się zmieniło. Cena jest ta sama. Konsumenci najczęściej to zjawisko zauważają w produktach spożywczych.
0: Choć downsizing nie jest nowym zjawiskiem, to UOKiK zabrał się za nie dopiero teraz, po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który dał urzędowi narzędzia do walki z tym procederem.
1: A co w regionie?
4: Krajowa Rada Izb Rolniczych chce zmiany zasad dotyczących Funduszu Ochrony Rolnictwa. Chodzi o to, by rekompensaty z funduszu nie były wliczane do limitu pomocy de minimis. Obecnie rolnik, który w ciągu 3 lat wykorzystał ten limit, na przykład po stratach spowodowanych niekorzystną pogodą lub korzystając z innych form wsparcia, może nie otrzymać pieniędzy z funduszu, nawet jeśli stracił znaczne kwoty przez niewypłacalność firmy skupującej jego produkty, wyjaśnia Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie. Krajowa Izba proponuje nowelizację ustawy o funduszu i zgłoszenie Komisji Europejskiej takiego mechanizmu jako rekompensaty za nadzwyczajne zdarzenie, czyli niewypłacalność kontrahenta. Ministerstwo Rolnictwa wyjaśnia jednak, że świadczenia wypłacane na podstawie ustawy z 2023 roku są pomocą publiczną. Komisja Europejska uznaje je za pomoc operacyjną, za brak zapłaty za sprzedane produkty i nie pozwala na ich notyfikację, dlatego muszą być udzielane jako de minimis. Pominięcie zasad pomocy publicznej mogłoby naruszać konkurencję, wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza. Nielegalna pomoc może zostać objęta nakazem zwrotu wraz z odsetkami. Limit de minimis w rolnictwie wynosi 50 tysięcy euro na jedno przedsiębiorstwo. To producent decyduje, jak wykorzysta dostępny limit.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na termometrach dziś maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu, przez 22 w Wielkopolsce, 23 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, do 25 na Podkarpaciu. Na niebie sporo chmur i wszędzie przelotny deszcz.

0: Koninę FM na 104.1, najbardziej roztańczone radio w regionie, już w czwartek, dzień przed weekendem. Także jakoś ten pierwszy wrześniowy dzień nam upływa. Ja jestem z wami oczywiście do 15, miny Izabeli, Szymona i Gerarda oraz Dzień Wieżowców. Dzisiaj słońce z nami do 19.19, a my w tej godzinie zobaczymy, co ciekawego słychać u Piotra Kupichy.
1: Konin FM.

0: Okazuje się, że Piotr Kupicha mógł zostać trenerem The Voice of Poland, ale powiedział nie. I to już przy pierwszej edycji programu w 2011 roku, kiedy film był naprawdę na topie. Produkcja chciała szybko podpisać z nim umowę, ale Kupicha miał wtedy przesyt telewizją i uznał, że chce wrócić przede wszystkim do muzyki. Jak sam mówi, siedzenie w jurorskim fotelu zaczęłoby przypominać mu pracę, a muzyka zeszłaby na drugi plan. Co ciekawe, później również odrzucał kolejne propozycje, bo koncerty i praca nad nowym materiałem zajmowały mu mnóstwo czasu. Dziś przyznaje jednak, że z większym doświadczeniem pewnie oceniałby uczestników dużo lepiej. No cóż, czasem trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć nie, żeby móc dalej robić to, co naprawdę się kocha.
1: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
1: Naprawdę?
2: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
1: Meble taniej nawet o połowę?
2: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
1: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie.

0: twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101 63 307 0101.
6: Reklama. Konin FM

0: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Można zdobyć pieniądze na własny biznes. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej. Start 8 września. Przyjętych zostanie pierwszych 30 kompletnych i poprawnie wypełnionych podań. Więcej informacji pod adresem koninpraca.gov.pl. Tymczasem, tuż po zakończonym sezonie urlopowym, warto wrócić do dobrych dla społeczeństwa nawyków, a może dopiero zacząć w ten sposób pomagać innym. Regionalne Centrum Krwiodawstwa z Kalisza zachęca, by w dni robocze odwiedzać oddział w konińskim szpitalu lub wybrać się na którąś z akcji w terenie. Najbliższa jutro od 16 do 19 na parkingu Ferio w Starym Mieście. Najbardziej deficytowe są niezmiennie ujemne grupy krwi. Ten płyn potrzebny jest przy operacjach, w tym bardzo często w stanach krytycznych będących następstwem wypadków drogowych. I przy tej okazji Wielkopolska Policja przypomina, że wraz z rozpoczętym przedwczoraj nowym rokiem szkolnym na ulicach widać większy ruch, poranne korki w rejonach szkół i niestety pośpiech. Konińscy funkcjonariusze w tym tygodniu w szczególny sposób zwracają uwagę na przestrzeganie przepisów przez kierowców oraz pieszych. Przy szkołach można zauważyć także strażników miejskich, a Inspekcja Transportu Drogowego rutynowo kontroluje stan techniczny autobusów, które w gminach dowożą uczniów na lekcje. Studia stacjonarne albo zaoczne, kierunki ścisłe lub humanistyczne. Wciąż jeszcze trwa drugi nabór do Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Do wyboru na przykład automatyka i robotyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, filologia, finanse i rachunkowość, języki obce w mediach i biznesie, kosmetologia, logistyka, mechanika i budowa maszyn, pielęgniarstwo, pedagogika, psychologia i komunikacja w zarządzaniu, zarządzanie i inżynieria produkcji, zdrowie publiczne, resocjalizacja czy wychowanie fizyczne. Rekrutacja na studia w ANS potrwa do 14 września. To szansa szczególnie dla osób, które na przykład nie dostały się na uczelnię do Poznania. Z kolei od początku września Konińska Akademia prowadzi nabór na bezpłatne kursy i szkolenia dla mieszkańców Wielkopolski Wschodniej. To m.in. zajęcia dotyczące eksploatacji pojazdów elektrycznych i wodorowych, technologii łączenia, a także magazynowania. Nowością jest kurs od atomu do gniazdka, energetyka jądrowa i jej wpływ na nasze otoczenie. I zmieniamy temat. Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim zaprasza na spotkanie ze znanym z telewizji Jarosławem Kretem, prezenterem pogody, podróżnikiem i autorem książek. Wydarzenie, na które wstęp jest wolny, odbędzie się 18 września o godzinie 17 w sali widowiskowej Kazimierskiego Goku. Konin przygotowuje się do kolejnej edycji Nocy Kultury, która odbędzie się 11 i 12 września. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie wraz ze współorganizatorami zaprasza mieszkańców do udziału w różnorodnych wydarzeniach artystycznych. Trzy główne przestrzenie imprezy to Dom Kultury Oskard, siedziba CK jest przy ulicy Okulnej oraz galeria Wieża Ciśnień. W programie zaplanowano charyzmatyczne koncerty, zróżnicowane warsztaty twórcze oraz pokaz spektaklu tanecznego nawiązującego do lokalnej tożsamości. Uczestnicy będą mogli również obejrzeć projekcje filmowe, wziąć udział w silent disco lub posłuchać niekonwencjonalnej muzyki. Dla pasjonatów sztuk plastycznych przygotowano niepowtarzalny targ sztuki oraz ekspozycję prac Witolda Pawlaczyka. Wydarzenie jest otwarte dla odbiorców w każdym wieku. Z myślą o dzieciach zaplanowano osobną atrakcję pod nazwą Noc Detektywów. Interaktywne inicjatywy mają na celu zintegrowanie lokalnej społeczności poprzez wspólny odbiór kultury. Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu są dostępne pod adresem cks.konin.pl.
1: Konin FM.
0: Konin FM.

0: Wysłuchacie Kolin FM, najbardziej roztańczonego radia w regionie, a ta historia z Jeziora Kierskiego w Poznaniu naprawdę miała szczęśliwy finał. Bocian został zauważony, kiedy się topił. Był całkowicie przemoczony, wychłodzony, skrajnie wychłodzony, odwodniony i tak osłabiony, że jego organizm zaczął już czerpać energię z własnych mięśni. Na szczęście trafił pod opiekę fundacji Z Dzikiej Strony. Kilka dni intensywnego leczenia, płynoterapia, leki, delikatne jedzenie i ptak zaczął wracać do formy. Później ćwiczył mięśnie i latanie w zewnętrznej wolierze i dostał też obrączki. A kiedy przyszedł moment wypuszczenia, bocian niemal natychmiast wzbił się w powietrze i zaczął latać wysoko nad swoimi wybawcami. Oby teraz już bezpiecznie dotarł do Afryki. Piękny lot po naprawdę trudnej walce i takie informacje naprawdę cieszą.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
4: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo! Ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV, podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne, węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjne. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
8: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino. Także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć. 8.

0: Niemieccy śledczy o próbie podpalenia dwóch firm zbrojeniowych w Monachium. Nocna akcja ratunkowa w Tatrach, 12 toprowców i dron w akcji. Gdańsk kupił najdłuższe w Polsce tramwaje, ale nie chodzi o bicie rekordu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. To mogła być próba zamachu, mówią niemieccy śledczy o nocnym incydencie w Monachium w pobliżu siedzib dwóch firm zbrojeniowych. Postępowanie jest prowadzone pod kątem motywu politycznego. Jak poinformował dziennik Süddeutsche Zeitung, ktoś wyrzucił z samochodu ładunki zapalające. Według gazety policja zatrzymała dwoje podejrzanych, obywateli Bułgarii. To już kolejny niepokojący incydent w ostatnich dniach. Po próbach sabotażu w pobliżu elektrowni węglowej na wschodzie Niemiec i stacji elektroenergetycznej koło Kolonii. Do pożarów w zakładach produkujących dla wojska doszło też niedawno w Polsce, w Skarżysku Kamiennej, w zakładzie produkującym części do dronów i w Lublinie. Dlatego, jak informuje szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, Sztab Generalny i Wojska Obrony Terytorialnej przygotowują się do wzmocnienia ochrony najważniejszych prywatnych firm o strategicznym znaczeniu.
2: Poleciłem szefowi Sztabu Generalnemu, dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, przygotowaniu również planów na zwiększenie aktywności, jeżeli takie wnioski ze strony policji będą do wojska, będziemy na to gotowi.
0: Wicepremier przypomniał, że prywatne firmy o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa mają obowiązek przedstawić własne plany ochrony. Dwie urzędniczki i dwie pośredniczki pracy skazane za aferę korupcyjną w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Chodziło o przyspieszanie spraw o pozwolenie na wjazd do Polski i pracę dla co najmniej kilkudziesięciu obywateli Ukrainy w zamian za łapówki. Proceder miał miejsce w latach 2019-20. Tysiące spraw były wtedy w urzędzie opóźnione. Brakowało też jasnych zasad wydawania decyzji.
3: Od widzimisię urzędnika zależało, kiedy taki dany wniosek, zaproszenie zostanie sformalizowane. Jednocześnie ci urzędnicy, biorąc pod uwagę, iż sami przyjmowali te wnioski od ciągle tych samych osób w ilościach hurtowych, to doskonale wiedziały, że zaproszenia stwierdzały nieprawdę.
0: Uzasadnia wyrok sędzia Tomasz Kaszyca. Najsurowszą karę dostała jedna z urzędniczek. To 2 lata więzienia. Druga została skazana na rok więzienia w zawieszeniu. Z kolei dwie pośredniczki spędzą za kratami po 1,5 roku. Wyrok nie jest prawomocny. Całonocna akcja ratunkowa w Tatrach na Rysach. O pomoc poprosił toprowców turysta, który doznał urazu kolana. Mężczyzna wraz z drugim turystą utknął na wysokości około 2300 metrów nad poziomem morza, mówi ratownik dyżurny TOPR Łukasz Stępek.
4: Ostatecznie udało się ich sprowadzić bez znoszenia do morskiego oka i apia zakończyła się o 5:30.
0: Ratownicy dostarczyli też turystom dronem pakiet grzewczy. Gdańsk będzie mieć najdłuższe w Polsce tramwaje. Właśnie zamówił 20 47-metrowych pojazdów. Będą kursować na powstającej linii tramwajowej Gdańsk-Południe-Wrzeszcz. Tramwaje będą większe, bo muszą pomieścić więcej pasażerów.
5: To ile osób zmieści się maksymalnie w takim dużym tramwaju?
6: Zmieści się, tak zgodnie z normą, to powyżej 300 osób, w tym 100 miejsc siedzących.
0: Mówi Maciej Lisicki, prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje. Długie gdańskie tramwaje, podobnie jak linia, będą gotowe za 3 lata.
1: A co w regionie?
7: Młodzież z powiatu ma czas do 8 września na zgłoszenie się do drugiej edycji Akademii Młodych Liderów i Liderek Aglomeracji Konińskiej. Darmowy program skierowany jest do nastolatków od 14 roku życia, uczniów klas 8 oraz szkół ponadpodstawowych, którzy chcą zmienić swoją okolicę. Rekrutacja przebiega dwuetapowo. Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza internetowego wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym. Następnie wybrane osoby zostaną zaproszone na 15-minutową rozmowę z komisją. Do projektu zakwalifikuje się 31 uczniów, a lista przyjętych ukaże się jeszcze we wrześniu na stronie internetowej Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska. Na uczniów czekają 4 warsztaty, indywidualna opieka oraz realizacja autorskiej akcji lokalnej. Przedsięwzięcie obejmuje też darmowe wyjazdy studyjne do Warszawy i Łodzi, a finałem będzie Forum Młodych Liderów. Zajęcia poprowadzą eksperci ze Stołecznej Szkoły Liderstwa imienia Zbigniewa Pełczyńskiego. Inicjatywa jest finansowana z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś pogoda w kratkę. Trochę słońca, trochę chmur i trochę przelotnego deszczu. A na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu, przez 22 w Wielkopolsce, 23 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, do 25 na Podkarpaciu.

0: FM 104.1.
1: Ja już zapraszam Was na 11 na antenie Kolin FM. Wchodzimy w kolejną godzinę naszego dzisiejszego czwartkowego spotkania. To już 246 dzień roku i teraz zagłębiamy się w kartkę z kalendarza. To czwartek, 3 września, imieniny Izabeli, Szymona, Gerarda, Grzegorza, Bartosza, Antoniego, Bartłomieja, Jana, Bronisława, Gerardy, Maryna, Erasmy, Mojmira i Natalisa. Wszystkiego najlepszego, dużo ciekawych, niezwykłych imion i także nietypowe święto, czyli Dzień Wieżowców. Dlatego serdecznie zapraszam, jeśli macie gdzieś okazję na wieżowiec wejść, oczywiście bezpiecznie, to warto zobaczyć chociażby panoramę miasta z jakiejś większej wysokości. Czyli także jedno przysłowie: wrzeszczy wrzesień, że już jesień. No dobrze, no ale jeszcze jesieni w kalendarzu nie ma, także jeszcze chwilę się wstrzymajmy. A w tej godzinie zajrzymy do Narodowego Czytania Dziadów.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
5: Chcesz prowadzić autobus? Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie, zaprasza na szkolenie na kategorię D oraz kwalifikację zawodową KOT 95. W pakiecie taniej. Wysoka zdawalność, profesjonalni i życzliwi instruktorzy oraz dwa profesjonalne place szkoleniowe.
6: Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
7: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
8: Reklama. Konin FM. Naturalnie

0: Win FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: W drodze do pracy czy do szkoły, podczas spaceru, w czasie przejażdżki rowerem po lesie albo w domu. Wszędzie możemy być świadkami nagłego zdarzenia wymagającego udzielenia pierwszej pomocy. Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Wielkopolski zachęcają, by każdy z nas ściągnął sobie na smartfona bezpłatną aplikację Pierwszy Ratownik. Nie zastąpi ona telefonu pod numer alarmowy 112, ale zaraz po wykonaniu połączenia warto skorzystać z tego oprogramowania. Aplikacja ma wbudowaną geolokalizację określającą nasze miejsce położenia. Jednym przyciskiem wysyłamy z własnego telefonu sygnał do wszystkich ratowników, w tym druhów OSP, którzy posiadają taką apkę i są w pobliżu. Zdarza się, że pomoc ochotników przybędzie na miejsce zdarzenia szybciej niż pogotowie. Ale to wszystko nie zastąpi podstaw pierwszej pomocy, które powinien mieć opanowane każdy z nas. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie poleca, by przy pomocy M-Obywatela zgłaszać się na dobrowolne 8-godzinne szkolenie obronne z cyklów gotowości, które w przypadku naszego województwa realizowane jest na przykład na poligonie w Biedrusku, w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu albo w Batalionie Wojsk Obrony Terytorialnej w Lesznie. Niestety terminów jest mało i trzeba mieć szczęście, by się załapać. Za to warto zorientować się, czy krótkich kursów pierwszej pomocy nie prowadzą przypadkiem druhowie z najbliższej nam remizy OSP. W Koninie Prym wiedzie Laboratorium Edukacji Ratownictwa RDAP w Szkole Trójce przy Sosnowej, którego instruktorów można zaprosić na przykład do swojej szkoły czy zakładu pracy. Warto również, by każdy z nas wiedział, gdzie w pobliżu miejsca zamieszkania lub pracy znajduje się ogólnodostępny defibrylator i by nie bał się go w razie potrzeby obsłużyć. W poniedziałek ruszy głosowanie w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego. Na liście zobaczymy 46 oddolnych inicjatyw.
3: 28 wniosków małych i 18 wniosków dużych. Są to wnioski dotyczące placów zabaw, nowych boisk sportowych, wodnych placów, wnioski dotyczące bezpiecznych przejść, czy wniosek dotyczący parku w Gosławicach. Czyli wszystko to, co ma poprawić życie mieszkańców Konina.
2: Mówi koordynatorka KBO Maria Cybulska. Przypomnijmy, że głosowanie będzie prowadzone według nowego regulaminu. Rada Miasta zmieniła przepisy, stąd mimo 67 zgłoszonych inicjatyw komisja skierowała pod zaplanowane głosowanie 46 z nich.
3: 21 wniosków zostało odrzuconych w związku z tym, że nie spełniało przede wszystkim zapisu z regulaminu dotyczącego ogólnodostępności i również zapisu dotyczącego wykluczenia realizacji wniosków przez jednostki organizacyjne miasta, szkoły czy MOSiR.
2: Głosowanie w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego potrwa od 7 do 20 września. Jeziorsko ma 40 lat, a ile właściwie kryje w sobie wody, jaką ma pojemność, jakie funkcje pełni ten akwen? O tym opowiada dyrektor zarządu zlewni w Sieradzu Włodzimierz Smus.
4: Zbiornik Jeziorsko to drugi największy zbiornik w Polsce. Obiekt gospodarki wodnej o bardzo dużym znaczeniu dla Wielkopolski i dla regionu łódzkiego. To ponad 42 km kwadratowe powierzchni, wreszcie możliwość zmagazynowania ponad 200 milionów metrów sześciennych wody. Zbiornik Jeziorsko to obiekt gospodarki wodnej, który służy przede wszystkim zabezpieczeniu przed powodzią, ale wobec dynamicznych zmian klimatycznych jego rola w ograniczeniu skutków suszy jest coraz większa.
2: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu podkreśla, że południowa część zbiornika stanowi rezerwat ornitologiczny. Latem to także popularne miejsce wypoczynku na pograniczu Wielkopolski z Łódzkiem. Zbiornik Jeziorsko w naszej okolicy leży w mniejszej części na terenie powiatu tureckiego między miastem Warta na południu a miejscowością Skęczniew na północy, gdzie zlokalizowano zaporę. Warto też zauważyć, że to woda z Jeziorska będzie zabezpieczać system chłodzenia nowej elektrowni gazowej grupy ZEPAK, której budowa dobiega końca w Turku.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Słuchacie Konin FM na 104.1. Jeśli dziady kojarzą wam się głównie ze szkolną ławką i pytaniem nauczyciela o symbolikę, to 9 września w Gołuchowie będzie okazja spojrzeć na ten dramat zupełnie inaczej. W ramach Narodowego Czytania uczestnicy sięgną po drugą część dzieła Adama Mickiewicza, te o ludowych obrzędach, wierzeniach i pytaniach o dobro, winę, karę, miłość czy odpowiedzialność. Będą stroje, scenografia i bohaterowie dramatu, a dodatkowo gość specjalny, Filip Łobodziński, aktor, dziennikarz, muzyk i tłumacz, znany m.in. z roli Dudusia w Podróży za jeden uśmiech. Spotkanie 9 września o 17 na Placu Podworskim w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. I wygląda na to, że tym razem dziady zdecydowanie nie będą tylko lekturą.
1: Reklama.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
3: Naprawdę?
2: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
3: Meble taniej nawet o połowę?
2: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
3: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Reklama.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: musi być droga. Przekonaj się w nowym Second Hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second Hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
1: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani, gdzie wybór doskonały. W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
2: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
3: W niedziele handlowe również.

0: września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet. Reklama.
1: Resort dyplomacji wezwał na dywanik ambasadora Rosji. Nocna akcja w Tatrach, turysta utknął na ponad 2000 metrów. Było ich 6, została Iga. Zajrzymy na korty w Nowym Jorku.
2: Wiadomości Konin FM.
1: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało na dywanik ambasadora Rosji. To reakcja na ostatnie działania hybrydowe Moskwy, która stała m.in. za atakiem na lotnisko w Lipsku. Wyrażamy stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej, mówił minister Radosław Sikorski podczas konferencji szefów MSZ-u państw Trójkąta Weimarskiego.
3: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje.
1: Sikorski przypomniał, że to, co jest problemem jednego z sojuszników, jest równocześnie problemem całego NATO. Süddeutsche Zeitung informuje dziś o nieudanej próbie podpalenia w pobliżu siedziby firm zbrojeniowych w Monachium. W ostatnich dniach doszło też m.in. do próby sabotażu w pobliżu elektrowni Jęszewalde i stacji elektroenergetycznej koło Kolonii. Do podobnych zdarzeń dochodzi w Polsce. Podpalono na przykład fabrykę dronów w Skarżysku Kamiennej. Ostatnie akty sabotażu zarówno w Polsce, jak i u naszych sojuszników będą tematem rozpoczynającego się właśnie Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa. Tatrzańscy ratownicy sprowadzili w nocy turystę, który na szlaku na Rysy doznał urazu nogi. Mężczyzna utknął na wysokości około 2300 metrów nad poziomem morza. Wędrował w towarzystwie drugiej osoby, która wezwała pomoc. Ze względu na późną porę nie było jednak możliwości wykorzystania śmigłowca ratunkowego. Z rejonu Morskiego Oka wyruszyło na pomoc 12 ratowników TOPR-u, którzy bezpiecznie sprowadzili turystę na dół. Zatrzymany przez policję 32-latek, który odpowie za zniszczenie sali zabaw dla dzieci w Gdyni. Do sali malowana polana wlał najprawdopodobniej kwas masłowy, który swoim odorem wywołał nieodwracalne skutki.
4: Na bawialni nie ma już żadnych zabawek. Zobaczyć, ile z nich uda się uratować. Nie wiem, czy którąkolwiek.
1: Relacjonuje w sieci właścicielka sali Marta Łęgowska. Straty wyceniono na 40 tysięcy. Nie wiadomo, kiedy malowana polana będzie znów otwarta. Zatrzymany mężczyzna był już karany za kradzieże i uszkodzenia mienia właśnie. Dziś rozstrzygnie się, kto ostatecznie wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Do 16:00 komitety mają czas na zgłoszenie kandydatów i przedstawienie co najmniej 3000 prawidłowych podpisów poparcia. Wybory odbędą się 27 września. Było ich 6, została tylko Iga Świątek. W wielkoszlemowym US Open jedyną nadzieją na polski sukces jest udany występ rozstawionej z ósemką najlepszej naszej tenisistki. Dziś Świątek powalczy w Nowym Jorku o 3. rundę. Michał Waszkiewicz.
5: Świątek zaczęła turniej od gładkiego zwycięstwa nad Shi Wang z Chin. Dziś zmierzy się z Nadią Podorowską z Argentyny, z którą jedyny raz grała 6 lat temu.
6: Myślę, że takie podstawowe rzeczy się nie zmieniły. Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy.
5: Iga Świątek o 3. rundę US Open zagra dziś o 17:00.
1: Trzymamy oczywiście kciuki.
2: A co w regionie?
7: Znamy laureatów konkursu Budujemy System Odporności Społecznej skierowanego do dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych z Wielkopolski. W rywalizacji wzięło udział 105 uczestników, którzy pokazali kreatywne podejście do tematyki bezpieczeństwa oraz znaczenie wiedzy, współpracy i gotowości do pomagania innym. Każdy z laureatów otrzyma 5000 zł. Konkurs miał charakter edukacyjny, informacyjny i prewencyjny. Jego celem było rozwijanie wiedzy, umiejętności oraz świadomości młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa i przygotowania do reagowania na różne zagrożenia. Organizatorzy zwracali uwagę, że odporność społeczna budowana jest już od najmłodszych lat poprzez edukację, współdziałanie, wzajemną pomoc i odpowiedzialność za lokalną społeczność. W powiecie kolskim zwyciężyła MDP Kłodawa. W powiecie konińskim laureatami są drużyny z Branna, Brzeźna, Budzisławia Kościelnego, Goliny i Kleczewa. W powiecie słupeckim wyróżniono Kowalewo Opactwo oraz ekipy z Kownat, Łomowa, Orchowa, Rozalina i Strzałkowa. W powiecie tureckim nagrody trafią do Bibianny, Chelina, Galewa, Piętna i Wielopola. Zaangażowanie młodych strażaków to ważny element przygotowania przyszłych, świadomych i odpowiedzialnych członków lokalnych społeczności.
2: Konin FM. Pogoda.
1: Przewaga chmur, miejscami przelotny opad deszczu, lokalnie na wybrzeżu oraz na południowym wschodzie burze. Maksymalnie na ogół od 20 do 23 stopni, cieplej na południowym wschodzie, tam do 26, chłodniej miejscami nad morzem oraz na Suwalszczyźnie, tam około 18.

0: Lublin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Reklama.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zaczynamy 12 i zaczynamy już drugą połowę czwartku na antenie Konin FM. Jeśli planowaliście jesienią wyskoczyć z Poznania prosto do Dubaju, to niestety mamy kiepską wiadomość. Loty na tej trasie nie wrócą 2 października, jak wcześniej zakładano. Linie Fly Dubai nie uruchomiły możliwości rezerwacji na jesień ani zimę. A powód to niepewna sytuacja na Bliskim Wschodzie, która przekłada się również na niewielkie zainteresowanie pasażerów tym kierunkiem. Wszystko wskazuje więc na to, że na połączenie Poznań-Dubaj trzeba będzie poczekać co najmniej do wiosny, kiedy na ławicy pojawi się nowa siatka połączeń. A czy wtedy samoloty rzeczywiście wrócą na tę trasę? Tego dowiemy się dopiero za kilka miesięcy. Na razie więc, jeśli marzy wam się Dubaj, pozostaje plan B albo cierpliwe czekanie na wiosenny rozkład.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Wiadomości Konin FM.
2: Jeszcze w tym roku w całej Wielkopolsce mają pojawić się oznaczenia punktów schronienia. MSWiA przygotowało jednolity system identyfikacji, a za jego wdrażanie odpowiadać będzie Państwowa Straż Pożarna. Trwa już zakup znaków, które mają być przekazane wojewodzie i powiatom, w tym tureckiemu, konińskiemu czy kolskiemu. Następnie za pośrednictwem komendantów PSP oraz we współpracy z samorządami zostaną one umieszczone przy wytypowanych obiektach. Strażacy od tego roku prowadzą szeroką identyfikację miejsc, które w razie zagrożenia mogą zapewnić podstawową ochronę. Są to m.in. piwnice, garaże podziemne i inne obiekty chroniące przed skutkami groźnych zjawisk pogodowych oraz konwencjonalnymi środkami rażenia, zwłaszcza odłamkami. W połowie roku w systemie znajdowały się 81 823 takie obiekty w całej Polsce, mogące zapewnić schronienie około 62-63% mieszkańców kraju. Baza jest nadal uzupełniana, lokalizacje można sprawdzić w systemie, gdzie się ukryć. Oznakowania mają pozwolić rozpoznać miejsce także bez telefonu i internetu. Przepisy przewidują osobne znaki dla schronów, osobne dla miejsc ukrycia i dla miejsc doraźnego schronienia. Mają być widoczne m.in. przy wejściach. W pierwszej kolejności oznakowane zostaną punkty schronienia. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żgowie ruszył z projektem dla dzieci w wieku 10-15 lat na bezpłatne warsztaty. Zajęcia będą odbywać się w miejscu spotkań w Sławsku od poniedziałku do piątku w godzinach 14-18. W programie zaplanowano eksperymenty naukowe, warsztaty fotograficzne, praktyczną naukę języka angielskiego oraz wycieczki. Uczestnicy będą mieć do dyspozycji stół do bilarda, konsolę do gier, tarczę do darta i interaktywną tablicę. Na miejscu będzie koordynator usług społecznych, który poprowadzi kreatywne zajęcia i spędzi czas z uczestnikami. Zgłoszenia przyjmowane są w miejscu spotkań w Sławsku. Udział zakwalifikowanych osób jest bezpłatny. Zajęcia są częścią projektu Wsparcie Zmiany Społecznej w Wielkopolsce Wschodniej, finansowanego z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski. Wartość grantu wynosi 497 tysięcy złotych. Podobne działania nie tylko dla młodzieży podejmowane są w wielu innych gminach subregionu konińskiego. W ten sposób wydatkowane są pieniądze, które nasza część Wielkopolski otrzymała z unijnego budżetu z tytułu likwidacji kopalni. Wielkopolskie szkoły podstawowe mogą zgłaszać swój udział w kolejnej edycji konkursu Odblaskowa Szkoła 2026. Celem inicjatywy jest poprawa bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym poprzez edukację oraz znoszenie odblasków. Dyrektorzy placówek mają czas na przesłanie zgłoszeń do właściwych komend miejskich, np. do Konina czy Kalisza, lub powiatowych do Słupcy, Turku Koła do 25 września. Przedsięwzięcie stawia na upowszechnienie znajomości przepisów oraz realizację innowacyjnych projektów edukacyjnych. Akcja angażuje całe środowisko szkolne, w tym nauczycieli, rodziców oraz lokalne władze. Sam etap praktyczny i realizacja pomysłów w szkołach potrwają od 26 września do 20 listopada. Po zakończeniu działań dyrektorzy prześlą sprawozdania, które do połowy stycznia przyszłego roku oceni Komisja Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Oficjalne podsumowanie etapu regionalnego zaplanowano na marzec, a ogólnopolski zwycięzca zostanie wyłoniony w kwietniu. Finałowa gala konkursu odbędzie się na przełomie maja i czerwca w Warszawie. Wspólne działania mają budować odpowiedzialne postawy i sprawić, że najmłodsi będą bardziej widoczni na drogach.

0: 118 km na godzinę w terenie zabudowanym. Tyle pędził kierowca zatrzymany przez policjantów w powiecie tureckim. Słuchacie Kolin FM, a do tego zdarzenia doszło 30 sierpnia. Kierowca przekroczył dozwoloną prędkość aż o 68 km na godzinę, więc konsekwencja była natychmiastowa. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy na 3 miesiące. Policja przypomina przy tym o czymś bardzo ważnym. W terenie zabudowanym na drodze są nie tylko kierowcy, ale też piesi, a szczególnie dzieci. I właśnie rozpoczął się nowy rok szkolny, więc ostrożność jest teraz wyjątkowo ważna. Słuchacze, noga z gazu, lepiej dojechać kilka minut później, ale bezpiecznie i spokojnie. Na drodze naprawdę nie wygrywa ten, kto jest pierwszy.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino, także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na Lotto.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
4: Naprawdę?
3: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
4: Meble taniej nawet o połowę?
3: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
4: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Reklama.
8: Minister Sikorski o rosyjskich szpiegach w dyplomatycznych barwach, potem Nepal i aktualny bilans ubiegłotygodniowej powodzi. Będą też zwierzęta kontra samochody.
9: Próbował przepędzić swoje odbicie z karoserii.
8: Powiemy za chwilę kto.
0: Wiadomości Konin FM.
8: Marcin Krzemiński. Mocne słowa szefa polskiej dyplomacji. Jak mówi Radosław Sikorski, 40% z około 2000 rosyjskich dyplomatów obecnych na terenie Unii Europejskiej to szpiedzy.
10: Obsługuje agenturę. Także taką agenturę, która wykonuje zadania terrorystyczne w naszych krajach. Rosja próbuje zniszczyć Unię Europejską od środka. Nie powinna korzystać z przywilejów wolnego przemieszczania się.
8: Mówi polski wicepremier i apeluje do innych krajów Unii Europejskiej o stanowcze reakcje na falę ataków i aktów sabotażu. Chodzi o zamykanie konsulatów, większe restrykcje przy wydawaniu wiz, ograniczenie możliwości przejazdów po Europie przez rosyjskich dyplomatów. Po tym jak rząd Niemiec oficjalnie oskarżył Rosję o próbę ataku dronowego na ukraiński samolot na lotnisku w Lipsku, solidarnie polski MSZ też wezwał rosyjskiego ambasadora, by potępić ten akt państwowego terroryzmu. Władimir Putin oświadczył tymczasem na forum ekonomicznym we Władywostoku, że jest szansa na zawarcie porozumienia pokojowego kończącego wojnę w Ukrainie. Ocenił zarazem, że ukraińskie ostrzeżenia o zagrożeniu dla samolotów w rosyjskiej przestrzeni powietrznej to, tu cytat, terroryzm państwowy. Ponad 112 tysięcy osób wzięło udział w krajowym treningu reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, przekazało MSWiA. Wydarzenie odbyło się w blisko 1500 punktów w całym kraju. Łącznie w działaniach od początku 2026 roku wzięło udział blisko 400 tysięcy osób. Do 1252 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ubiegłotygodniowej powodzi na granicy Nepalu i Tybetu. Rodziny ofiar, które przystąpiły do ceremonii pogrzebowych bez ciał najbliższych, zmagają się z brakiem miejsc na tradycyjną, rygorystyczną 13-dniową żałobę. Woda zniszczyła ponad 7 tysięcy budynków mieszkalnych. Nadal kilka tysięcy osób uważa się za zaginione. Na nieprawomocne kary od roku do 2 lat więzienia skazał Sąd Okręgowy we Wrocławiu 4 kobiety, w tym 2 były urzędniczki Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Oskarżono o niezgodną z prawem legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Przestępczy proceder miał trwać od stycznia 2019 do stycznia 2020 roku. Nie tylko kolizja czy wypadek. Bywa, że z ubezpieczenia auta trzeba korzystać w mniej oczywistych sytuacjach. W te wakacje kuna weszła pod maskę jednego z aut i wygryzła wygłuszenie. Naprawa kosztowała 9 tysięcy złotych, a to nie koniec starć zwierzę kontra maszyna, mówi Paulina Wolińska z jednej z firm ubezpieczeniowych.
7: Jeszcze bardziej nietypowa była szkoda spowodowana przez bociana, który próbował przepędzić swoje odbicie z karoserii zaparkowanego auta i pozostawił na lakierze głębokie zarysowania warte kilkanaście tysięcy złotych.
8: Autom szkodzi też czasem pogoda. W czasie gradobicia karoseria pewnego pojazdu została tak poobijana, że naprawa kosztowała prawie 50 tysięcy złotych.
0: A co w regionie?
11: 5 szkół podstawowych w Kole otrzymało nowoczesny sprzęt cyfrowy o łącznej wartości ponad 1 900 000 zł. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. Łącznie do miejskich placówek trafiły 373 urządzenia oraz inne wyposażenie pracowni. Ma to poprawić wydajność systemów edukacji oraz wyrównać standardy nauczania. Projekt obejmuje 179 laptopów za ponad 513 tysięcy złotych, 100 tabletów wycenionych na ponad 148 tysięcy oraz 49 laptopów przeglądarkowych o wartości blisko 80 tysięcy. Szkoły zyskały też 43 zestawy do nauczania zdalnego. Najbardziej kosztownym elementem są 2 nowoczesne pracownie sztucznej inteligencji o wartości przekraczającej 310 tysięcy złotych, z których skorzystają uczniowie szkoły podstawowej nr 1 oraz szkoły nr 3 w Kole. Nowy sprzęt trafił do wszystkich miejskich placówek. Największe wsparcie otrzymała 1, gdzie przekazano 139 urządzeń za ponad 445 tysięcy. Do 3 trafił sprzęt o wartości ponad 283 tysięcy złotych, a do szkoły podstawowej nr 5 za 212 tysięcy. Szkoła podstawowa nr 2 w Kole otrzymała wyposażenie za niemal 124 tysiące, natomiast podstawówka nr 4 pozyskała urządzenia warte przeszło 28 tysięcy złotych.
0: Konin FM. Pogoda.
8: Najchłodniej nad morzem i na Suwalszczyźnie, tam 18-19 stopni, najcieplej na południowym wschodzie, tam nawet 26. Przewaga chmur, miejscami deszcz, lokalnie na wybrzeżu oraz na południowym wschodzie burze.

0: Startujemy z 13 na antenie Konin FM na 104.1. A gdyby tak pod Kazimierzem Biskupim znaleźć wodę, która ma nawet 90 stopni? Brzmi jak gotowy przepis na herbatę, ale tutaj chodzi o coś znacznie poważniejszego. Gmina właśnie rozpoczęła odwiert geotermalny przy ulicy Lotniczej. Wiertło ma zejść na głębokość 2620 metrów, a prognozowana temperatura wody to od 80 do 90 stopni Celsjusza. Na razie to tylko założenia. Dopiero odwiert pokaże, jaka naprawdę będzie temperatura, wydajność i skład wody. Co ważne, ponad 19 milionów złotych na ten etap pochodzi ze środków zewnętrznych, więc gmina nie dokłada pieniędzy ze swojego budżetu. Jeśli badania potwierdzą odpowiednie parametry, geotermia może w przyszłości pomóc rozwijać niemal 600 hektarów terenów inwestycyjnych. Czy pod Kazimierzem Biskupim rzeczywiście bije gorące źródło? Odpowiedź powinny przynieść najbliższe 18 miesięcy. Trzymamy kciuki za naprawdę gorące odkrycie.
1: Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
6: DreamHead. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na DreamHead.pl.
7: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Będą zmiany na zatorzu, a dokładnie w rejonie pasażu Fryderyk, które mają poprawić bezpieczeństwo pieszych i ograniczyć prędkość samochodów. W okolicach skrzyżowania Chopina i Karłowicza zostanie wyznaczony lewoskręt, a przy pasażu powstanie również przejście dla pieszych. Zmiany są związane z planowanym rozszerzeniem strefy płatnego parkowania, które ma nastąpić 1 kwietnia przyszłego roku. Ulica Chopina jest szeroka i panuje na niej duży ruch. Kierowcy często poruszają się tam z większą prędkością. Wyznaczenie lewoskrętu będzie wiązało się ze zwężeniem pasów ruchu na pewnym odcinku, co ma dodatkowo wpłynąć na zmniejszenie prędkości pojazdów. Z kolei przejście dla pieszych ma ułatwić bezpieczne przekraczanie jezdni. Część osób przechodziła w tym miejscu, gdzie nie ma wyznaczonych pasów, ryzykując wypadek i otrzymanie mandatu. Zarząd Dróg Miejskich w Koninie wprowadza podobne rozwiązania także w innych częściach miasta, na przykład na ulicy Spółdzielców na Chorzniu, przy skrzyżowaniu z Margaretkową zamontowano progi zwalniające, kolejne znajdują się na wysokości Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego. Dwa wrześniowe weekendy w Koninie będą okazją do bezpłatnego udziału w warsztatach dla dzieci i rodzin. Fundacja Konin Dzieciom przygotowała 8 spotkań w ramach projektu Kulturalny Konin Dzieciom, Rodzinny Festiwal Nauki, Kultury i Sztuki. Zajęcia odbędą się 5, 6 oraz 12 i 13 września każdego dnia w godzinach 10, 11.30 oraz 12, 13.30. Pierwszy dzień rozpocznie rodzinny rejs na wyspie Tours z empatią Razem Łatwiej, poświęcony współpracy, komunikacji i emocjom. Później w glinianym ganku zaplanowano ceramiczne warsztaty arteterapeutyczne Kolory Emocji. Nazajutrz, 6 września, uczestnicy poznają muzykoterapię podczas zajęć Dźwięki, które łączą. A następnie poprzez zabawę i ruch dzieci będą uczyć się angielskiego na Let's Play Summer Memories. 12 września dzieci zajmą się projektowaniem i drukiem modeli 3D oraz robotycznymi eksperymentami i podstawami kodowania podczas zajęć Kids Lab. Na 13 września przygotowano z kolei rodzinny trening oraz choreoterapię Taniec Emocji. Warsztaty poprowadzą specjaliści, trenerzy, terapeuci i edukatorzy. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy i limit miejsc. Informacje o zgłoszeniach znajdziemy w serwisach społecznościowych Fundacji Konin Dzieciom. Projekt finansowany jest z budżetu miasta w ramach konkursu Inicjatywa dla Konina. Trwa konkurs fotograficzny Kadr na zdrowie organizowany przez Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Uczestnicy mogą fotografować Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie, Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Harcicach, Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, Wojewódzki Szpital Dziekanka w Gnieźnie, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, Wojewódzką Stację Pogotowie Ratunkowego w Poznaniu, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu, Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy, Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce, Wojewódzki Szpital Zespolony i Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie, Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny w Lesznie, Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie oraz Centrum Rehabilitacji w Osiecznej. Pula nagród wynosi 5000 zł za pierwsze miejsce, 2000, drugie 1700, a trzecie 1300 zł. Prace można przesyłać do 15 września na adres mailowy Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Konin FM 104.1.
1: Ślub Filipa Heizera i jego ukochanej Bianki coraz bliżej, a wraz z nim pojawiają się też rodzinne emocje. Prezenter przyznał w rozmowie z Wojewódzkim, że ceremonia kościelna odbędzie się już niebawem, ale temat przyszłej teściowej jest delikatny. Jak sam powiedział, mama Bianki nie jest jego największą fanką. Heizer tłumaczył to historią o opuszczeniu gniazda i tym, że każdy taką sytuację musi przepracować. A czy rodzice pojawią się na ślubie? Tego już nie chciał zdradzić, mówiąc, że to przedmiot ich życiowego Netflixa. Jedno jest pewne, ślub zapowiada się ciekawie nie tylko dla państwa młodych, a wam życzymy, żeby rodzinne spotkania zawsze kończyły się happy endem, nawet jeśli wcześniej był mały sezon serialu.
2: Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
3: Naprawdę?
2: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
3: Meble taniej nawet o połowę?
2: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
3: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
2: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: świeże lokalnie. Reklama.
1: Kategoria C, C plus E i kwalifikacja zawodowa KOT 95? Wybierz szkołę jazdy Turbo Rutecka. Jako jedyni w Koninie szkolimy na takim samym ciągniku siodłowym, na jakim egzaminuje WORT. Do tego wysoka zdawalność, życzliwi instruktorzy i dwa profesjonalne place szkoleniowe.
2: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.

0: Pac 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.
9: Posiedzenie Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa. Chodzi o akty sabotażu. Trzecie podejście do odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptowalutach. Za chwilę też oszustwo na system kaucyjny.
10: Wiadomości Konin FM.
9: Marcin Krzemiński. Trwa posiedzenie Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa, na którym omawiane są ostatnie akty sabotażu w Polsce. Chodzi m.in. o pożar zakładu produkującego drony w Skarżysku Kamiennej, co według premiera było dywersją. Niewykluczone też, że ktoś celowo podpalił halę z częściami samolotów w Lublinie. Za takimi działaniami często stoją osoby związane z grupami przestępczymi, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk.
11: Oni są w taki prosty sposób rekrutowani. Znaczy gdzieś za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzieś tam jakiś powstaje kanał, który proponuje im pieniądze. Oni się kuszą na takie proste okazje, że coś podpalą, coś zniszczą, coś zdemolują, kogoś pobiją i za to zarobią łatwą kasę.
9: Do podobnych zdarzeń dochodziło ostatnio w Niemczech. Niemieckie władze oficjalnie oskarżyły Rosję o próbę ataku na ukraiński samolot na lotnisku w Lipsku. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta jako świadka w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Prokurator zwrócił się do Karola Nawrockiego o wskazanie do godnego terminu i miejsca, w którym możliwe będzie przeprowadzenie przesłuchania. Klub Rozwój Plus zebrał wymaganą liczbę podpisów pod projektem uchwały w sprawie Komisji Śledczej do spraw zbadania afery Zonda Krypto. Jutro ma trafić do Sejmu. A propos kryptowalut, dziś debata, jutro głosowanie w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do rządowej ustawy. To trzecia taka próba. Jeśli opozycja się do niej nie przyłączy, to jak mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz,
12: pokażą, że afera Zonda Krypto to jest w 100% ich odpowiedzialność i pokażą, że nawet jak mają odpowiedzialność, nie są w stanie wyciągnąć wniosków.
9: Opozycja mówi jednak wprost, proponowane prawo jest złe.
13: Nie będzie służyło zabezpieczeniu polskich konsumentów, co więcej wypchnie spółki branży krypto poza Polskę, pozbawiając instytucje państwa polskiego jakiegokolwiek wpływu na ich działanie.
9: Wyjaśnia wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. By odrzucić prezydenckie weto, potrzeba do tego co najmniej 276 głosów, a więc także opozycji. Nawet 10 lat więzienia grozi pracownikowi sklepu, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. To doniesienia z Nowego Tomyśla. Zatrzymany przez policję 24-latek miał włamywać się do systemu sklepu i terminala płatniczego i zarobić w ten sposób 15 tysięcy złotych.
14: Dokonał nieuprawnionych operacji, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek objętych kaucją.
9: Mówi Barbara Sobieszek z nowotomyskiej policji. Pieniądze z fałszywych zwrotów mężczyzna przelewał sobie na konto blikiem. Strefa medalowa jest już bardzo blisko. Za godzinę start meczu naszych siatkarek o półfinał Mistrzostw Europy. Michał Waszkiewicz.
15: Po drugiej stronie staną Holenderki. To mocny zespół, mówi środkowa Julita Piasecka.
16: Na pewno jest to solidny zespół w systemie blokobrony, więc to będzie ważne, żeby gdzieś znajdować właśnie te rozwiązania, żeby zdobywać punkty.
15: W półfinale na Polskę albo na Holandię czekają już Włoszki. W najlepszej czwórce jest także Serbia.
9: No, a ostatnie miejsce w półfinale Turcja zagra wieczorem z Niemcami.
10: A co w regionie?
6: Gmina Kazimierz Biskupi podpisała umowę na wykonanie pierwszego odwiertu geotermalnego. Inwestycja przy ulicy Lotniczej ma zostać zrealizowana w ciągu półtora roku, a same prace potrwają około 5 miesięcy. Koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 19 milionów złotych i w całości zostanie pokryty z dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowany otwór ma mieć około 2620 metrów głębokości. Wykonane badania pozwolą ustalić wydajność, skład chemiczny oraz temperaturę wody, którą szacuje się na 80-90 stopni Celsjusza przy mocnej mineralizacji. W pierwszej kolejności władze gminy chcą wykorzystać energię geotermalną do zasilania tworzonej strefy inwestycyjnej i lokalnych firm, z którymi prowadzone są już wstępne rozmowy. Ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury przesyłowej, ogrzewanie domów prywatnych pozostaje planem na przyszłość. Kazimierz Biskupi to kolejny samorząd w regionie po Kole, Koninie i Turku inwestujący w energię geotermalną.
10: Konin FM. Pogoda.
9: Maksymalnie 25-26 stopni, tyle będzie na Podkarpaciu. Najchłodniej na Pomorzu i na Suwalszczyźnie, tam tylko 18. Sporo deszczu, miejscami możliwe też burze.

0: FM 104.1.
1: Witam was po 14:00. Zaczynamy ostatnią godzinę naszego czwartkowego spotkania na antenie Konin FM. Jeśli ktoś myśli, że klasa wojskowa to tylko mundur i musztra, to w Strzałkowie właśnie robią kolejny krok, żeby było w tym znacznie więcej praktyki. 33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu podpisała porozumienie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie dotyczące zajęć praktycznych dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego. Baza zostanie patronacką jednostką wojskową i będzie wspierać młodzież w zdobywaniu umiejętności przydatnych w służbie wojskowej. Współpraca ma też kształtować postawy patriotyczne i obronne oraz poczucie odpowiedzialności. Dokumenty zostały podpisane. Czyli nauka, ale taka, którą można naprawdę wykorzystać w praktyce. A kto wie, może właśnie stąd wyrosną przyszli żołnierze.
2: Reklama.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
4: Naprawdę?
3: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji, taniej nawet o 50%.
4: Meble taniej nawet o połowę?
3: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
4: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Reklama. Konin FM.
13: Konin FM.
12: Naturalnie, że lokalnie.

0: Wiarze lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: W Powidzu podpisano porozumienie, które rozpoczyna współpracę 33. Bazy Lotnictwa Transportowego z Technikum imienia Wincentego Witosa w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Dokument dotyczy organizacji praktycznych zajęć dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego. Porozumienie podpisali zastępca dowódcy 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu pułkownik Marcin Balcerzak oraz dyrektor CKZIU w Strzałkowie Michał Janiak. W spotkaniu uczestniczył również wicestarosta powiatu słupeckiego Piotr Kowalski. Na mocy umowy baza będzie pełnić funkcję jednostki patronackiej i wspierać szkolenie młodzieży w zakresie praktycznych umiejętności przydatnych podczas służby wojskowej. Współpraca ma także służyć kształtowaniu postaw patriotycznych i obronnych, rozwijaniu odpowiedzialności wśród uczniów oraz wspieraniu działań na rzecz obronności państwa. Porozumienie oparto na przepisach rozporządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej z ubiegłego roku oraz decyzji MON z tego roku zezwalającej na utworzenie OPW. Współpraca obejmuje praktyczne przygotowanie uczniów do zadań związanych ze służbą wojskową. Oddziały przygotowania wojskowego to bowiem wyższy poziom edukacji niż w standardowej klasie mundurowej. W OPW młodzież ma ścisły związek z daną jednostką wojskową. W niedzielę 13 września o godzinie 11 rozpocznie się trzeci i ostatni spacer w ramach cyklu Trzy spacery, każdy inny, organizowanego przez Towarzystwo Upiększania Miasta Konina. Uczestnicy spotkają się na parkingu przed amfiteatrem na 5 osiedlu. Tym razem tematem będzie Dolina Warty, którą uczestnicy poznają z bliska, wykorzystując wszystkie zmysły. Podczas wyprawy będzie można obserwować rośliny i zwierzęta, zajrzeć w szuwary oraz pod powierzchnię wody. Nie zabraknie również rozmów o rzece, jej naturalnym rytmie i obecnym stanie. Spacer poprowadzi Aleksandr Flesz, specjalista w dziedzinie ochrony przyrody, ekologii i etologii. Wykształcenie zdobywał na uniwersytetach we Francji. Od lat mieszka i działa w Polsce, a także jest związany z rzeką Wartą. Pracował m.in. w Parku Narodowym Ujście Warty. Organizatorzy zapowiadają połączenie wiedzy, terenowej przygody i uważnej obserwacji natury. Na zakończenie zaplanowano kawę i coś słodkiego. Udział w spacerze jest bezpłatny. Wydarzenie realizowane jest przez Towarzystwo Upiększania Miasta Konina dzięki projektowi Inicjatywa dla Konina Stowarzyszenia PISOP finansowanemu z budżetu miasta. Koniński Teatr Tańca przygotowuje premierę nowego spektaklu zatytułowanego Tu między Kruszwicą a Kaliszem. Wydarzenie odbędzie się 12 września o godzinie 19 na deskach Domu Kultury Oskard w Koninie. Przedstawienie będzie taneczną i ruchową opowieścią zainspirowaną historią słupa drogowego z Konina, zwanego słupem milowym. Twórcy skupiają się w nim na motywach pamięci miejsca, lokalnej tożsamości kolejnych pokoleń, historii ukrytej w codzienności oraz relacji między przeszłością a teraźniejszością i decyzjami o wyjeździe lub pozostaniu w mieście. Za reżyserię odpowiada Katarzyna Łapaj, która przygotowała choreografię wspólnie z całym zespołem. Muzykę do widowiska stworzyli Kajetan Pilarski, Piotr Winiarski oraz Katarzyna Łapaj. Na scenie zatańczą Kinga Furmaniak-Pogocka, Weronika Skurzewska, Hanna Jaskot, Nina Jóźwiak-Lewandowska, Oliwia Wanut, Martyna Kulik, Bianka Tokłowicz, Olga Koprowska, Agnieszka Łapaj i Katarzyna Łapaj.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.
3: Doobity-dop. Jack is back and he's on top. Walk, walk, walk. Doobity-dop. Watch the girls see how they drop.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Grzybiarze, czas szykować koszyki. Początek września zapowiada się deszczowo, a to oznacza, że w lasach może zrobić się naprawdę ciekawie. Pierwsze grzyby potrafią pojawić się już dzień albo dwa po opadach. Maślaki potrzebują zwykle od 1 do 3 dni, koślarze nawet tylko 1 czy 2, a na kurki poczekamy mniej więcej od 2 do 5 dni. Z kolei na prawdziwki trzeba uzbroić się w cierpliwość. Ich owocniki mogą pojawić się dopiero po 6 albo nawet 10 dniach. W Wielkopolsce już pojawiają się sygnały o podgrzybkach i prawdziwkach, więc wygląda na to, że las zaczyna pracować pełną parą.
2: Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino, także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
7: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
0: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Konin FM.
1: Dziękuję wam za to, że czwartek spędzacie z Konin FM na 104.1. Ja będę meldować się już jutro, w piątek, piąteczek, piątunio, pierwszy wrześniowy weekend, jeszcze letni, ale już nie wakacyjny. W imieniu Rosalii i Stelli, dzień orzechów makadamia, między innymi dzień zdrowia seksualnego. Olaf Kaszyński, do jutra, trzymajcie się, cześć!
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
3: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym Second Hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second Hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.

0: Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Reklama.
6: Zdrowe jedzenie w szkolnych stołówkach sprawdzi to sanepid. Policja odpiera zarzuty o brutalność podczas eksmisji w Poznaniu. Powiemy też o platformie ELA, czyli nowej pomocy dla maturzystów.
7: Wiadomości Konin FM.
6: Marcin Krzemiński. Zmiany w szkolnych stołówkach pod lupą sanepidu. Kontrole będą bez zapowiedzi. Inspektorzy sprawdzą, czy jadłospisy spełniają nowe wymagania dotyczące żywienia dzieci i młodzieży. W nich ma być teraz więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli i cukru oraz częstotliwości podawania mięsa. Sprawdzane będzie też, jak przygotowywane są posiłki, bo bywało z tym różnie, mówi Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
8: To tak naprawdę były kwestie związane albo z ogólnym stanem sanitarno-higienicznym, czyli z czystością, albo były to kwestie związane na przykład z użyciem produktów po terminie ważności, albo z niewłaściwym ich przechowywaniem, czyli na przykład poza lodówką, te, które powinny być w lodówce, podwójnym mrożeniem. Takie przypadki też niestety ciągle się zdarzały.
6: Zmiany w żywieniu w szkolnych stołówkach mają pomóc w walce z otyłością dzieci. Szef rosyjskiej ambasady w Londynie został wezwany na rozmowę do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii. Władze Zjednoczonego Królestwa złożyły na ręce dyplomaty protest w związku z sierpniowym atakiem na lotnisko w Lipsku w Niemczech, przypisywanym Rosji. Przypomnę, że w tej samej sprawie został dziś wezwany do polskiego MSZ-u ambasador Rosji w Warszawie. Utrudniali działania komornicze, nie reagowali na nasze polecenia, tak policja tłumaczy interwencję podczas wczorajszej eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu i odpiera zarzuty o brutalność.
9: Część osób, która tych poleceń i tych próśb nie wysłuchała, została fizycznie wyniesiona z tego terenu, z terenu tej działki. Te osoby wszystkie zostały wylegitymowane, jak mam informację o 62 osobach.
6: Jak mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji, przeciwko tym osobom będą skierowane wnioski do sądu o karanie. Grozi im grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności. Poszkodowane wczoraj zostały dwie osoby, w tym starsza mieszkanka osiedla, która trafiła do szpitala. Po przełamaniu blokady eksmitowana pani Sandra opuściła mieszkanie wraz z dzieckiem. Jaki kierunek studiów najszybciej zapewni pracę i na jakie zarobki można po nich liczyć? Mogą dowiedzieć się maturzyści z platformy ELA. To inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które chce, by wybory młodych ludzi co do ich edukacji były w pełni świadome. Ogólnopolska kampania pod hasłem Zanim wybierzesz studia, zapytaj ELE zaczęła się w Gdańsku. Paweł Radzewicz.
10: Platforma ELA, czyli Ekonomiczne Losy Absolwentów, powstała na bazie danych milionów Polaków, mówi minister nauki Marcin Kulasek.
11: Danych realnych tych absolwentów, którzy ukończyli do tej pory studia, których losy znamy.
10: Znamy też ich zarobki i czas, jaki minął od zdobycia dyplomu do podjęcia pracy.
11: Jakie studia skończyli, jakie kierunki skończyli, gdzie teraz pracują i na końcu ile zarabiają. Więc pełna informacja dla przyszłych studentów, którzy będą chcieli studiować na określonych kierunkach.
6: Przygotowania do matury i trudnych decyzji, w których pomóc może ELA, rozpoczęło 380 tysięcy uczniów.
5: A co w regionie?
12: Można zdobyć pieniądze na własny biznes. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej. Start 8 września. Przyjętych zostanie pierwszych 30 kompletnych i poprawnie wypełnionych podań. Więcej informacji pod adresem koninpraca.gov.pl. Tymczasem, tuż po zakończonym sezonie urlopowym, warto wrócić do dobrych dla społeczeństwa nawyków, a może dopiero zacząć w ten sposób pomagać innym. Regionalne Centrum Krwiodawstwa z Kalisza zachęca, by w dni robocze odwiedzać oddział w konińskim szpitalu lub wybrać się na którąś z akcji w terenie. Najbliższa jutro od 16 do 19 na parkingu Ferio w Starym Mieście. Najbardziej deficytowe są niezmiennie ujemne grupy krwi. Ten płyn potrzebny jest przy operacjach, w tym bardzo często w stanach krytycznych, będących następstwem wypadków drogowych. I przy tej okazji Wielkopolska Policja przypomina, że wraz z rozpoczętym przedwczoraj nowym rokiem szkolnym na ulicach widać większy ruch, poranne korki w rejonach szkół i niestety pośpiech. Konińscy funkcjonariusze w tym tygodniu w szczególny sposób zwracają uwagę na przestrzeganie przepisów przez kierowców oraz pieszych. Przy szkołach można zauważyć także strażników miejskich, a Inspekcja Transportu Drogowego rutynowo kontroluje stan techniczny autobusów, które w gminach dowożą uczniów na lekcje.
5: Konin FM. Pogoda.
13: Jeszcze dzisiaj w miarę ciepło, temperatura może wynieść nawet plus 24 stopnie. Od jutra zmiana w pogodzie, zmiana, która apogeum niskiej temperatury będzie miała w niedzielę. Wtedy w ciągu dnia tylko plus 18, w niedzielny poranek tylko plus 8 zapowiadane jest dla naszego subregionu, ale spokojnie, początek przyszłego tygodnia cieplejszy, w środę nawet plus 28 stopni.
5: Konin FM. Konin FM.
13: Wrześniowe kolejne moje powitanie z wami w programie Popołudnie w dobrym rytmie. Już po 15. Jesteśmy po 15. Już wiele osób zakończyło pracę. No to spokojnego popołudnia im życzę. Spokojnego dotarcia do domu. A jeśli chodzi o trasę, podróż, to za chwilę na naszej antenie oczywiście dla was drogowe informacje. Później oczywiście dobra muzyka na naszej antenie, bo takiej nie brakuje. Będziemy informować o tym, co na przykład w Tuliszkowie się dzieje. A przed godziną 16 w ekonomicznych informacjach na naszej antenie. Uwaga, proszę, mieszkańców subregionu konińskiego, tych, którzy korzystają z e-papierosów. Będą ważne informacje dla was. Wojtek Maciejewski, mówię dzień dobry, witam i zapraszam.
5: Konin FM. Konin FM.
14: Yo man.
15: Yo.
14: Open up man.
15: Yo, what do you want, man?
14: My girl just caught me.
15: You made her catch you?
14: I don't know how I let this happen.
15: But who?
14: The girl next door, you know? I don't know what to do.
15: Say it wasn't you.
14: Oh.

0: Konin FM.
1: Drogowe informacje na antenie Konin FM. Korki po 15. Z nimi musimy żyć, przeżyć, do nich się przyzwyczaić. Powakacyjny sezon zwiększonego ruchu drogowego występuje. I tak, nowa przeprawa zakorkowana, dojazd do ronda miast partnerskich od Kleczewskiej, Poznańskiej też z dużą ilością pojazdów. Korkuje się Zakładowa Paderewskiego przy Światłach. Duży ruch spotkacie też na Przemysłowej. Rondo Solidarności, Przemysłowa przy Policji. Uważajcie, trzeba też na Wyszyńskiego, Popiełuszki i Jana Pawła II. Konińska Starówka, gdzie tam teraz najgorzej, to Światła Świętojańska Europejska. W Słupcy duży ruch na obwodnicy, w Słupcy też uważajcie na trasie w stronę autostrady. Wylot ze Słupcy w stronę Strzałkowa, cały czas roboty drogowe. Duży ruch też w Strzałkowie na Krajowej 92.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
4: Naprawdę?
3: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji, taniej nawet o 50%.
4: Meble taniej nawet o połowę?
3: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
4: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
8: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Reklama.

uzupełnienie drogowych informacji na naszej antenie, bowiem w Ruminie, jak informuje gmina Stare Miasto, rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej. Prace prowadzone są na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej z ulicą Brzozową przy Kapliczce w kierunku Rumina. Remont obejmuje niespełna kilometrowy odcinek drogi. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa oraz pojawią się elementy odwodnienia, co ma poprawić komfort i bezpieczeństwo przejazdu. W związku też z tymi pracami, które są prowadzone, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Dlatego inwestor prosi o cierpliwość i wyrozumiałość oraz apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i zmniejszenie prędkości w rejonie prowadzonych robót drogowych.

0: ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Reklama. Wiadomości Konin FM.
4: Jeszcze w tym roku w całej Wielkopolsce mają pojawić się oznaczenia punktów schronienia. MSWiA przygotowało jednolity system identyfikacji, a za jego wdrażanie odpowiadać będzie Państwowa Straż Pożarna. Trwa już zakup znaków, które mają być przekazane wojewodzie i powiatom, w tym tureckiemu, konińskiemu czy kolskiemu. Następnie za pośrednictwem komendantów PSP oraz we współpracy z samorządami zostaną one umieszczone przy wytypowanych obiektach. Strażacy od tego roku prowadzą szeroką identyfikację miejsc, które w razie zagrożenia mogą zapewnić podstawową ochronę. Są to m.in. piwnice, garaże podziemne i inne obiekty chroniące przed skutkami groźnych zjawisk pogodowych oraz konwencjonalnymi środkami rażenia, zwłaszcza odłamkami. W połowie roku w systemie znajdowały się 81 823 takie obiekty w całej Polsce, mogące zapewnić schronienie około 62-63% mieszkańców kraju. Baza jest nadal uzupełniana, lokalizacje można sprawdzić w systemie, gdzie się ukryć. Oznakowania mają pozwolić rozpoznać miejsce także bez telefonu i internetu. Przepisy przewidują osobne znaki dla schronów, osobne dla miejsc ukrycia i dla miejsc doraźnego schronienia. Mają być widoczne m.in. przy wejściach. W pierwszej kolejności oznakowane zostaną punkty schronienia. Muzyka, słowiańskie legendy, wspólne czytanie i koncerty. Tak zapowiada się pierwszy wrześniowy weekend na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie. 5 i 6 odbędzie się ostatnia tego lata odsłona muzycznych podróży z KCK. Udział we wszystkich wydarzeniach kulturalnych i społecznych jest bezpłatny. W sobotę o 19.30 Miejska Biblioteka Publiczna imienia Zofii Urbanowskiej zaprosi na opowieści ze Świętego Gaju. Bestiariusz słowiański. Pracownicy i sympatycy biblioteki, w tym konińskiej osobistości, będą czytać mity o dawnych wierzeniach, bóstwach, duchach i legendach. O 20.00 rozpocznie się koncert Noc z pieśniami ziemi, inspirowany tradycją słowiańską. W niedzielę o 16.30 chór jednej piosenki i koniński chór kameralny pod dyrekcją Dominika Zimnego wykonają piosenkę o Koninie Witolda Freemana, skomponowaną niemal 60 lat temu. Utwór przypomni przemysłowy krajobraz dawnego miasta oraz twórczość kompozytora. Wykonanie przygotowano podczas warsztatów Fundacji Per Musica. Następnie Wojownicy Światła z Sylwią Dziardziel, zespołem muzycznym i tancerzami Top Dance zaprezentują program z hitami Michaela Jacksona. O 19.00 wystąpi z kolei The Good Band, a wcześniej w niedzielę od 13.00 na parkingu przed CKU działać będzie Unijna Strefa dla Młodych w ramach kampanii Komisji Europejskiej. Do tego na bulwarze pojawią się food trucki. Szczegóły na kckkonin.pl. Konin przygotowuje się do kolejnej edycji Nocy Kultury, która odbędzie się 11 i 12 września. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie wraz ze współorganizatorami zaprasza mieszkańców do udziału w różnorodnych wydarzeniach artystycznych. Trzy główne przestrzenie imprezy to Dom Kultury Oskard, siedziba CK jest przy ulicy Okulnej oraz Galeria Wieża Ciśnień. W programie zaplanowano charyzmatyczne koncerty, zróżnicowane warsztaty twórcze oraz pokaz spektaklu tanecznego nawiązującego do lokalnej tożsamości. Uczestnicy będą mogli również obejrzeć projekcje filmowe, wziąć udział w silent disco lub posłuchać niekonwencjonalnej muzyki. Dla pasjonatów sztuk plastycznych przygotowano niepowtarzalny targ sztuki oraz ekspozycję prac Witolda Pawlaczyka. Wydarzenie jest otwarte dla odbiorców w każdym wieku. Z myślą o dzieciach zaplanowano osobną atrakcję pod nazwą Noc Detektywów. Interaktywne inicjatywy mają na celu zintegrowanie lokalnej społeczności poprzez wspólny odbiór kultury. Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu są dostępne pod adresem cks.konin.pl.
3: Konin FM.
2: Konin FM.
3: Naturalnie.

0: Lublin FM.
1: W Tuliszkowie dzięki unijnemu dofinansowaniu trwa już trzeci etap zagospodarowania skweru przy ulicy Jana Pawła II. Umowa jest podpisana, inwestycja rozpoczęta, a koszt całego projektu to prawie 1 000 000 zł. Trzeci etap inwestycji ma na celu stworzenie spójnej, funkcjonalnej i atrakcyjnej przestrzeni dla mieszkańców, uzupełniającej istniejący już plac zabaw i siłownię plenerową. W ramach prac wykonane zostaną m.in. nowe alejki piesze, nawierzchnia utwardzona oraz miejsce odpoczynku. Powstanie również parking na 10 miejsc postojowych, tym jedno przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Pojawić mają się również nowe chodniki.
0: Konin FM.
2: Konin FM reklama.
3: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
4: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
5: Dreamed. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
6: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino, także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
7: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.

0: Melatonin FM.
1: Droższe palenie e-papierosów. Wiele na to wskazuje, że tak będzie w nowym roku. O tym dziś w ekonomicznych wiadomościach na naszej antenie. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zajmie się rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Projekt zakłada m.in. wzrost akcyzy na e-papierosy i inne urządzenia tego typu z 40 do 50 zł za sztukę. Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym został przyjęty w lipcu przez rząd. Jak informuje resort finansów, nowe przepisy mają zapewnić jednakowe opodatkowanie wszystkich rodzajów e-papierosów i to niezależnie od zastosowanej technologii oraz budowy. Nowe przepisy ograniczą możliwość obchodzenia prawa poprzez sprzedaż e-papierosów w częściach lub też wykorzystywanie nowych rozwiązań technicznych, które dotychczas pozwalały uniknąć opodatkowania.
2: Tunin FM.

0: Był pod wpływem narkotyków kierowca, który wjechał na jedynce w robotników. Rosyjski samolot rozpoznawczy znów przechwycony nad Bałtykiem. Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera na znanym portalu rezerwacyjnym.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński, kierowca, który we wtorek wjechał ciężarówką w pracowników służb drogowych, był pod wpływem narkotyków. W wypadku na jedynce koło Mykanowa pod Częstochową zginęły 4 osoby. Śledczy mają opinię toksykologiczną, informuje prokurator Tomasz Ozimek.
2: Z opinii tej wynika, że kierujący Dominik D. znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego. Miało to oczywiście wpływ na zmianę kwalifikacji prawnej i zaostrzenie odpowiedzialności karnej.
0: Badanie alkomatem wykazało z kolei, że 31-latek był trzeźwy. Mężczyzna usłyszał już zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Przyznał się do winy. Teraz wypadek na przejeździe kolejowym w gdańskiej Lipce. W tira wjechał pociąg Intercity Gdynia Zielona Góra, którym jechało około 250 osób. Do szpitala trafił kierowca ciężarówki. Przejazd był strzeżony. Teraz sprawę wyjaśnia policja. Ruch na odcinku Pruszcze Gdański, Gdańsk Południowy został całkowicie wstrzymany. Pociągi jeżdżą objazdem. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Jest zapowiedź prokuratury, jest odpowiedź. Prezydent zapewnia, że podda się przesłuchaniu w prokuraturze. Śledczy chcą Karola Nawrockiego przesłuchać w charakterze świadka w śledztwie w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy Il-20, przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Stało się to na północ od Ustki. Minister dodaje, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Będzie ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej Polsce do wysokości 3 metrów. Zostanie wprowadzone od 10 września do 9 grudnia, podaje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Ograniczenie nie dotyczy samolotów pasażerskich operujących na większych wysokościach i zostaje wprowadzone dla zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. 3 osoby zatrzymane w sprawie afera Zonda Krypto nadal pozostają w rękach prokuratury, mówi prokurator Anna Damiak, rzeczniczka prokuratury krajowej.
3: Właśnie zakończyły się czynności z udziałem 3 osób podejrzanych, które zostały zatrzymane wczoraj. Osoby nadal pozostają zatrzymane.
0: Wśród zatrzymanych jest znany inwestor giełdowy Rafał Z oraz 2 kobiety, które mają być kluczowymi postaciami w sprawie zaginięcia polskiego króla bitcoinów Sylwestra Suszka. Niewykluczone, że więcej szczegółów poznamy za godzinę. Na 17 prokuratura zapowiedziała briefing prasowy. Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera i spotkanie ze słynnym lokatorem rezydencji, kotem Larem. Marzenie dla niektórych. No i taka oferta pojawiła się w jednym z serwisów rezerwacyjnych. Tyle, że była to prowokacja brytyjskich dziennikarzy serwisu Which, która ich zdaniem pokazuje, że platforma zbyt słabo chroni klientów przed oszustami. Serwis odrzuca zarzuty, twierdzi, że prowokacja nie była reprezentatywna, a ogłoszenie było na tyle krótko w serwisie, że zautomatyzowane zabezpieczenia nie zdążyły wykryć oszustwa.
1: A co w regionie?
4: Studia stacjonarne albo zaoczne, kierunki ścisłe lub humanistyczne. Wciąż jeszcze trwa drugi nabór do Akademii Nauk stosowanych w Koninie. Do wyboru na przykład automatyka i robotyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, filologia, finanse i rachunkowość, języki obce w mediach i biznesie, kosmetologia, logistyka, mechanika i budowa maszyn, pielęgniarstwo, pedagogika, psychologia i komunikacja w zarządzaniu, zarządzanie i inżynieria produkcji, zdrowie publiczne, resocjalizacja czy wychowanie fizyczne. Rekrutacja na studia w ANS potrwa do 14 września. To szansa szczególnie dla osób, które na przykład nie dostały się na uczelnię do Poznania. Z kolei od początku września Konińska Akademia prowadzi nabór na bezpłatne kursy i szkolenia dla mieszkańców Wielkopolski Wschodniej. To m.in. zajęcia dotyczące eksploatacji pojazdów elektrycznych i wodorowych, technologii łączenia, a także magazynowania. Nowością jest kurs od atomu do gniazdka, energetyka jądrowa i jej wpływ na nasze otoczenie. I zmieniamy temat. Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim zaprasza na spotkanie ze znanym z telewizji Jarosławem Kretem, prezenterem pogody, podróżnikiem i autorem książek. Wydarzenie, na które wstęp jest wolny, odbędzie się 18 września o godzinie 17 w sali widowiskowej kazimierskiego GOKU.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Dziś jeszcze na terenie naszego subregionu mogą występować przelotne opady deszczu. Co dalej w pogodzie? Dalej sytuacja jest, jak to mawiają, rozwojowa. Polegać to będzie na tym, że na przykład w sobotę opady deszczu, burze, silny wiatr i temperatura tylko maksymalnie w wysokości plus 20 stopni. Jeszcze chłodniej, choć już ze słabszym wiatrem, będzie w niedzielę 17-18 stopni. Później napływ ciepłego, a nawet można odważnie powiedzieć gorącego powietrza. W wtorek w prognozach pojawia się wartość plus 27, może 28 stopni. W środę opady deszczu i chłodniej. Zmienność w pogodzie będzie trwała, mówią synoptycy. Teraz na termometrze plus 22 stopnie. Na barometrze widzimy wartość 1015 hektopaskali.
1: Konin FM.
5: Witajcie po 16. Konin FM słuchacie najbardziej roztańczonego radia w regionie. Kto dzisiaj świętuje imieniny i komu śpiewamy 100 lat? Nie, ja nie zaśpiewam. Ja tylko powiem, że dzisiaj Izabela, Szymon, Gerard, Grzegorz, Bartosz, Antoni, Bartłomiej, Jan, Bronisław z okazji takiego właśnie swojego święta, obchodzenia imienin, czekają na śpiewane przez was 100 lat. Na naszej antenie pamiętajcie, że wszystkim solenizantom, jubilatom, albo po prostu bez okazji, pozdrowienia można przekazać w każdą niedzielę od 10 do 14. 246 dzień roku, mamy 36 tydzień. To w kalendarzu. A co na drogach, o tym za 3 minuty.

Jeśli byłby plebiscyt na wybór najbardziej zakorkowanego miejsca, najtrudniejszego do pokonania, jeśli chodzi o drogi w Koninie, to pewnie wygrałaby wygrałby taki punkt, który jest wjazdem bądź zjazdem z nowej przeprawy, Rondo Miast Partnerskich. Ono tradycyjnie zakorkowane, to rondo. No szczerze powiedzmy sobie, jest za mały na ten ruch, jaki tam się odbywa. No i w związku też z tym nowa przeprawa w korku, dojazd do tego ronda od strony Nowego Konina, od Poznańskiej, od strony Chorznia, czy też od drugiej strony, też tam trzeba liczyć się z utrudnieniami. Do tego też oczywiście światło Aleje Dworcowa. Tam powolutku to wszystko idzie, jeśli chodzi o ruch. Powoli też odbywa się ruch na starych mostach, na trasie warszawskiej w stronę Nowego Konina przed zwężeniem. Musicie liczyć się z tym, że postoicie, albo bardzo powoli się będziecie poruszać. Świętojańska Europejska. Tam też więcej aut, więcej drogowych utrudnień. To był meldunek z Konina. W Koninie wybraliśmy miejsce najbardziej zakorkowane, Rondo Miast Partnerskich. W Słupcy takim zakorkowanym miejscem tradycyjnie by była obwodnica w ciągu 92. No cóż, 92 w Słupcy by musiała mieć kolejną obwodnicę, żeby tam ruch jakoś tak w miarę płynnie się odbywał. Trzeba liczyć się z tym, że ronda i światła na tej obwodnicy tam dłużej możemy postać. Postoimy też powoli albo bardzo wolno. Będziemy się poruszać ulicą Kościuszki i placem szkolnym w Słupcy. Bezpiecznej drogi, kierowcy. Bezpiecznego dotarcia do celu. Tego wam życzy Konin FM. No i uważajcie na bardzo szalone panie, o których śpiewa zespół Boys. Szalona blondyneczka. 12 minut po 16.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: W barze Arena serwujemy smaczne, domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena, Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
3: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
4: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
5: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
6: Reklama.

kibiców siatkówki na terenie wschodniej Wielkopolski nie brakuje siatkówki męskiej czy też żeńskiej. Jeśli chodzi o panie, to one rozgrywają teraz Mistrzostwa Europy, ćwierćfinał. Polska, Holandia. W meczu mamy trzeci set, wynik w meczu 1-1, w trzecim secie 12-8 prowadzą Polki. W gminie Władysławów też kibiców siatkówki na pewno nie brakuje, znam też takich z tej gminy. No i tam na terenie tej gminy zakończyły się prace związane z przebudową kolejnego odcinka drogi. Inwestycja objęła wykonanie nawierzchni długości 200 metrów, poza tym umocniono pobocze kruszywem. Wartość robót to ponad 213 tysięcy złotych. Tutaj udało się zdobyć dofinansowanie 90 tysięcy złotych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Końcowy odbiór przeprowadzono jeszcze w sierpniu, teraz we wrześniu. Ci, którzy odbierali tą drogę i ci, którzy tam mieszkają albo się poruszają, mogą cieszyć się z bardzo równego dywanika asfaltowego.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: 5 szkół podstawowych w Kole otrzymało nowoczesny sprzęt cyfrowy o łącznej wartości ponad 1 900 000 zł. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. Łącznie do miejskich placówek trafiły 373 urządzenia oraz inne wyposażenie pracowni. Ma to poprawić wydajność systemów edukacji oraz wyrównać standardy nauczania. Projekt obejmuje 179 laptopów za ponad 513 tysięcy złotych, 100 tabletów wycenionych na ponad 148 tysięcy oraz 49 laptopów przeglądarkowych o wartości blisko 80 tysięcy. Szkoły zyskały też 43 zestawy do nauczania zdalnego. Najbardziej kosztownym elementem są dwie nowoczesne pracownie sztucznej inteligencji o wartości przekraczającej 310 tysięcy złotych, z których skorzystają uczniowie szkoły podstawowej nr 1 oraz szkoły nr 3 w Kole. Nowy sprzęt trafił do wszystkich miejskich placówek. Największe wsparcie otrzymała Jedynka, gdzie przekazano 139 urządzeń za ponad 445 tysięcy. Do Trójki trafił sprzęt o wartości ponad 283 tysięcy złotych, a do szkoły podstawowej nr 5 za 212 tysięcy. Szkoła podstawowa nr 2 w Kole otrzymała wyposażenie za niemal 124 tysiące, natomiast podstawówka nr 4 pozyskała urządzenia warte przeszło 28 tysięcy złotych. Będą zmiany na Zatorzu, a dokładnie w rejonie pasażu Fryderyk, które mają poprawić bezpieczeństwo pieszych i ograniczyć prędkość samochodów. W okolicach skrzyżowania Chopina i Karłowicza zostanie wyznaczony lewoskręt, a przy pasażu powstanie również przejście dla pieszych. Zmiany są związane z planowanym rozszerzeniem strefy płatnego parkowania, które ma nastąpić 1 kwietnia przyszłego roku. Ulica Chopina jest szeroka i panuje na niej duży ruch. Kierowcy często poruszają się tam z większą prędkością. Wyznaczenie lewoskrętu będzie wiązało się ze zwężeniem pasów ruchu na pewnym odcinku, co ma dodatkowo wpłynąć na zmniejszenie prędkości pojazdów. Z kolei przejście dla pieszych ma ułatwić bezpieczne przekraczanie jezdni. Część osób przechodziła w tym miejscu, gdzie nie ma wyznaczonych pasów, ryzykując wypadek i otrzymanie mandatu. Zarząd Dróg Miejskich w Koninie wprowadza podobne rozwiązania także w innych częściach miasta, na przykład na ulicy Spółdzielców na Chorzniu, przy skrzyżowaniu z Margaretkową zamontowano progi zwalniające, kolejne znajdują się na wysokości Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego. Jeziorsko ma 40 lat, a ile właściwie kryje w sobie wody, jaką ma pojemność, jakie funkcje pełni ten akwen? O tym opowiada dyrektor zarządu zlewni w Sieradzu Włodzimierz Smus.
3: Zbiornik Jeziorsko to drugi największy zbiornik w Polsce. Obiekt gospodarki wodnej o bardzo dużym znaczeniu dla Wielkopolski i dla regionu łódzkiego. To ponad 42 km kwadratowe powierzchni, wreszcie możliwość zmagazynowania ponad 200 milionów metrów sześciennych wody. Zbiornik Jeziorsko to obiekt gospodarki wodnej, który służy przede wszystkim zabezpieczeniu przed powodzią, ale wobec dynamicznych zmian klimatycznych jego rola w ograniczeniu skutków suszy jest coraz większa.
2: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu podkreśla, że południowa część zbiornika stanowi rezerwat ornitologiczny. Latem to także popularne miejsce wypoczynku na pograniczu Wielkopolski z Łódzkiem. Zbiornik Jeziorsko w naszej okolicy leży w mniejszej części na terenie powiatu tureckiego między miastem Warta na południu a miejscowością Skęczniew na północy, gdzie zlokalizowano zaporę. Warto też zauważyć, że to woda z Jeziorska będzie zabezpieczać system chłodzenia nowej elektrowni gazowej grupy ZEPAK, której budowa dobiega końca w Turku.
1: Konin F.

Konin FM, słuchacie na fali 104.1 FM. Teraz informacja na naszej antenie, którą mam do przekazania. Informacja z gminy Kłodawa. Policjanci odkryli laboratorium produkujące narkotyki na terenie wynajmowanej posesji w Cząstkowie. To jest teren gminy Kłodawa. Podczas oględzin wyszło na jaw, że osoby odpowiedzialne za produkcję pozbywały się odpadów poprodukcyjnych, wylewając je do wykopanych na terenie gospodarstwa dołów. W sprawę w związku z tym zaangażowano inspektorów ochrony środowiska. Istnieje bowiem ryzyko skażenia gleby i wody. W związku z możliwością skażenia środowiska do działań włączono inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Eksperci ocenili, że istnieje ryzyko zatrucia gleby oraz wody znajdującej się w pobliskim rowie. Miejsca skażenia zostały zabezpieczone. Podjęto również decyzję o wypompowaniu zanieczyszczonej wody z rowu. Służby podkreślają, że sytuacja jest monitorowana. Na tą chwilę nie ma informacji, by sama sytuacja stwarzała zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa mieszkańców okolicy. Sprawa cały czas pozostaje w toku. A jeśli chodzi o siatkarki, to cały czas też mecze w toku. W trzecim secie prowadzimy 24-20, a w meczu, przypominam, 1-1.

0: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
1: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
0: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
1: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
3: Naprawdę?
2: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
3: Meble taniej nawet o połowę?
2: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
3: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
4: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
5: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino, także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
6: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C. Reklam.

kolejny krok w kierunku powstania na terenie Konina bardzo ważnej inwestycji. Został podpisany list intencyjny w sprawie dostarczenia energii elektrycznej przez spółkę Energa Obrót do planowanej w Koninie inwestycji data center. Według zapowiedzi największej w Polsce jako centrum danych dla sztucznej inteligencji. W pierwszym etapie projektu zużycie energii wyniesie 1 terawatogodzinę, co wygeneruje nawet 100 MW mocy. Data Center Konin to wielkoskalowa inwestycja o wartości blisko 3 miliardów euro.

0: Prezydent ma zeznawać w śledztwie dotyczącym sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pracownik sklepu zatrzymany za kradzież naliczał fikcyjne zwroty butelek. Iga Świątek powalczy dziś w Nowym Jorku o trzecią rundę US Open.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o sprawę nieodebrania ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent ma wyznaczyć termin, w jakim przesłuchanie mogłoby się odbyć, mówi Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.
2: To jest taka forma bardziej kurtuazyjna. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na pełnioną funkcję ma liczne obowiązki. To jest taki ukłon w stronę prezydenta, żeby jednak to prezydent sam ten termin i miejsce określił.
0: Prezydent zapowiedział już, że weźmie udział w przesłuchaniu, choć jego celowość skomentował dość dosadnie.
3: Prezydent ma dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiadanie na pewne jednak urojenia ministra sprawiedliwości w tym kontekście, ale oczywiście zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora.
0: Śledczy badają, kto wpływał na prezydenta, by ten nie przyjmował ślubowania sędziów. Przesłuchali już około 40 osób. Pracownik sklepu ukradł 15 000 złotych z systemu kaucyjnego. 24-latek z Nowego Tomyśla naliczył fikcyjny zwrot 1000 butelek kaucyjnych, a pieniądze przelewał sobie blikiem na konto, mówi Barbara Sobieszek z nowotomyskiej policji.
4: Krótko po dokonaniu tych czynów zwolnił się po prostu z pracy. Kierownik, który nabrał podejrzeń, sprawdził nagrania z kamer i po prostu powiadomił policję.
0: Po 2 miesiącach mężczyzna został zatrzymany. Za kradzież z włamaniem, bo włamał się do systemu kaucyjnego i terminalu płatniczego, grozi mu 10 lat więzienia. Robert Korzeniowski poinformował, że będzie się ubiegać o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jednocześnie 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie podjął decyzję o zakończeniu prawie 2-letniej współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Na razie prezesem jest skompromitowany Radosław Piesiewicz, który został aresztowany na 3 miesiące w związku z aferą Zonda Krypto. W wieku 92 lat zmarła ikona światowego feminizmu, amerykańska aktywistka i dziennikarka Gloria Steinem. Większość swojej aktywności społecznej poświęciła walce o równouprawnienie kobiet, o tak zwane prawa reprodukcyjne i prawa obywatelskie. To jedna z najsłynniejszych polskich palm. Palma z Ronda de Gaulle'a w Warszawie utonie w roślinach. Zastąpią otaczający sztuczne drzewo beton. Prace ruszą już jutro. Będzie egzotycznie, zapewnia Maciej Dziubiński ze stołecznego ZDM-u.
5: Zaplanowaliśmy ułożenie sztucznych górek, które następnie obsadzimy odpowiednią roślinnością, ostnicą i werbeną, tak aby imitowały wyspy na oceanie. Nie zabraknie oczywiście też samego oceanu. Posadzimy szałwie i kocimiętkę, które swoimi kolorami mają przypominać wodę.
0: Na oceanie zostanie betonowa wyspa, na której będzie mogła parkować policja i samochody techniczne. Iga Świątek powalczy dziś w Nowym Jorku o trzecią rundę US Open. Zagra z Nadią Podorowską z Argentyny, z którą jedyny raz grała 6 lat temu.
6: Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy.
0: Mecz właśnie powinien się zaczynać.
1: A co w regionie?
7: W drodze do pracy czy do szkoły, podczas spaceru, w czasie przejażdżki rowerem po lesie albo w domu. Wszędzie możemy być świadkami nagłego zdarzenia wymagającego udzielenia pierwszej pomocy. Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Wielkopolski zachęcają, by każdy z nas ściągnął sobie na smartfona bezpłatną aplikację Pierwszy Ratownik. Nie zastąpi ona telefonu pod numer alarmowy 112, ale zaraz po wykonaniu połączenia warto skorzystać z tego oprogramowania. Aplikacja ma wbudowaną geolokalizację, określającą nasze miejsce położenia. Jednym przyciskiem wysyłamy z własnego telefonu sygnał do wszystkich ratowników, w tym druhów OSP, którzy posiadają taką apkę i są w pobliżu. Zdarza się, że pomoc ochotników przybędzie na miejsce zdarzenia szybciej niż pogotowie. Ale to wszystko nie zastąpi podstaw pierwszej pomocy, które powinien mieć opanowane każdy z nas. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie poleca, by przy pomocy M-Obywatela zgłaszać się na dobrowolne 8-godzinne szkolenie obronne z cyklów gotowości, które w przypadku naszego województwa realizowane jest na przykład na poligonie w Biedrusku, w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu albo w Batalionie Wojsk Obrony Terytorialnej w Lesznie. Niestety terminów jest mało i trzeba mieć szczęście, by się załapać. Za to warto zorientować się, czy krótkich kursów pierwszej pomocy nie prowadzą przypadkiem druhowie z najbliższej nam remizy OSP. W Koninie Prym wiedzie Laboratorium Edukacji Ratownictwa RDAP w Szkole Trójce przy Sosnowej, którego instruktorów można zaprosić na przykład do swojej szkoły czy zakładu pracy. Warto również, by każdy z nas wiedział, gdzie w pobliżu miejsca zamieszkania lub pracy znajduje się ogólnodostępny defibrylator i by nie bał się go w razie potrzeby obsłużyć.
1: Konin FM. Pogoda.
8: 21,5 stopnia na termometrze. Na barometrze, co możemy zobaczyć teraz w Koninie i w całym regionie, to 1015 hektopaskali. Na niebie możemy zobaczyć niebo, słońce i troszkę chmur. Radar opadów prezentuje nam opady deszczu, ale daleko od wschodniej Wielkopolski. Tak przedstawia się w skrócie to, co teraz w pogodzie. Sytuacja jednak, jak to się mawia, lubi być rozwojowa. Dzisiaj jeszcze opady deszczu możliwe. W nocy i nad ranem temperatura spadnie do 13, 12, 14 stopni w zależności od prognoz. Jutro już przyspieszy wiatr, nawet powyżej 30 km na godzinę z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich. Bardzo silny wiatr również w sobotę.
1: Konin FM.
8: Witam po 17. To co? Czas na kalendarz świąt nietypowych, a dzisiaj tam tylko jedno święto. To muszę pozdrowić tych, którzy mieszkają na przykład na 10 piętrze, a to w Koninie się zdarza. Mamy Dzień Wieżowców, chyba że mówimy też o takich bardzo wysokich, powyżej 2 metrów, też na nich czasami mówi się wieżowce. No to mieszkających w wieżowcach albo takich wysokich pozdrawiamy. Dzisiaj Dzień Wieżowców, przysłowie na dziś. Wrzeszczy wrzesień, że już jesień. No tak, coś w tym jest, słońce. 6.01 początek pracy w znaku panny. Słońce pracuje dzisiaj do godziny 19.30. Dni niestety coraz krótsze. Jesień w końcu, wrzesień.

O godzinie 17 drogowe informacje mam do przekazania. Roboty drogowe na Poznańskiej między rondami. Uważajcie, trzeba też na roboty drogowe na Przemysłowej w Koninie. Uważajcie, kierowcy podróżujący ulicą Wyszyńskiego oraz Chopina. Roboty drogowe to oczywiście bardzo ważna trasa. Trasa warszawska w Koninie. Gdzie jeszcze jesteśmy, gdzie zaglądamy, gdzie zerkamy, to jesteśmy w Kole. Dookoła, do okrągłego miasta dojeżdżamy krajową 92 i już informuję, w Kole teraz utrudnienia na Toruńskiej. Większe utrudnienia natomiast na wojewódzkiej trasie numer 470. Jeśli z Kościelca chcecie jechać w stronę autostrady, a dalej też w stronę Turku, to między Kościelcem a samą autostradą, tęczowym wiaduktem, musicie liczyć się z dużymi drogowymi problemami. Szerokiej, bezpiecznej drogi, tańszego paliwa życzy Konin FM, przypominając o obowiązkowym zapinaniu pasów. Unikajcie tego, że kierowca, pasażerowie ci z przodu bądź z tyłu jeżdżą bez zapiętych pasów. Grozi to oczywiście wysokimi mandatami, ale też nieprzyjemnymi sytuacjami.

0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
4: Naprawdę?
3: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
4: Meble taniej nawet o połowę?
3: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
4: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
3: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Wózek widłowy, HDS, podesty, suwnice i inne?
8: Zrób kurs w Szkole Jazdy Turbo Rutecka. Zajęcia i egzaminy państwowe UDT odbywają się w siedzibie Szkoły Turbo. Profesjonalni, życzliwi instruktorzy, wysoka skuteczność szkolenia i własne zaplecze z dwoma profesjonalnymi placami szkoleniowymi.
7: Szkoła Jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
9: Sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani, gdzie wybór doskonały. W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
10: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
11: W niedziele handlowe również.
12: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklama.
13: Konin FM. Konin FM.

Zespół Ich Troje. Cztery sety były potrzebne, nie trzy, do zwycięstwa Polski nad Holandią. Kibice siatkówki w naszym regionie, ręce do góry z radości możecie podnosić. Polskie siatkarki w półfinale Mistrzostw Europy. Czwarty set siatkarki wygrały do 23. Na naszej antenie teraz informacja dotycząca sportu w wykonaniu Sokoła Kleczew, nasz przedstawiciel występujący w drugiej lidze piłkarskiej. Wczoraj rozgrywał spotkanie w Ostródzie, spotkanie pierwszej rundy Pucharu Polski. Pojedynek imienników, drugoligowy Sokół Kleczew pokonał na wyjeździe czwartoligowy Sokół Ostróda 2-1, zdobywając przepustkę do kolejnego etapu rozgrywek. O wynik do ostatnich minut walczyły obie strony, dostarczając sporej dawki emocji. Tak można w skrócie podsumować spotkanie, które odbywało się w Ostródzie, gdzie tamtejszy Sokół Ostróda przegrał z Sokołem Kleczew 2-1 albo 1-2, jak kto woli.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Gmina Kazimierz Biskupi podpisała umowę na wykonanie pierwszego odwiertu geotermalnego. Inwestycja przy ulicy Lotniczej ma zostać zrealizowana w ciągu półtora roku, a same prace potrwają około 5 miesięcy. Koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 19 milionów złotych i w całości zostanie pokryty z dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowany otwór ma mieć około 2620 metrów głębokości. Wykonane badania pozwolą ustalić wydajność, skład chemiczny oraz temperaturę wody, którą szacuje się na 80-90 stopni Celsjusza przy mocnej mineralizacji. W pierwszej kolejności władze gminy chcą wykorzystać energię geotermalną do zasilania tworzonej strefy inwestycyjnej i lokalnych firm, z którymi prowadzone są już wstępne rozmowy. Ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury przesyłowej, ogrzewanie domów prywatnych pozostaje planem na przyszłość. Kazimierz Biskupi to kolejny samorząd w regionie po Kole, Koninie i Turku inwestujący w energię geotermalną. W Powidzu podpisano porozumienie, które rozpoczyna współpracę 33. Bazy Lotnictwa Transportowego z Technikum imienia Wincentego Witosa w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Dokument dotyczy organizacji praktycznych zajęć dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego. Porozumienie podpisali zastępca dowódcy 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu pułkownik Marcin Balcerzak oraz dyrektor CKZIU w Strzałkowie Michał Janiak. W spotkaniu uczestniczył również wicestarosta powiatu słupeckiego Piotr Kowalski. Na mocy umowy baza będzie pełnić funkcję jednostki patronackiej i wspierać szkolenie młodzieży w zakresie praktycznych umiejętności przydatnych podczas służby wojskowej. Współpraca ma także służyć kształtowaniu postaw patriotycznych i obronnych, rozwijaniu odpowiedzialności wśród uczniów oraz wspieraniu działań na rzecz obronności państwa. Porozumienie oparto na przepisach rozporządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej z ubiegłego roku oraz decyzji MON z tego roku zezwalającej na utworzenie OPW. Współpraca obejmuje praktyczne przygotowanie uczniów do zadań związanych ze służbą wojskową. Oddziały przygotowania wojskowego to bowiem wyższy poziom edukacji niż w standardowej klasie mundurowej. W OPW młodzież ma ścisły związek z daną jednostką wojskową. Wielkopolskie szkoły podstawowe mogą zgłaszać swój udział w kolejnej edycji konkursu Odblaskowa Szkoła 2026. Celem inicjatywy jest poprawa bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym poprzez edukację oraz znoszenie odblasków. Dyrektorzy placówek mają czas na przesłanie zgłoszeń do właściwych komend miejskich, np. do Konina czy Kalisza, lub powiatowych do Słupcy, Turku, Koła do 25 września. Przedsięwzięcie stawia na upowszechnienie znajomości przepisów oraz realizację innowacyjnych projektów edukacyjnych. Akcja angażuje całe środowisko szkolne, w tym nauczycieli, rodziców oraz lokalne władze. Sam etap praktyczny i realizacja pomysłów w szkołach potrwają od 26 września do 20 listopada. Po zakończeniu działań dyrektorzy prześlą sprawozdania, które do połowy stycznia przyszłego roku oceni Komisja Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Oficjalne podsumowanie etapu regionalnego zaplanowano na marzec, a ogólnopolski zwycięzca zostanie wyłoniony w kwietniu. Finałowa gala konkursu odbędzie się na przełomie maja i czerwca w Warszawie. Wspólne działania mają budować odpowiedzialne postawy i sprawić, że najmłodsi będą bardziej widoczni na drogach.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że

Sąd rejonowy w Koninie zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec Kamila S. Mężczyzna podejrzany jest o oszustwa i wyłudzenia dotacji o wartości przekraczającej 6 milionów złotych. Decyzja sądu ma na celu zabezpieczenie prawidłowego toku śledztwa prowadzonego przez prokuraturę. Zgodnie z ustaleniami śledczych, podejrzany Kamil S. dopuścił się szeregu przestępstw finansowych. Proceder dotyczył wyłudzenia środków publicznych przeznaczonych na zadania oświatowe oraz sportowe. W wyniku tego działania znaczne straty poniosły lokalne jednostki samorządu terytorialnego. Decyzja o 3-miesięcznym areszcie wynika z wysokiej szkodliwości społecznej czynu oraz wysokiego zagrożenia karą. Zarzuty postawione podejrzanemu opierają się na przepisach kodeksu karnego. Kluczowe przesłanki sądu to wysokie zagrożenie karą. Podejrzanemu grozi nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Obawa matactwa. Istnieje bowiem ryzyko nakładania i nakłaniania świadków do składania fałszywych zeznań. Jest też konieczność zabezpieczenia materiału dowodowego w bardzo skomplikowanym śledztwie, które prowadzone jest przez sąd. Sprawę prowadzi prokuratura rejonowa w Koninie, która określa postępowanie jako rozwojowe.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Mamo, gotujemy się na bitki?
2: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
3: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino, także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa Rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl.

podobno pierwszy rapujący w naszym kraju. Franek Kimono, wiadomo o kogo chodzi, King Bruce Lee, karate mistrz, gmina Rychwał. Jestem tam z kolejną informacją, którą mam do przekazania, bowiem rozpoczęła nie... Zakończyła się tak budowa drogi, przebudowa, budowa drogi gminnej w miejscowości Grochowy. Prawie 1 350 000 zł kosztowało to zadanie. W ramach inwestycji została wykonana przebudowa istniejącej nawierzchni na odcinku 980 metrów, obejmująca przebudowę zjazdów oraz wykonanie odwodnienia drogi oraz budowę nowej drogi z betonu asfaltowego. Zrealizowana modernizacja drogi znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo poruszania się wszystkich użytkowników, pieszych, rowerzystów, no i oczywiście też kierowców, jednocześnie podnosząc standard techniczny lokalnej drogowej infrastruktury. Godzina 18 już za chwilę, już za moment, więc będę kończył moje dzisiejsze spotkanie z wami. Jutro jestem w piątek, zapraszam od 15 do 18 na program Popołudnie w dobrym rytmie. Za dzisiaj dzięki serdeczne, Wojtek Maciejewski, do usłyszenia, bye bye.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żgowie ruszył z projektem dla dzieci w wieku 10-15 lat na bezpłatne warsztaty. Zajęcia będą odbywać się w miejscu spotkań w Sławsku od poniedziałku do piątku w godzinach 14-18. W programie zaplanowano eksperymenty naukowe, warsztaty fotograficzne, praktyczną naukę języka angielskiego oraz wycieczki. Uczestnicy będą mieć do dyspozycji stół do bilarda, konsolę do gier, tarczę do darta i interaktywną tablicę. Na miejscu będzie koordynator usług społecznych, który poprowadzi kreatywne zajęcia i spędzi czas z uczestnikami. Zgłoszenia przyjmowane są w miejscu spotkań w Sławsku. Udział zakwalifikowanych osób jest bezpłatny. Zajęcia są częścią projektu Wsparcie Zmiany Społecznej w Wielkopolsce Wschodniej, finansowanego z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski. Wartość grantu wynosi 497 tysięcy złotych. Podobne działania nie tylko dla młodzieży podejmowane są w wielu innych gminach subregionu konińskiego. W ten sposób wydatkowane są pieniądze, które nasza część Wielkopolski otrzymała z unijnego budżetu z tytułu likwidacji kopalni. Dwa wrześniowe weekendy w Koninie będą okazją do bezpłatnego udziału w warsztatach dla dzieci i rodzin. Fundacja Konin Dzieciom przygotowała 8 spotkań w ramach projektu Kulturalny Konin Dzieciom, Rodzinny Festiwal Nauki, Kultury i Sztuki. Zajęcia odbędą się 5, 6 oraz 12 i 13 września każdego dnia w godzinach 10, 11.30 oraz 12, 13.30. Pierwszy dzień rozpocznie rodzinny rejs na Wyspie Tusz z empatią Razem Łatwiej, poświęcony współpracy, komunikacji i emocjom. Później w glinianym ganku zaplanowano ceramiczne warsztaty arteterapeutyczne Kolory Emocji. Nazajutrz, 6 września, uczestnicy poznają muzykoterapię podczas zajęć, dźwięki, które łączą. A następnie poprzez zabawę i ruch dzieci będą uczyć się angielskiego na Let's Play Summer Memories. 12 września dzieci zajmą się projektowaniem i drukiem modeli 3D oraz robotycznymi eksperymentami i podstawami kodowania podczas zajęć Kids Lab. Na 13 września przygotowano z kolei rodzinny trening oraz choreoterapię Taniec Emocji. Warsztaty poprowadzą specjaliści, trenerzy, terapeuci i edukatorzy. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy i limit miejsc. Informacje o zgłoszeniach znajdziemy w serwisach społecznościowych Fundacji Konin Dzieciom. Projekt finansowany jest z budżetu miasta w ramach konkursu Inicjatywa dla Konina. W niedzielę 13 września o godzinie 11 rozpocznie się trzeci i ostatni spacer w ramach cyklu Trzy spacery, każdy inny, organizowanego przez Towarzystwo Upiększania Miasta Konina. Uczestnicy spotkają się na parkingu przed amfiteatrem na 5 osiedlu. Tym razem tematem będzie Dolina Warty, którą uczestnicy poznają z bliska, wykorzystując wszystkie zmysły. Podczas wyprawy będzie można obserwować rośliny i zwierzęta, zajrzeć w szuwary oraz pod powierzchnię wody. Nie zabraknie również rozmów o rzece, jej naturalnym rytmie i obecnym stanie. Spacer poprowadzi Aleksander Flesz, specjalista w dziedzinie ochrony przyrody, ekologii i etologii. Wykształcenie zdobywał na uniwersytetach we Francji. Od lat mieszka i działa w Polsce, a także jest związany z rzeką Wartą. Pracował m.in. w Parku Narodowym Ujście Warty. Organizatorzy zapowiadają połączenie wiedzy, terenowej przygody i uważnej obserwacji natury. Na zakończenie zaplanowano kawę i coś słodkiego. Udział w spacerze jest bezpłatny. Wydarzenie realizowane jest przez Towarzystwo Upiększania Miasta Konina dzięki projektowi Inicjatywa dla Konina Stowarzyszenia PISOP, finansowanemu z budżetu miasta. Muzyka, słowiańskie legendy, wspólne czytanie i koncerty. Tak zapowiada się pierwszy wrześniowy weekend na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie. 5 i 6 odbędzie się ostatnia tego lata odsłona muzycznych podróży z KCK. Udział we wszystkich wydarzeniach kulturalnych i społecznych jest bezpłatny. W sobotę o 19.30 Miejska Biblioteka Publiczna imienia Zofii Urbanowskiej zaprosi na opowieści ze Świętego Gaju, bestiariusz słowiański. Pracownicy i sympatycy biblioteki, w tym konińskiej osobistości, będą czytać mity o dawnych wierzeniach, bóstwach, duchach i legendach. O 20.00 rozpocznie się koncert Noc z pieśniami ziemi, inspirowany tradycją słowiańską. W niedzielę o 16.30 chór jednej piosenki i koniński chór kameralny pod dyrekcją Dominika Zimnego wykonają piosenkę o Koninie Witolda Freemana, skomponowaną niemal 60 lat temu. Utwór przypomni przemysłowy krajobraz dawnego miasta oraz twórczość kompozytora. Wykonanie przygotowano podczas warsztatów Fundacji Per Musica. Następnie Wojownicy Światła z Sylwią Dziardziel, zespołem muzycznym i tancerzami Top Dance zaprezentują program z hitami Michaela Jacksona. O 19 wystąpi z kolei The Good Band, a wcześniej w niedzielę od 13 na parkingu przed CKU działać będzie unijna strefa dla młodych w ramach kampanii Komisji Europejskiej. Do tego na bulwarze pojawią się food trucki. Szczegóły na kckonin.pl. Trwa konkurs fotograficzny Kadr na zdrowie organizowany przez Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Uczestnicy mogą fotografować Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie, Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Harcicach, Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, Wojewódzki Szpital Dziekanka w Gnieźnie, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, Wojewódzką Stację Pogotowie Ratunkowego w Poznaniu, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu, Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy, Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce, Wojewódzki Szpital Zespolony i Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie, Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny w Lesznie, Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie oraz Centrum Rehabilitacji w Osiecznej. Pula nagród wynosi 5000 zł za pierwsze miejsce, 2000, drugie 1700, a trzecie 1300 zł. Prace można przesyłać do 15 września na adres mailowy Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie.

0: Konin FM. Konin FM. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ćwierćfinale rozegranym w Stambule pokonały Holenderki 3-1. W setach było 25-16, 20-25, 25-20 i 25-23. O finał Polki zagrają w sobotę z Włoszkami. Robert Korzeniowski będzie ubiegać się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nasz czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie swoją decyzję motywuje tak.
2: Dzisiaj, kiedy Komitet Olimpijski jest w takich tarapatach wizerunkowych i kiedy naprawdę wymaga jego naprawa 100% zaangażowania, po prostu uważam, że powinien podjąć wyzwanie i iść dalej na nowych zasadach.
1: Obecny prezes Radosław Piesiewicz trafił na 3 miesiące do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto. Korzeniowski podjął jednocześnie decyzję o zakończeniu współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Kolejny zespół z naszej piłkarskiej ekstraklasy już po pierwszym meczu pożegnał się z Pucharem Polski. To Wieczysta, która przegrała 1-3 z Awią Świdnik. Drugoligowiec znowu sprawił więc niespodziankę, znowu, bo w minionym sezonie doszedł do ćwierćfinału tych rozgrywek. Tymczasem nasi pucharowicze do gry w Pucharze Polski przystąpią od drugiej rundy, więc wykorzystają ten czas na odrabianie zaległości. Dziś mecze Rakowa Częstochowa z Górnikiem Zabrze i Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok. To powinien być ligowy szlagier, uważa trener mistrzów Polski Nils Frederiksen.
3: Nie spodziewam się jakiegoś taktycznego, zamkniętego spotkania. Wręcz przeciwnie, zakładam, że będzie to otwarty mecz, bo taki styl preferują obie drużyny. Jagiellonia to zespół, który ma dobrego trenera i zawodników o wysokiej jakości. Razem pracują już przez wiele sezonów. Mają swoją filozofię, starają się przyjmować inicjatywę, kreować sytuację. To drużyna, która obok naszej gra najlepszą piłkę w
1: Lech, jeśli dziś wygra, zostanie nowym liderem Ekstraklasy.

0: regionalne podsumowanie dnia.
1: Znamy laureatów konkursu Budujemy System Odporności Społecznej skierowanego do dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych z Wielkopolski. W rywalizacji wzięło udział 105 uczestników, którzy pokazali kreatywne podejście do tematyki bezpieczeństwa oraz znaczenie wiedzy, współpracy i gotowości do pomagania innym. Każdy z laureatów otrzyma 5000 zł. Konkurs miał charakter edukacyjny, informacyjny i prewencyjny. Jego celem było rozwijanie wiedzy, umiejętności oraz świadomości młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa i przygotowania do reagowania na różne zagrożenia. Organizatorzy zwracali uwagę, że odporność społeczna budowana jest już od najmłodszych lat poprzez edukację, współdziałanie, wzajemną pomoc i odpowiedzialność za lokalną społeczność. W powiecie kolskim zwyciężyła MDP Kłodawa. W powiecie konińskim laureatami są drużyny z Branna, Brzeźna, Budzisławia Kościelnego, Goliny i Kleczewa. W powiecie słupeckim wyróżniono Kowalewo Opactwo oraz ekipy z Kownat, Łomowa, Orchowa, Rozalina i Strzałkowa. W powiecie tureckim nagrody trafią do Bibianny, Chylina, Galewa, Piętna i Wielopola. Zaangażowanie młodych strażaków to ważny element przygotowania przyszłych, świadomych i odpowiedzialnych członków lokalnych społeczności. Krajowa Rada Izb Rolniczych chce zmiany zasad dotyczących Funduszu Ochrony Rolnictwa. Chodzi o to, by rekompensaty z funduszu nie były wliczane do limitu pomocy de minimis. Obecnie rolnik, który w ciągu 3 lat wykorzystał ten limit, na przykład po stratach spowodowanych niekorzystną pogodą lub korzystając z innych form wsparcia, może nie otrzymać pieniędzy z funduszu, nawet jeśli stracił znaczne kwoty przez niewypłacalność firmy skupującej jego produkty, wyjaśnia Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie. Krajowa Izba proponuje nowelizację ustawy o funduszu i zgłoszenie Komisji Europejskiej takiego mechanizmu jako rekompensaty za nadzwyczajne zdarzenie, czyli niewypłacalność kontrahenta. Ministerstwo Rolnictwa wyjaśnia jednak, że świadczenia wypłacane na podstawie ustawy z 2023 roku są pomocą publiczną. Komisja Europejska uznaje je za pomoc operacyjną, za brak zapłaty za sprzedane produkty i nie pozwala na ich notyfikację, dlatego muszą być udzielane jako de minimis. Pominięcie zasad pomocy publicznej mogłoby naruszać konkurencję, wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza. Nielegalna pomoc może zostać objęta nakazem zwrotu wraz z odsetkami. Limit de minimis w rolnictwie wynosi 50 tysięcy euro na jedno przedsiębiorstwo. To producent decyduje, jak wykorzysta dostępny limit. Młodzież z powiatu ma czas do 8 września na zgłoszenie się do drugiej edycji Akademii Młodych Liderów i Liderek Aglomeracji Konińskiej. Darmowy program skierowany jest do nastolatków od 14 roku życia, uczniów klas 8 oraz szkół ponadpodstawowych, którzy chcą zmienić swoją okolicę. Rekrutacja przebiega dwuetapowo. Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza internetowego wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym. Następnie wybrane osoby zostaną zaproszone na 15-minutową rozmowę z komisją. Do projektu zakwalifikuje się 31 uczniów, a lista przyjętych ukaże się jeszcze we wrześniu na stronie internetowej Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska. Na uczniów czekają 4 warsztaty, indywidualna opieka oraz realizacja autorskiej akcji lokalnej. Przedsięwzięcie obejmuje też darmowe wyjazdy studyjne do Warszawy i Łodzi, a finałem będzie Forum Młodych Liderów. Zajęcia poprowadzą eksperci ze Stołecznej Szkoły Liderstwa imienia Zbigniewa Pełczyńskiego. Inicjatywa jest finansowana z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. W poniedziałek ruszy głosowanie w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego. Na liście zobaczymy 46 oddolnych inicjatyw.
2: 28 wniosków małych i 18 wniosków dużych. Są to wnioski dotyczące placów zabaw, nowych boisk sportowych, wodnych placów, wnioski dotyczące bezpiecznych przejść, czy wniosek dotyczący parku w Gosławicach. Czyli wszystko to, co ma poprawić życie mieszkańców Konina.
1: Mówi koordynatorka KBO Maria Cybulska. Przypomnijmy, że głosowanie będzie prowadzone według nowego regulaminu. Rada Miasta zmieniła przepisy, stąd mimo 67 zgłoszonych inicjatyw komisja skierowała pod zaplanowane głosowanie 46 z nich.
2: 21 wniosków zostało odrzuconych w związku z tym, że nie spełniało przede wszystkim zapisu z regulaminu dotyczącego ogólnodostępności i również zapisu dotyczącego wykluczenia realizacji wniosków przez jednostki organizacyjne miasta, szkoły czy MOSiR.
1: Głosowanie w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego potrwa od 7 do 20 września. Toniński Teatr Tańca przygotowuje premierę nowego spektaklu zatytułowanego Tu między Kruszwicą a Kaliszem. Wydarzenie odbędzie się 12 września o godzinie 19 na deskach Domu Kultury Oskard w Koninie. Przedstawienie będzie taneczną i ruchową opowieścią zainspirowaną historią słupa drogowego z Konina, zwanego słupem milowym. Twórcy skupiają się w nim na motywach pamięci miejsca, lokalnej tożsamości kolejnych pokoleń, historii ukrytej w codzienności oraz relacji między przeszłością a teraźniejszością i decyzjami o wyjeździe lub pozostaniu w mieście. Za reżyserię odpowiada Katarzyna Łapaj, która przygotowała choreografię wspólnie z całym zespołem. Muzykę do widowiska stworzyli Kajetan Pilarski, Piotr Winiarski oraz Katarzyna Łapaj. Na scenie zatańczą Kinga Furmaniak-Pogocka, Weronika Skurzewska, Hanna Jaskot, Nina Jóźwiak-Lewandowska, Oliwia Wanut, Martyna Kulik, Bianka Tokłowicz, Olga Koprowska, Agnieszka Łapaj i Katarzyna Łapaj.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: Pogoda.
1: W nocy miejscami może popadać, nawet burze mogą wystąpić gdzieniegdzie, zachmurzenie duże. Jutro od 17 do 18 stopni nad morzem, no, chłodniej niż ostatnio. W centrum 22, a na południu Polski 25. W całej Polsce możliwy deszcz, choć nie zabraknie też przejaśnień.
0: Tunin FM.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Jeszcze w tym roku w całej Wielkopolsce mają pojawić się oznaczenia punktów schronienia. MSWiA przygotowało jednolity system identyfikacji, a za jego wdrażanie odpowiadać będzie Państwowa Straż Pożarna. Trwa już zakup znaków, które mają być przekazane wojewodzie i powiatom, w tym tureckiemu, konińskiemu czy kolskiemu. Następnie za pośrednictwem komendantów PSP oraz we współpracy z samorządami zostaną one umieszczone przy wytypowanych obiektach. Strażacy od tego roku prowadzą szeroką identyfikację miejsc, które w razie zagrożenia mogą zapewnić podstawową ochronę. Są to m.in. piwnice, garaże podziemne i inne obiekty chroniące przed skutkami groźnych zjawisk pogodowych oraz konwencjonalnymi środkami rażenia, zwłaszcza odłamkami. W połowie roku w systemie znajdowały się 81 823 takie obiekty w całej Polsce, mogące zapewnić schronienie około 62-63% mieszkańców kraju. Baza jest nadal uzupełniana, lokalizacje można sprawdzić w systemie, gdzie się ukryć. Oznakowania mają pozwolić rozpoznać miejsce także bez telefonu i internetu. Przepisy przewidują osobne znaki dla schronów, osobne dla miejsc ukrycia i dla miejsc doraźnego schronienia. Mają być widoczne m.in. przy wejściach. W pierwszej kolejności oznakowane zostaną punkty schronienia. Można zdobyć pieniądze na własny biznes. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej. Start 8 września. Przyjętych zostanie pierwszych 30 kompletnych i poprawnie wypełnionych podań. Więcej informacji pod adresem koninpraca.gov.pl. Tymczasem, tuż po zakończonym sezonie urlopowym, warto wrócić do dobrych dla społeczeństwa nawyków, a może dopiero zacząć w ten sposób pomagać innym. Regionalne Centrum Krwiodawstwa z Kalisza zachęca, by w dni robocze odwiedzać oddział w konińskim szpitalu lub wybrać się na którąś z akcji w terenie. Najbliższa jutro od 16 do 19 na parkingu Ferio w Starym Mieście. Najbardziej deficytowe są niezmiennie ujemne grupy krwi. Ten płyn potrzebny jest przy operacjach, w tym bardzo często w stanach krytycznych będących następstwem wypadków drogowych. I przy tej okazji Wielkopolska Policja przypomina, że wraz z rozpoczętym przedwczoraj nowym rokiem szkolnym na ulicach widać większy ruch, poranne korki w rejonach szkół i niestety pośpiech. Konińscy funkcjonariusze w tym tygodniu w szczególny sposób zwracają uwagę na przestrzeganie przepisów przez kierowców oraz pieszych. Przy szkołach można zauważyć także strażników miejskich, a Inspekcja Transportu Drogowego rutynowo kontroluje stan techniczny autobusów, które w gminach dowożą uczniów na lekcje. Studia stacjonarne albo zaoczne, kierunki ścisłe lub humanistyczne. Wciąż jeszcze trwa drugi nabór do Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Do wyboru na przykład automatyka i robotyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, filologia, finanse i rachunkowość, języki obce w mediach i biznesie, kosmetologia, logistyka, mechanika i budowa maszyn, pielęgniarstwo, pedagogika, psychologia i komunikacja w zarządzaniu, zarządzanie i inżynieria produkcji, zdrowie publiczne, resocjalizacja czy wychowanie fizyczne. Rekrutacja na studia w ANS potrwa do 14 września. To szansa szczególnie dla osób, które na przykład nie dostały się na uczelnię do Poznania. Z kolei od początku września Konińska Akademia prowadzi nabór na bezpłatne kursy i szkolenia dla mieszkańców Wielkopolski Wschodniej. To m.in. zajęcia dotyczące eksploatacji pojazdów elektrycznych i wodorowych, technologii łączenia, a także magazynowania. Nowością jest kurs od atomu do gniazdka, energetyka jądrowa i jej wpływ na nasze otoczenie. I zmieniamy temat. Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim zaprasza na spotkanie ze znanym z telewizji Jarosławem Kretem, prezenterem pogody, podróżnikiem i autorem książek. Wydarzenie, na które wstęp jest wolny, odbędzie się 18 września o godzinie 17 w sali widowiskowej Kazimierskiego Goku. W drodze do pracy czy do szkoły, podczas spaceru, w czasie przejażdżki rowerem po lesie albo w domu. Wszędzie możemy być świadkami nagłego zdarzenia wymagającego udzielenia pierwszej pomocy. Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Wielkopolski zachęcają, by każdy z nas ściągnął sobie na smartfona bezpłatną aplikację Pierwszy Ratownik. Nie zastąpi ona telefonu pod numer alarmowy 112, ale zaraz po wykonaniu połączenia warto skorzystać z tego oprogramowania. Aplikacja ma wbudowaną geolokalizację określającą nasze miejsce położenia. Jednym przyciskiem wysyłamy z własnego telefonu sygnał do wszystkich ratowników, w tym druhów OSP, którzy posiadają taką apkę i są w pobliżu. Zdarza się, że pomoc ochotników przybędzie na miejsce zdarzenia szybciej niż pogotowie. Ale to wszystko nie zastąpi podstaw pierwszej pomocy, które powinien mieć opanowane każdy z nas. czas. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie poleca, by przy pomocy M-Obywatela zgłaszać się na dobrowolne 8-godzinne szkolenie obronne z cyklów gotowości, które w przypadku naszego województwa realizowane jest na przykład na poligonie w Biedrusku, w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu albo w Batalionie Wojsk Obrony Terytorialnej w Lesznie. Niestety terminów jest mało i trzeba mieć szczęście, by się załapać. Za to warto zorientować się, czy krótkich kursów pierwszej pomocy nie prowadzą przypadkiem druhowie z najbliższej nam remizy OSP. W Koninie Prym wiedzie Laboratorium Edukacji Ratownictwa RDAP w Szkole Trójce przy Sosnowej, którego instruktorów można zaprosić na przykład do swojej szkoły czy zakładu pracy. Warto również, by każdy z nas wiedział, gdzie w pobliżu miejsca zamieszkania lub pracy znajduje się ogólnodostępny defibrylator i by nie bał się go w razie potrzeby obsłużyć. Konin przygotowuje się do kolejnej edycji Nocy Kultury, która odbędzie się 11 i 12 września. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie wraz ze współorganizatorami zaprasza mieszkańców do udziału w różnorodnych wydarzeniach artystycznych. Trzy główne przestrzenie imprezy to Dom Kultury Oskard, siedziba CK jest przy ulicy Ogólnej oraz galeria Wieża Ciśnień. W programie zaplanowano charyzmatyczne koncerty, zróżnicowane warsztaty twórcze oraz pokaz spektaklu tanecznego nawiązującego do lokalnej tożsamości. Uczestnicy będą mogli również obejrzeć projekcje filmowe, wziąć udział w silent disco lub posłuchać niekonwencjonalnej muzyki. Dla pasjonatów sztuk plastycznych przygotowano niepowtarzalny targ sztuki oraz ekspozycję prac Witolda Pawlaczyka. Wydarzenie jest otwarte dla odbiorców w każdym wieku. Z myślą o dzieciach zaplanowano osobną atrakcję pod nazwą Noc Detektywów. Interaktywne inicjatywy mają na celu zintegrowanie lokalnej społeczności poprzez wspólny odbiór kultury. Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu są dostępne pod adresem cks.konin.pl.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że...

0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.
9: Wiadomości sportowe Konin FM.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy US Open. Nasza najlepsza tenisistka pokonała Argentynkę Nadię Podorowską 6-3-6-2. Pokonanie półfinalistki Rolanda Garrosa sprzed 6 lat zajęło Polce 71 minut. Pozostali nasi singliści z turnieju już odpadli, ale część z nich zobaczymy także w rywalizacji deblowej. Po raz pierwszy ze sobą w parze zagrają Magda Linet i Maja Chwalińska.
11: Będziemy grać pierwszy mecz, więc będziemy musiały gdzieś tam się troszkę odnaleźć na korcie, ale myślę, że to będzie w ogóle fajna taka próba. Mam nadzieję, że nie ostatnia i myślę, że być może ten nasz taki dość inny tenis będzie się w jakiś tam sposób komplementować.
10: Mówiła Magda Linet. Polska para zmierzy się dziś z rozstawionymi z piątką Chinką Han Yuguo i francuską Kristiną Mladenowicz. Dziś także zagra Katarzyna Peter, ona w parze z Czeszką Anną Szyszkową. Obrońca Lens Mike Nawrocki zerwał wiązadło krzyżowe, poinformował wicemistrz Francji. Tak ciężka kontuzja kolana oznacza, że polskiego piłkarza, który po letnim transferze wywalczył miejsce w podstawowym składzie zespołu, czeka długa, kilkumiesięczna przerwa i ma na razie z głowy powołanie do reprezentacji Polski. Nawrocki w tym sezonie wywalczył już z nowym klubem Superpuchar Francji po zwycięstwie 1-0 nad Paris Saint-Germain. Piłkarzem Lens jest również Michał Skóraś. Słoweniec Jakob Omrzel wygrał po samotnej ucieczce 12 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania z metą usytuowaną ponad 2000 metrów nad poziomem morza w Calar Alto. I w wieku niespełna 21 lat został drugim najmłodszym w historii zwycięzcą etapowym Vuelty. Czerwoną koszulkę lidera zachował zaś Enric Mas. Hiszpan powiększył przewagę nad czterokrotnym zwycięzcą Vuelty Słoweńcem Primożem Rogliczem do minuty i 45 sekund. Trzeci w generalce Austriak Felix Gall traci do niego nieco ponad 2 minuty. Z wyścigu po kraksie musiał wycofać się wielki faworyt Słoweniec Tadej Pogacar.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: 5 szkół podstawowych w Kole otrzymało nowoczesny sprzęt cyfrowy o łącznej wartości ponad 1 900 000 zł. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. Łącznie do miejskich placówek trafiły 373 urządzenia oraz inne wyposażenie pracowni. Ma to poprawić wydajność systemów edukacji oraz wyrównać standardy nauczania. Projekt obejmuje 179 laptopów za ponad 513 tysięcy złotych, 100 tabletów wycenionych na ponad 148 tysięcy oraz 49 laptopów przeglądarkowych o wartości blisko 80 tysięcy. Szkoły zyskały też 43 zestawy do nauczania zdalnego. Najbardziej kosztownym elementem są dwie nowoczesne pracownie sztucznej inteligencji o wartości przekraczającej 310 tysięcy złotych, z których skorzystają uczniowie szkoły podstawowej nr 1 oraz szkoły nr 3 w Kole. Nowy sprzęt trafił do wszystkich miejskich placówek. Największe wsparcie otrzymała Jedynka, gdzie przekazano 139 urządzeń za ponad 445 tysięcy. Do Trójki trafił sprzęt o wartości ponad 283 tysięcy złotych, a do szkoły podstawowej nr 5 za 212 tysięcy. Szkoła podstawowa nr 2 w Kole otrzymała wyposażenie za niemal 124 tysiące, natomiast podstawówka nr 4 pozyskała urządzenia warte przeszło 28 tysięcy złotych. Będą zmiany na Zatorzu, a dokładnie w rejonie pasażu Fryderyk, które mają poprawić bezpieczeństwo pieszych i ograniczyć prędkość samochodów. W okolicach skrzyżowania Chopina i Karłowicza zostanie wyznaczony lewoskręt, a przy pasażu powstanie również przejście dla pieszych. Zmiany są związane z planowanym rozszerzeniem strefy płatnego parkowania, które ma nastąpić 1 kwietnia przyszłego roku. Ulica Chopina jest szeroka i panuje na niej duży ruch. Kierowcy często poruszają się tam z większą prędkością. Wyznaczenie lewoskrętu będzie wiązało się ze zwężeniem pasów ruchu na pewnym odcinku, co ma dodatkowo wpłynąć na zmniejszenie prędkości pojazdów. Z kolei przejście dla pieszych ma ułatwić bezpieczne przekraczanie jezdni. Część osób przechodziła w tym miejscu, gdzie nie ma wyznaczonych pasów, ryzykując wypadek i otrzymanie mandatu. Zarząd Dróg Miejskich w Koninie wprowadza podobne rozwiązania także w innych częściach miasta, na przykład na ulicy Spółdzielców na Chorzniu, przy skrzyżowaniu z Margaretkową zamontowano progi zwalniające, kolejne znajdują się na wysokości Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego. Gmina Kazimierz Biskupi podpisała umowę na wykonanie pierwszego odwiertu geotermalnego. Inwestycja przy ulicy Lotniczej ma zostać zrealizowana w ciągu półtora roku, a same prace potrwają około 5 miesięcy. Koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 19 milionów złotych i w całości zostanie pokryty z dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowany otwór ma mieć około 2620 metrów głębokości. Wykonane badania pozwolą ustalić wydajność, skład chemiczny oraz temperaturę wody, którą szacuje się na 80-90 stopni Celsjusza przy mocnej mineralizacji. W pierwszej kolejności władze gminy chcą wykorzystać energię geotermalną do zasilania tworzonej strefy inwestycyjnej i lokalnych firm, z którymi prowadzone są już wstępne rozmowy. Ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury przesyłowej, ogrzewanie domów prywatnych pozostaje planem na przyszłość. Kazimierz Biskupi to kolejny samorząd w regionie po Kole, Koninie i Turku inwestujący w energię geotermalną. W Powidzu podpisano porozumienie, które rozpoczyna współpracę 33. Bazy Lotnictwa Transportowego z Technikum imienia Wincentego Witosa w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Dokument dotyczy organizacji praktycznych zajęć dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego. Porozumienie podpisali zastępca dowódcy 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu pułkownik Marcin Balcerzak oraz dyrektor CKZIU w Strzałkowie Michał Janiak. W spotkaniu uczestniczył również wicestarosta powiatu słupeckiego Piotr Kowalski. Na mocy umowy baza będzie pełnić funkcję jednostki patronackiej i wspierać szkolenie młodzieży w zakresie praktycznych umiejętności przydatnych podczas służby wojskowej. Współpraca ma także służyć kształtowaniu postaw patriotycznych i obronnych, rozwijaniu odpowiedzialności wśród uczniów oraz wspieraniu działań na rzecz obronności państwa. Porozumienie oparto na przepisach rozporządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej z ubiegłego roku oraz z decyzji MON z tego roku zezwalającej na utworzenie OPW. Współpraca obejmuje praktyczne przygotowanie uczniów do zadań związanych ze służbą wojskową. Oddziały przygotowania wojskowego to bowiem wyższy poziom edukacji niż w standardowej klasie mundurowej. W OPW młodzież ma ścisły związek z daną jednostką wojskową. Jeziorsko ma 40 lat, a ile właściwie kryje w sobie wody, jaką ma pojemność, jakie funkcje pełni ten akwen? O tym opowiada dyrektor zarządu zlewni w Sieradzu Włodzimierz Smus.
2: Zbiornik Jeziorsko to drugi największy zbiornik w Polsce. Obiekt gospodarki wodnej o bardzo dużym znaczeniu dla Wielkopolski i dla regionu łódzkiego. To ponad 42 km kwadratowe powierzchni, wreszcie możliwość zmagazynowania ponad 200 milionów metrów sześciennych wody. Zbiornik Jeziorsko to obiekt gospodarki wodnej, który służy przede wszystkim zabezpieczeniu przed powodzią, ale wobec dynamicznych zmian klimatycznych jego rola w tańczeniu skutków suszy jest coraz większa.
1: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu podkreśla, że południowa część zbiornika stanowi rezerwat ornitologiczny. Latem to także popularne miejsce wypoczynku na pograniczu Wielkopolski z Łódzkiem. Zbiornik Jeziorsko w naszej okolicy leży w mniejszej części na terenie powiatu tureckiego między miastem Warta na południu a miejscowością Skęczniew na północy, gdzie zlokalizowano zaporę. Warto też zauważyć, że to woda z Jeziorska będzie zabezpieczać system chłodzenia nowej elektrowni gazowej grupy ZEPAK, której budowa dobiega końca w Turku.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Reklama.
3: Pogoda.
4: W nocy około 10 stopni, gdzie niegdzie deszcz. Jutro kolejny ciepły wrześniowy dzień, 17-18 stopni nad morzem, w centrum 22, na południu nawet 25. Ale oprócz słońca będzie dużo chmur, właściwie przewaga zachmurzonego nieba i w całym kraju może przelotnie padać.

0: Siatkarki w półfinale Mistrzostw Europy wygrały z Holandią. 2 miliony osób sprawdziły, czy ich dane wyciekły z aplikacji MyDoktor. NFZ chce rozliczać lekarzy rodzinnych z jakości leczenia. Lekarze mówią, nie tędy droga.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ćwierćfinale w Stambule pokonały Holenderki 3-1. W setach było do 16, potem przegrany 20-25, a potem znowu zwycięstwa do 20 i do 23. O finał Polki zagrają w sobotę z Włoszkami. Ponad 2 miliony Polaków sprawdziło dotąd na stronie Bezpieczne Dane, czy ich PESEL objął wyciek z aplikacji MyDoktor. Powiedział w Sejmie wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Resort cyfryzacji prowadzi stały monitoring, by ustalić, czy dane, które wyciekły, są udostępnione, wystawione na sprzedaż albo czy nie pojawiły się w nielegalnym obiegu. Zdaniem resortu wiele wskazuje na to, że kradzież danych miała po prostu sprawdzić szczelność systemów informatycznych. Narodowy Fundusz Zdrowia chce oceniać jakość pracy lekarzy rodzinnych i zabierać część kontraktu tym, do których można mieć zastrzeżenia. NFZ chce oceniać na przykład, czy lekarz nie miał zbyt wielu teleporad albo jak wielu jego pacjentów skorzystało z badań profilaktycznych. Medykom taki pomysł się nie podoba.
2: To wyjątkowo dziwny pomysł z tego powodu, że nie można oceniać tego, co było i na tej podstawie oceniać to, co będzie. Poza tym każdy lekarz ma swoją ocenę danej sytuacji, ma się różną populację pacjentów.
3: Gdybym przekroczył próg teleporad, no to bym musiał na przykład zaprzestać dzwonienia do pacjentów. Ja bardzo często u siebie w poradni, jeżeli mam wynik badania, to nie czekam, aż pacjent przyjdzie i się zgłosi, tylko biorę telefon i dzwonię do niego i naprawdę nie widzę powodu, żeby to było coś złego, za co miałbym zostać ukarany finansowo?
0: Mówili lekarze rodzinni Teresa Dobrzańska i Tomasz Zieliński. Władimir Putin zaprzecza, jakoby zamierzał przeprowadzić mobilizację, by mieć więcej żołnierzy do wojny na Ukrainie. Podobne dementi płynęły z Kremla przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji w 2022 roku. Co z tego wynika? Tomasz Orchowski.
4: Ukraińcy zagrozili, że zamkną rosyjską przestrzeń powietrzną. Pierwsze linie już miały wstrzymać loty do Rosji. To spotkało się z krytyką dyktatora z Kremla, Władimira Putina.
5: Ci,
4: którzy milczą, którzy przymykają na to oko, mam tu na myśli przede wszystkim zachodnich sojuszników Ukrainy, stają się współwinni międzynarodowego terroryzmu.
6: Międzynarodowy terroryzm. Polska wezwała ambasadora Rosji po to, aby wyrazić nasze stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej.
4: Przekazał szef MSZ-u Polski Radosław Sikorski. Rosyjskiego chargé d'affaires wezwał Londyn. To wyraz solidarności z Niemcami, którzy oskarżyli Moskwę o sierpniowy atak hybrydowy na lotnisko w Lipsku.
0: Władimir Putin oświadczył tymczasem na forum ekonomicznym we Władywostoku, że jest szansa na zawarcie porozumienia pokojowego kończącego wojnę na Ukrainie. Zaczęliśmy od sukcesów sportowych i tak kończymy. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Wygrała z Argentynką Nadią Podorowską 6-3-6-2. Kolejną rywalką Świątek będzie albo Czeszka Maria Buskowa, albo Brytyjka Harriet Dart.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
3: Naprawdę?
2: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
3: Meble taniej nawet o połowę?
2: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
3: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Urodzinowe Centrum Meblowego MBS w Koninie, ulica Wałta Rejwy 10, zaprasza.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Reklama.
6: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

Szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punkt.

0: FM.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: Konin FM 104.1.

0: regionalne podsumowanie dnia.
1: Znamy laureatów konkursu Budujemy system odporności społecznej skierowanego do dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych z Wielkopolski. W rywalizacji wzięło udział 105 uczestników, którzy pokazali kreatywne podejście do tematyki bezpieczeństwa oraz znaczenie wiedzy, współpracy i gotowości do pomagania innym. Każdy z laureatów otrzyma 5000 zł. Konkurs miał charakter edukacyjny, informacyjny i prewencyjny. Jego celem było rozwijanie wiedzy, umiejętności oraz świadomości młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa i przygotowania do reagowania na różne zagrożenia. Organizatorzy zwracali uwagę, że odporność społeczna budowana jest już od najmłodszych lat poprzez edukację, współdziałanie, wzajemną pomoc i odpowiedzialność za lokalną społeczność. W powiecie kolskim zwyciężyła MDP Kłodawa. W powiecie konińskim laureatami są drużyny z Branna, Brzeźna, Budzisławia Kościelnego, Goliny i Kleczewa. W powiecie słupeckim wyróżniono Kowalewo Opactwo oraz ekipy z Kownat, Łomowa, Orchowa, Rozalina i Strzałkowa. W powiecie tureckim nagrody trafią do Bibianny, Chylina, Galewa, Piętna i Wielopola. Zaangażowanie młodych strażaków to ważny element przygotowania przyszłych, świadomych i odpowiedzialnych członków lokalnych społeczności. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żgowie ruszył z projektem dla dzieci w wieku 10-15 lat na bezpłatne warsztaty. Zajęcia będą odbywać się w miejscu spotkań w Sławsku od poniedziałku do piątku w godzinach 14-18. W programie zaplanowano eksperymenty naukowe, warsztaty fotograficzne, praktyczną naukę języka angielskiego oraz wycieczki. Uczestnicy będą mieć do dyspozycji stół do bilarda, konsolę do gier, tarczę do darta i interaktywną tablicę. Na miejscu będzie koordynator usług społecznych, który poprowadzi kreatywne zajęcia i spędzi czas z uczestnikami. Zgłoszenia przyjmowane są w miejscu spotkań w Sławsku. Udział zakwalifikowanych osób jest bezpłatny. Zajęcia są częścią projektu Wsparcie Zmiany Społecznej w Wielkopolsce Wschodniej, finansowanego z funduszy europejskich dla Wielkopolski. Wartość grantu wynosi 497 tysięcy złotych. Podobne działania nie tylko dla młodzieży podejmowane są w wielu innych gminach subregionu konińskiego. W ten sposób wydatkowane są pieniądze, które nasza część Wielkopolski otrzymała z unijnego budżetu z tytułu likwidacji kopalni. Krajowa Rada Izb Rolniczych chce zmiany zasad dotyczących Funduszu Ochrony Rolnictwa. Chodzi o to, by rekompensaty z funduszu nie były wliczane do limitu pomocy de minimis. Obecnie rolnik, który w ciągu 3 lat wykorzystał ten limit, na przykład po stratach spowodowanych niekorzystną pogodą lub korzystając z innych form wsparcia, może nie otrzymać pieniędzy z funduszu, nawet jeśli stracił znaczne kwoty przez niewypłacalność firmy skupującej jego produkty, wyjaśnia Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie. Krajowa Izba proponuje nowelizację ustawy o funduszu i zgłoszenie Komisji Europejskiej takiego mechanizmu jako rekompensaty za nadzwyczajne zdarzenie, czyli niewypłacalność kontrahenta. Ministerstwo Rolnictwa wyjaśnia jednak, że świadczenia wypłacane na podstawie ustawy z 2023 roku są pomocą publiczną. Komisja Europejska uznaje je za pomoc operacyjną, za brak zapłaty za sprzedane produkty i nie pozwala na ich notyfikację, dlatego muszą być udzielane jako de minimis. Pominięcie zasad pomocy publicznej mogłoby naruszać konkurencję, wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza. Nielegalna pomoc może zostać objęta nakazem zwrotu wraz z odsetkami. Limit de minimis w rolnictwie wynosi 50 tysięcy euro na jedno przedsiębiorstwo. To producent decyduje, jak wykorzysta dostępny limit. Dwa wrześniowe weekendy w Koninie będą okazją do bezpłatnego udziału w warsztatach dla dzieci i rodzin. Fundacja Konin Dzieciom przygotowała 8 spotkań w ramach projektu Kulturalny Konin Dzieciom – Rodzinny Festiwal Nauki, Kultury i Sztuki. Zajęcia odbędą się 5, 6 oraz 12 i 13 września każdego dnia w godzinach 10, 11.30 oraz 12, 13.30. Pierwszy dzień rozpocznie rodzinny rejs na Wyspie Tusz z empatią Razem Łatwiej, poświęcony współpracy, komunikacji i emocjom. Później w glinianym ganku zaplanowano

0: zwierzęta, zajrzeć w szuwary oraz pod powierzchnię wody. Nie zabraknie również rozmów o rzece, jej naturalnym rytmie i obecnym stanie. Spacer poprowadzi Aleksander Flesz, specjalista w dziedzinie ochrony przyrody, ekologii i etologii. Wykształcenie zdobywał na uniwersytetach we Francji. Od lat mieszka i działa w Polsce, a także jest związany z rzeką Wartą. Pracował m.in. w Parku Narodowym Ujście Warty. Organizatorzy zapowiadają połączenie wiedzy, terenowej przygody i uważnej obserwacji natury. Na zakończenie zaplanowano kawę i coś słodkiego. Udział w spacerze jest bezpłatny. Wydarzenie realizowane jest przez Towarzystwo Upiększania Miasta Konina dzięki projektowi Inicjatywa dla Konina Stowarzyszenia PISOP finansowanemu z budżetu miasta. W poniedziałek ruszy głosowanie w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego. Na liście zobaczymy 46 oddolnych inicjatyw.
1: 28 wniosków małych i 18 wniosków dużych. Są to wnioski dotyczące placów zabaw, nowych boisk sportowych, wodnych placów, wnioski dotyczące bezpiecznych przejść, czy wniosek dotyczący parku w Gosławicach. Czyli wszystko to, co ma poprawić życie mieszkańców Konina.
0: Mówi koordynatorka KBO Maria Cybulska. Przypomnijmy, że głosowanie będzie prowadzone według nowego regulaminu. Rada Miasta zmieniła przepisy, stąd mimo 67 zgłoszonych inicjatyw komisja skierowała pod zaplanowane głosowanie 46 z nich.
1: 21 wniosków zostało odrzuconych w związku z tym, że nie spełniało przede wszystkim zapisu z regulaminu dotyczącego ogólnodostępności.

0: praktyczny i realizacja pomysłów w szkołach potrwają od 26 września do 20 listopada. Po zakończeniu działań dyrektorzy prześlą sprawozdania, które do połowy stycznia przyszłego roku oceni Komisja Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Oficjalne podsumowanie etapu regionalnego zaplanowano na marzec, a ogólnopolski zwycięzca zostanie wyłoniony w kwietniu. Finałowa gala konkursu odbędzie się na przełomie maja i czerwca w Warszawie. Wspólne działania mają budować odpowiedzialne postawy i sprawić, że najmłodsi będą bardziej widoczni na drogach.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Nadreklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Premierze Lokalnie.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Co jakiś czas słyszy się głosy, jak to młodzi ludzie siedzą przed smartfonami i nie uprawiają sportu. Tej tezie przeczy jednak zainteresowanie dołączeniem do chociażby bokserskiej sekcji klubu Copacabana.
3: Dariusz Kasprzak, trener w klubie Copacabana Boksu, sekcja bokserska. No.
2: Z panem trenerem porozmawiamy sobie o klubie Copacabana, o tym, ilu macie tutaj zawodników, jak popularny staje się to klub, jakie sekcje są w klubie, a skupimy się na sekcji pana trenera najbardziej, czyli na boksie. To może tak troszeczkę zaczniemy od historii klubu, od kiedy on jest i no, jak tutaj się umiejscowił w Koninie.
3: Więc w 2007 albo 2006 prezes Jacek Wróbel utworzył tą sekcję tutaj jiu-jitsu. Później dołączył Mirek Bobrowski w 2009, ja w 2010 i później już wspólnie do tego czasu prowadziliśmy zajęcia w tym klubie, czyli 15-16 lat, no, można powiedzieć.
2: 16 lat, no to ta pełnoletność niedługo się tutaj zbliża, ale wiadomo, tutaj jest sportowy klimat, nie myślimy o tym, co tam w wieku 18 lat można robić, mówimy o sporcie i zdrowym stylu życia. No i właśnie wiele młodych ludzi przychodzi tutaj do klubu z myślą, no, budowania sobie tego sportowego trybu życia. Niektórzy pewnie myślą nawet o karierze jakiejś zawodniczej. Jak popularny jest ten klub? Jak dużo młodzieży przychodzi tutaj na treningi?
3: No jeżeli tutaj już mówimy o wieku, to często mamy nawet pytają się, w jakim wieku mają przeprowadzić. Akurat miałem ostatni przypadek, 4 i 6. No, 6-latka zaprosiłem, oczywiście, takie zasady mamy, że od 6 roku przyjmujemy. Aczkolwiek fajnie, kiedy takie dziecko i też do mamusi następnych, które chciałby przeprowadzić, żeby po prostu chciały współpracować z trenerem. Czyli no, jednak na te komendy starały się reagować. No wiadomo, że 4-latka, no to na razie jiu-jitsu do naszej drugiej sekcji zapraszamy. No, jak mówiłem, od 6 roku życia i są i 50-latkowie, i 40, i 30, i kobiety, i no, młodzież. Jak już tutaj wspomniał Darek, mój przedmówca, redaktor, bardzo dużo młodzieży właściwie od pandemii, w czasie pandemii się zaczęło i do teraz przychodzi na treningi bokserskie zwłaszcza. Nie wiem, czy to tak zabrzmiało, jakby to we wszystkich klubach młodzież poprawiła swoją frekwencję i chciała się ruszać, ale no, ja mówię tutaj o swoim klubie, a mam nadzieję, że we wszystkich klubach się poprawiło. No, u nas naprawdę jest wzrost bardzo duży i to jakby jeszcze się ciągle rozwija. W tej chwili mamy w samych trenujących boks 120 osób.
2: Mhm. No to jest bardzo ciekawy temat, no bo właśnie często słyszy się o tym, że no te zwolnienia z WF-u, gdzieś tam unikanie właśnie tej aktywności fizycznej w ten sposób, czy no chociażby właśnie to, że młodzież to dzisiaj tylko smartfony, komputery i tak dalej, więc raczej jest takie, no, w mediach, że tak to szeroko powiem, apokaliptyczne spojrzenie na to zdrowie fizyczne naszej młodzieży i dzieci, a tutaj słyszymy, że w drugą stronę, od czasu pandemii, tak, jakaś przemiana również u młodych ludzi gdzieś tam się pojawiła.
3: No myślę, że tutaj dwie te rzeczy takie nastąpiły. No, pandemia pandemią, wiadomo, tutaj rodzice, wielka rola rodziców, którzy, no wiadomo, w tym młodszym wieku, no, przeprowadzają i to gdyby one tutaj nie dotarły. Aczkolwiek niektóre przychodzą dzieci same, nie wiem, czy nie powinny, ale mieszkają obok, w bloku. To tutaj jest drugi aspekt właśnie ten, który poprawił nasza lokalizację, gdzie przenieśliśmy się z poprzedniej, tutaj między bloki, w centrum, można by powiedzieć, Konina, a zwłaszcza Zatorza, no to wszędzie bloki w koło, więc jest, no, mamy tej młodzieży jakby pod dostatkiem. Ten materiał tutaj napływa, w cudzysłowie oczywiście, szerokim wodą.
2: To też jest bardzo fajne, co pan trener powiedział, że no po prostu dzieci przechodzą koło szyldu, widzą szyld Copacabana, boks, zapraszamy, no i przychodzą same z siebie, nawet czasami może tak nie informując rodziców od razu, tylko odważnie zapytać się, co tutaj się dzieje, kiedy można przyjść i się zapisać na trening. To jest niesamowicie budujące, no bo to też tak buduje taką no małą, lokalną społeczność wśród młodych ludzi, że tu będą koledzy z osiedla przychodzić na treningi.
3: Tak, dokładnie. To były takie przypadki i oczywiście zapraszaliśmy z rodzicami, bo wiadomo, zgoda, zezwolenie i tak dalej. No, pewnie często bywa tak, że wtedy mama usłyszy boks, no to jest ten stereotyp chyba jeszcze gdzieś działa, aczkolwiek chyba już pomału przemija. Przemija, patrząc na wiek młodzieży, która przychodzi, przekonują się i naprawdę to już się zmienia, to, bo wiele lat było tak, że ktoś usłyszał boks, to ojejka, to no, przecież nie chodzi tylko o to, żeby po prostu bić się, bo to już jest taka jakby ostatnia rzecz, która gdzieś tam przychodzi, zwłaszcza w grupie zawodniczej, no wiadomo, że rola trenera, czy nadzieja trenera, czy po to trener pracuje, aby no, były również sukcesy, nie tylko pieniążki, bo pieniążki to wiadomo, pójdźmy o nich rozmawiać, ale też o to chodzi. Natomiast wiadomo, że no, chciałoby się wrócić do tych medali, które były wcześniej, czy Mistrzostw Świata, czy Igrzysk Młodzieżowych, tak, Gardzielik, czy Karolina Graczyk. Mhm.
2: Tak się zastanawiam, jak przychodzi młody człowiek na pierwsze treningi, to ile tak mniej więcej mija czasu od pierwszego treningu do tego, aż dostanie w nos, że tak powiem, gdzieś tam w jakimś pojedynku z kolegą na macie?
3: No, nie tak szybko. Nie tak szybko. Chyba, że ktoś przychodzi i już ma jakieś podstawy. Nauczył się od brata albo od sąsiada. No nie, nie, myślę, że to musi potrwać u jednego miesiąc. Myślę, że to już tak szybko, jeżeli ktoś jest zdolny i łapie i po prostu no, ma ten dryk. No, u niektórego jest 3 miesiące i po prostu nie myśli o boksowaniu. No to i o biciu się, w sensie o boksowaniu można powiedzieć, no bo tak to potocznie się mówi o biciu, ale generalnie no wiadomo, że tutaj uczymy się najpierw obron, ciosów, no bo wiadomo, żeby zastosować obronę, to trzeba też, musi być zadany cios, więc tutaj jakby idzie wspólnie, ale wiadomo, że to najpierw ciosy, później obrony a następnie można decydować, czy chce się iść dalszą drogą jakąś tam zawodniczą. Nie? Mhm.
2: A wiele młodych osób decyduje się na taką drogę właśnie, czy jednak większość stanowi taka grupa, która chce po prostu poćwiczyć, wyrobić sobie sylwetkę, ruchy sportowe, gdzieś tam tą kondycję, a właśnie ta walka i ta kariera w przyszłości ewentualnie, to niekoniecznie jest gdzieś tam w ich głowie.
3: Nie, no oczywiście, każdy przychodzi ze swoją myślą, nie wiem, chce komuś udowodnić coś, a może komuś zaimponować, poczuć się pewniej, no bo naprawdę tutaj dyscyplina i tak dalej, to ja myślę, że sama fama o tym, jak tutaj jest i jak jest w boksie, to też, bo jak rozmawiając z rodzicami często, to właśnie rodzice dowiadują się, że jest dyscyplina, że jest karność, że jeżeli później taki zawodnik przejdzie tą jakby grupę najmłodszą, przechodzi do starszej, no prędzej myśli o tym, czy może nie zaboksować. Ale są tacy, którzy przychodzą i już marzą o tym, chcieliby założyć rękawice na pierwszym albo na drugim treningu, bo jak? No nie będą walczyć, nie? Albo na worku nie będą uderzać, no umiesz uderzać? No tak, uderza. No tak, no uważaj, bo w ten sposób możesz sobie coś krzywdę zrobić. No i to tak dalej ewoluuje i idzie w kierunku takim, że no nikogo się nie przymusza. A przychodzą też tacy, którzy mają 25 czy 35 i każdy ma swój jakiś powód, tak? Kiedyś nie mógł przyjść, bo rodzic nie kazał. Kiedyś mieszkał dalej, teraz się przeprowadził. No, tych przykładów jest bardzo dużo i dlatego też tak no, jest, jak jest, że tej młodzieży jest więcej.
0: Naszym rozmówcą był Dariusz Kasprzak, trener sekcji bokserskiej w klubie Copacabana. Górnik Konin to klub z niezwykle ciekawą historią. Jako dowód wystarczy spojrzeć, jak często na przestrzeni lat zmieniał swoją nazwę. Dziś, mimo wielu alternatyw, górnik wciąż przyciąga wielu młodych ludzi, którzy rozpoczynają tutaj swoją sportową przygodę.
4: Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Budny, jestem byłym zawodnikiem górnika Konin, obecnie prowadzę klub seniora górnika Konin, czyli spotykamy się 2-3 razy w roku, czyli spotykamy się na Wielkanoc, spotykamy się na Boże Narodzenie, no i spotykamy się tutaj na stadionie Buczka raz w roku w rocznicę śmierci Mariana Paska, naszego trenera i wychowawcy.
2: Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o historii górnika Konin, przede wszystkim no, tej historii, w której pan mógł uczestniczyć i pan najlepiej pamięta. Jakie to były w ogóle lata, od tego zacznijmy, kiedy pan grał tu w górniku?
4: Ja zacząłem grać w górniku Konin w wieku 15 lat, czyli w 1977 roku. Pan Marian Pasek wprowadzał mnie do drużyny. Grałem z dużo starszymi od siebie zawodnikami, takimi jak Staszek Lisiak, Marek Zandecki, Jurek Koszczewa, Stefan Janiak. Oni byli ode mnie no, starsi o 15 lat, ale pan Marian uznał, że nadaje się do zespołu. I mnie wprowadzał do tego zespołu, tak?
2: Jakim był trenerem? Może jeszcze tak parę słów?
4: Pan Marian był... On był i wychowawcą, i był i trenerem. Ja mogę na swoim przykładzie powiedzieć, to moim był wychowawcą, bo on mnie prowadził też w szkole podstawowej numer 8. Od drugiej klasy szkoły podstawowej numer 8, czyli od wieku 8 lat była utworzona klasa o profilu piłka nożna i tam żeśmy spotykali się z panem Marianem no, do południa, a po południu na treningu na stadionie. Nie?
2: Te lata 70. z piłką nożną w naszym kraju kojarzą się raczej przede wszystkim dobrze, ale czy dla górnika to też były takie dobre lata?
4: No były lata takie średnie, że tak powiem. Były i lepsze sezony, ale też trafiały się trochę słabsze. Z powodu, że dużo zawodników odchodziło do wojska. Graliśmy, dużo nas grało w klubach wojskowych. Najwięcej nas grało w Grunwaldzie Poznań. Ale były też inne kluby wojskowe, które nas zabierały i wtedy górnik, tak, że tak powiem, stawał się trochę uboższy w zawodników. No ale co zrobić? Takie były czasy, trzeba było służbę wojskową odbyć i tyle, nie?
2: No tak, a łatwiej było pewnie zagrać jednak w klubie wojskowym niż po prostu iść gdzieś tam w te przysłowiowe kamasze.
4: No na pewno. Ja akurat też byłem w Grunwaldzie Poznań, to nie ujrzałem poligonu, że tak powiem. Tylko treningi, mieliśmy rano trening i po południu trening i mecze, tak? Także tam nie było to, że mundur polowy i na poligon, tak?
2: Mimo wszystko w tym górniku no, dużo zawodników grało, pozostało i wiele młodzieży wtedy przychodziło na treningi. Tak kojarzy mi się, że przede wszystkim ten dawny sport z tym, jak dużo młodych osób chciało chętnie uczestniczyć w tym. Czy dobrze mi się to kojarzy? To może takie pytanie zadam.
4: No, dobrze się panu to kojarzy, bo z tego co pamiętam, to tutaj było boisko oblegane przez młodzież. I to nie w taki sposób, że nie chcę ubliżać dzisiejszym rodzicom, ale to młodzież sama przyjeżdżała autobusami, które ledwo się drzwi domykały, ale sama młodzież przyjeżdżała ze swojej chęci i nikt ich do tego nie zmuszał. Jak teraz, nie ubliżając, jeszcze raz powtórzę rodzicom, że przywożą, odwożą z treningu i tak dalej. Kiedyś to człowiek z serca tu przychodził, z zamiłowania, tak? A nie z takiego powodu, że o tata chce, czy mama chce, żebym grał w piłkę, to idę grać. Nie. Mieliśmy zupełnie inne warunki. Mieliśmy tutaj po treningu wiadro herbaty, w wiadrze herbata i na błocie się grało i tyle. No, i się grało. I człowiek z pasją i z sercem i do szkoły i po szkole na trening. Także że no, cały dzień był człowiek zajęty no, i szkołą i piłką, nie?
2: No właśnie troszeczkę o tych warunkach, jakbyśmy jeszcze powiedzieli, bo znajdujemy się tutaj i teraz na stadionie przy ulicy Dmowskiego i no różnice, ja to nie widzę, no bo dla mnie to jest normalne stosunkowo, ten stadion taki mi się kojarzy przede wszystkim, ale no dla pana, który tutaj się wychowywał, no to pewnie zmiana jest ogromna.
4: Wie pan co, bardzo ogromna, bo z tego powodu, że tutaj są boiska treningowe i mniejsze, większe i sztuczna nawierzchnia i oświetlenie. Kiedyś było to po prostu wszystko surowe. No, jedno boisko, na którym graliśmy i też często mieliśmy treningi. Także to boisko było trochę zmęczone, ale dzięki naszemu gospodarzowi, wspaniałemu Wojtkowi Grochocińskiemu, ojcu obecnego tutaj, tego teraz gospodarza, bo to jest syn prowadzi Wojtek Grochociński, a jego poprzednikiem był jego tata, utrzymywał takie warunki, jakie mógł. I były te warunki naprawdę tutaj na region, gdzie jeździliśmy po różnych tam stadionach, nie wiem, tam Piła, Szczecin, no różne tam były, różne były, Bydgoszcz, to tutaj naprawdę były bardzo dobre warunki. Jak na tamte czasy, to były bardzo dobre warunki. A dziś, no to jest tutaj, to wie pan, to jest niebo a ziemia, to nie ma co porównywać. Tu piłka nie skoczy, gdzieś nie poleci, w lewo czy w prawo człowiek się... Jak jesteś technicznie zaawansowany, to tutaj sobie super poradzisz, nie? W takich warunkach super.
2: No to czy skoro warunki są takie dobre, no to może ta młodzież troszeczkę nie docenia dzisiaj tego? No bo dlaczego dziś nie ma takiej pasji, żeby właśnie te autobusy podjeżdżały wypełnione po brzegi, jak to było kiedyś? Czy może po prostu mamy za dużo alternatyw do tego, co możemy robić, za dużo zajęć jakichś, którymi możemy się zająć i ta piłka po prostu dla tej młodzieży no nie jest już taką jedynym sposobem na spędzenie czasu wolnego.
4: No wie pan, swoją robotę na pewno robi internet, nie? To dzieciaki siedzą w tych telefonach, w tych komputerach, tam grzebią cały czas, a kiedyś to tak było, że nie mogła mama czy tam ojciec mnie przygnać do domu, a teraz nie można cię z domu wygnać, żebyś poszedł na podwórko pograć piłkę. Kiedyś sąsiedzi krzyczeli, bo się szyby wybijało tak w piłką i tak dalej, a teraz nie widzę, żeby grali między blokami gdzieś dzieciaki w piłkę. W ogóle dzieciaków między blokami nie widać, a kiedyś to przy każdym bloku jakieś były tam ustawiane jakiś z butów, czy tam z czegoś bramki i się grało, tak? A niech pan teraz zobaczy, niech pan przyjdzie po osiedlach, czy gdzieś grają między blokami w piłkę dzieciaki, a przy tym przy każdym bloku były mecze, między blokami były mecze, no tak nie było innych takich możliwości jak teraz, nie? Teraz dzieciaki co chcą, to mają praktycznie, nie?
2: To prędzej zobaczę znak zakaz gry w piłkę niż dzieciaki.
4: No przedtem sąsiedzi też trochę marudzili, bo tam na parterze były szyby wybijane, ale przymykali też oko, bo wiedzieli, że no, to jest dla naszego dobra, bo lepiej się ruszać, coś robić, grać w piłkę, jak nie wiem, jak teraz siedzieć w domu i przed komputerem. To czasy się zmieniają po prostu i tak to wygląda. Nie? A teraz takie warunki mają, że aż przykro, że tutaj teraz siedzimy, widzi pan na boisku, że tutaj nie widzę nikogo, żeby ktoś trenował. Nie? Kiedyś to nie do pomyślenia. Nie?
2: Jeżeli tak przychodził pan jako młody człowiek tutaj do Górnika na treningi, to właśnie chociażby tymi wypchanymi autobusami, to była taka wizja u tej młodzieży, że oni tutaj mogą rozwijać karierę, że rzeczywiście, czy w ogóle słowo kariera piłkarska to było coś, co w głowach tych młodych ludzi się pojawiało, czy to była po prostu chęć pogrania sobie z kolegami w piłkę, a no klub, no to klub. A może właśnie wręcz, że tak powiem, założenie tej koszulki to też była duma, ten herb gdzieś tam na sercu.
4: No na pewno. Wie pan, kiedyś Górnik Koni miał dużo większe znaczenie tutaj w rejonie, naszym regionie jak dziś, bo dzisiaj widzę, że ta młodzież więcej gdzieś tam szuka pieniędzy, gdzieś tam w tych mniejszych miejscowościach, wolą grać gdzieś tam po jakichś wioskach, czy tam po jakichś większych trochę wioskach, jak tu w Górniku, bo tu mają mniejsze pieniądze, tak? Kiedyś nie odgrywały, dla młodzieży nie była ważna, nie były ważne tak pieniądze jak dziś. Kiedyś to właśnie jak dostałem buty tu od gospodarza pana Wojtka, zwykłe korki metalowe, założyłem na plecy, na ramię, to w autobusie jak jechałem, to byłem tak dumny, bo mam buty sportowe, piłkarskie, prawdziwe buty piłkarskie, byłem dumny z tego, tak? A dzisiaj takie buty to nic nie znaczą. Dlatego kiedyś ten Górnik był, to był zaszczyt, że ktoś przyszedł, nie wiem, z Kleczewa, z Koła, to oni, chłopaki byli w siódmym niebie tam, że mogą w Górniku koni grać w piłkę, że mogą koszulkę Górnika założyć. A dziś tam widziałem od kilku lat, widzi pan, jak uciekają gdzieś po tych małych miejscowościach, bo nie ma pieniędzy, bo tam to symbole mało znaczą już dzisiaj, nie? Znaczy dużo mniej, no pieniądze są dużo bardziej ważne dla dzisiejszej młodzieży jak symbole, tak?
0: Naszym rozmówcą był Grzegorz Budny, były piłkarz Górnika Konin. Koniński Klub Szermierczy to klub z wieloletnią tradycją i ważnym miejscem w sportowej historii Konina. Początki konińskiej szermierki sięgają 66 roku. Przez kolejne dekady klub wychowywał kolejne pokolenia zawodników, rozwijając wśród młodych ludzi pasję do sportu, ambicje i ducha sportowej zdrowej rywalizacji. Dziś Koniński Klub Szermierczy nadal łączy bogate sportowe doświadczenie z tworzeniem młodym ludziom przestrzeni do aktywnego rozwoju.
5: Dzień dobry, jestem Filip Radoch i trenuję szermierkę w Konińskim Klubie Szermierczym.
6: Jak długo już?
5: No, mogę powiedzieć, że już od 7 roku życia, to będzie już 13 lat. Całkiem długo.
6: Całkiem długo, to jest taki sport, który chyba trzeba wcześniej zacząć, żeby liczyć na jakiś sukces.
5: No nie powiedziałbym. Ja uważam, że w szermierce potrzeba po prostu czasu, że to nie przyjdzie tak od razu. Oczywiście zaczynając jako młody mam więcej tego czasu na doskonalenie różnych rzeczy, na stawanie się lepszym, ale myślę, że w każdym wieku można zacząć, jak to każdy sport.
6: Dlaczego szermierka w zasadzie? Dlaczego padło na taką jednak troszeczkę niszową dyscyplinę? No, łatwiej jest chyba pójść i pograć w piłkę, może w jakiegoś tenisa, w siatkę, no a szermierka to chyba nie jest taki pierwszy wybór dla młodego człowieka.
5: Zgadza się, bo boisko jest praktycznie na każdym osiedlu, a sala szermiercza typowo z wbudowanymi planszami, jak to jest u nas, to jest jedna z niewielu w kraju w ogóle takich sal. A u mnie to się zaczęło od tego, że jako dziecko jeszcze w przedszkolu miałem zajęcia z szermierki. Również mama jest nauczycielką szermierki, także chodziłem z nią na zajęcia jako jeszcze dzieciak. I pamiętam, że zawsze lubiłem ćwiczyć ze starszymi. I tak to się zaczęło.
6: Okay, czyli to szkoła tutaj odegrała główną rolę, a nie to, że młody człowiek, nie wiem, obejrzał jakieś bajki o rycerzach i zapragnął machać mieczem. Tylko tutaj jednak było potrzeba, żeby funkcjonowało to no tak od dołu i faktycznie wciągnęło młodego człowieka poprzez właśnie no tutaj szkołę.
5: No nie do końca. Ja po prostu od najmłodszych lat to jeździłem na obozy z dziadkiem do ośrodków olimpijskich. Oglądałem to wszystko, jak trenują starsi i sam też próbowałem trenować i to tak po prostu polubiłem to.
6: Okej, czyli tutaj też rodzina odegrała ważną rolę.
5: Tak, i dziadek, i wujek, i mama ćwiczyli. Dziadek był na olimpiadzie, wujek zdobywał medale mistrzostw świata, a mama także trenowała.
6: Okej, a w takim razie jak się to przełożyło na pana trening i sukcesy? Czy tutaj widzi pan przyszłość swoją w ogóle w szermierce? Czy no jednak dojdzie do tego wieku, powiedzmy tam 20 paru lat, studia, praca, no i już tak, że tak powiem, marzenie o sporcie, no to trzeba będzie gdzieś tam odstawić?
5: No jak na razie łączę studiowanie z trenowaniem. Oczywiście z samej szermierki dosyć ciężko będzie żyć, chociaż bardzo wierzę w to, że uda mi się połączyć pasję, jaką jest szermierka, z jakąś pracą tutaj może na miejscu, może zdalnie, nie na pełen etat, żeby łączyć te dwie rzeczy, bo niemożliwe jest praktycznie pracowanie i ćwiczenie na najwyższym poziomie.
6: Tak, z tego co słyszałem tutaj od trenera, no to jest praktycznie ćwiczenie dzień w dzień. To jest ciężko i jeszcze poza takimi treningami w grupie, to jeszcze nieraz indywidualne, no to jest naprawdę sporo wyrzeczeń.
5: No zgadza się. Przeciętny mój dzień wygląda tak, że idę na uczelnię. W trakcie, jak mam jakieś okienko, to czasami jeszcze potrafię przyjść na salę do południa i potem kończę swoje zajęcia na uczelni i idę na kolejny trening. Weekendy zazwyczaj to są zawody bądź zgrupowania, także to też nie jest czas na odpoczynek, także praktycznie cały sezon jesteśmy w treningu.
6: No właśnie, a w czasie, kiedy nieraz znajomi gdzieś pewnie wyskakują do kina czy na jakieś inne tam atrakcje, niektórzy może wywołali, żeby pograć w jakieś gry wspólnie, no pan musi tutaj jednak skupić się na treningu, no ale to przynosi efekty. Jakie sukcesy udało się panu osiągnąć?
5: W tym roku zdobyłem wicemistrzostwo indywidualnie na Mistrzostwach Polski juniorów do lat 20. Również zdobyliśmy drużynowo srebro, także dwa medale. W zeszłym roku zajęliśmy do lat 20 czwarte miejsce na drużynowych mistrzostwach Europy. I mam też również złoty medal z drużynowych mistrzostw Polski. Dwa lata temu razem z kolegami zdobyliśmy ten złoty medal. I mam też medale z mistrzostw Polski drużynowych juniorów. Tam jeszcze... No nie pamiętam. Mam srebrne, brązowe i jeden złoty chyba drużynowo. Indywidualnie to był mój najlepszy, że tak powiem, wynik, to drugie miejsce.
6: Bardzo tego gratulujemy. A tak jeszcze na koniec tej rozmowy chciałbym, żebyśmy może jakoś spróbowali dotrzeć do rodziców, którzy mają teraz dzieci w wieku 7 na przykład lat, którzy myślą, na jaki sport może zapisać swoją pociechę. Tak, gdzieś tam tu piłka nożna, jak już wspomnieliśmy, siatkówka, tenis, jakieś sporty może tam są w głowie, a nie mają takiego, te dzieci, takiego dziadka, który, jak pan miał, że pociągnął od razu na tą szermierkę. Może pan spróbuje przekonać, dlaczego warto, żeby właśnie na szermierkę, a nie na boks, nie na piłkę nożną, nie na inne sporty, zapisać swoje dziecko, żebyśmy mieli kolejne pokolenia szermierzy tutaj w Koninie, no przecież tak zasłużonego klubu od lat 60. istniejącego tutaj w naszym mieście.
5: Piłkę nożną trenuje każdy. Każdy może powiedzieć, a trenuje piłkę nożną, a nie każdy może powiedzieć, że trenuje na przykład szermierkę. Jest to, no myślę, że można drugą osobę zaciekawić tym sportem. A co na przykład to różni od takich sportów walki, to, że jest to, używamy szabli. Może ktoś może pomyśleć, że my tu jakby, no, że można tu odnieść jakieś kontuzje, jak w sportach walki, ale to nic bardziej mylnego. To nie jest sport taki typowo kontaktowy jak boks czy różne sporty walki.
6: Mhm. Czyli sport jest wbrew pozorom dużo bezpieczniejszy na przykład dla takiego dziecka. Jeżeli rodzic się obawia, że no właśnie, żeby dziecku się nic nie stało, żeby się rozwijało tak jak należy i fizycznie i psychicznie, to tutaj jest ten sport lepszym wyborem.
5: Tak, żadnych tutaj takich kontuzji mechanicznych nie ma. Ewentualnie w każdym sporcie jakieś naciągnięcia czy takie kontuzje mięśni, ale to nie unikniemy tego w żadnym sporcie.
6: Tak, to nawet wchodząc po schodach może coś się stać, więc tutaj nie ma co akurat nad tym konkretnie się zamartwiać. Dziękuję bardzo za tą rozmowę, no i zachęcamy, żeby właśnie zapisywać dzieciaki tutaj do klubu w Koninie i żeby ta szermierka trwała tutaj w naszym mieście.
5: Dziękuję bardzo.
0: Naszym rozmówcą był Filip Radoch, wychowanek Konińskiego Klubu Szermierczego.
7: Konin FM.
1: Konin FM.
7: Naturalnie, że
1: przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Akademia Piłkarska Banacha w gminie Stare Miasto to miejsce, w którym młodzi zawodnicy mogą rozwijać swoje sportowe pasje, uczyć się współpracy i czerpać radość z aktywności fizycznej. A kto wie, może nawet być początkiem pięknej kariery.
8: Dzień dobry. Nazywam się Jurek Banaszak, jestem prezesem Akademii Piłkarskiej Banacha, jestem też trenerem tej akademii, jestem trenerem z licencją UEFA-A. Nasza akademia jest od 6 lat, próbujemy tutaj zachęcić jak najwięcej dzieci i tak ta nasza działalność tu dla społeczności Żychlin, Stare Miasto też, ale bardziej tutaj Lisiec, Żary. To jest między innymi dla ta akademia dla tych dzieci z tego regionu.
2: No właśnie, my tak chcemy w tej rozmowie zachęcić do tego, żeby jak najwięcej dzieci i młodzieży uprawiało sport. W tym wypadku będziemy mówili o piłce nożnej przede wszystkim. Ale tak troszeczkę właśnie od historii chciałbym zacząć, żeby pan nam opowiedział, skąd w ogóle pomysł na to, żeby tą akademię tutaj, w tym miejscu powołać. No bo tak zdradzę już naszym słuchaczom, że pan ma naprawdę duże doświadczenie zarówno trenerskie, jak i piłkarskie. No, stwierdził pan w pewnym momencie, że zajmie się tutaj młodzieżą naszą lokalną. Dlaczego?
8: Tak, pracowałem w różnych klubach, troszkę większych, trochę mniejszych. I w pewnym momencie, no już nie mam jakoś mało lat, mam dosyć dużo, ale gdzieś doszedłem do wniosku, że trzeba coś zrobić swojego. I zaczęło się od tego, że otworzyłem szkółkę treningu indywidualnego. To było też 6 lat temu. Ale przy okazji tutaj taki kolega, który prowadził wcześniej tą akademię, to była... Jeśli dobrze nie pamiętam, to jakiś odłam Lecha i później we dwójkę, no ale po 2 latach wspólnej pracy postanowiłem, że z tego stworzę akademię o nazwie Banacha. Nie ukrywam, że chciałem, żeby moje nazwisko trochę przyciągło dzieciaków, no bo gdzieś tam... Jak ktoś poczytał, to wiedział, że grałem w piłkę i mogę czasem go czegoś nauczyć. I tak zaczęliśmy działać, no i działamy do dzisiejszego dnia. Ale stworzyło się to, bo pan pyta, tak, po latach pracy doszedłem do wniosku, że trzeba zrobić coś swojego. Coś dla nie takiego, że tylko jestem w klubie, tylko spróbować coś zorganizować, coś od siebie.
2: No i ten pomysł wypalił, funkcjonuje akademia i jakie są cele akademii? Czy to jest takie szkolenie, że tak powiem, bardziej, jakby to nazwać, że chcemy, żeby dzieci po prostu właśnie uprawiały jak najwięcej sportu i żeby się dobrze przy tym bawiły? Czy to jest taka akademia faktycznie z myślą o już takim kierowaniu w profesjonalizm tego młodego człowieka? Czy to w ogóle da się tak piłkarza od początku szkolić, żeby on był profesjonalistą?
8: No byłoby super, jakbyśmy od samego początku, ale jak tu panu powiedzieć, żeby szkolić, no na samym początku to przede wszystkim nie szkolimy, tylko gdzieś jest jakieś oswajanie z piłką tych dzieci, patrzymy, czy ma jakieś tam, jeden lepiej biega i tak dalej, są to jakieś predyspozycje, które gdzieś tam dzieci w sobie mają i tak próbujemy, na pewno nie próbujemy zrobić z tego jakiegoś klubu, który będzie drużyna, Mistrzostwo Polski i tak dalej. Nie, chcemy takie, żeby tego chłopaka nauczyć, a może któremuś się uda. Teraz jesteśmy na takim etapie, że z rocznika 11 chłopcy poszli do szkół średnich, niektórzy do SMS-ów, SMS Konin, SMS Górnik i ja uważam, że jestem trochę zadowolony, że idą w tym kierunku, bo nie da się wszystkich przekazać do tych SMS-ów, ale akurat 4 osoby poszły i to takie, które wytrzymały tu z nami 6 lat, to naprawdę jest duży wyczyn i życzę tym chłopakom, żeby im się udało, jak będą dalej cierpliwi, pracowici i trochę do tego jeszcze więcej pasji, to na pewno im się uda. I my jesteśmy po to, żeby tutaj tym dzieciakom jakby stworzyć taki, nie wiem, przedsionek do tej piłki, której może kiedyś im się uda i będą. Ktoś tam zaskoczy naprawdę i powie, dobra, to jestem w tym miejscu i będę uprawiał piłkę.
2: Naszym rozmówcą był Jurek Banaszak, prezes i trener Akademii Banacha.
0: Od wielu lat propagują zdrowy tryb życia, zachęcają do badania swojej sprawności i zrzeszają tych, którzy nie wyobrażają sobie dnia bez biegania. O klubie Biegacze Aktywni Konin rozmawiamy z prezesem klubu Ireneuszem Niewiarowskim.
2: Panie prezesie, chciałbym, żebyśmy zaczęli od początku, no właśnie, od tej historii, kiedy i dlaczego w ogóle klub Biegacze Aktywni Konin został powołany.
8: W 2011 roku powołaliśmy klub, ale to środowisko jakoś tworzyło się wcześniej i to styl i sposób działania tego klubu wyniknął właśnie z osób, które spotkały się razem, bo z jednej strony to byli biegający, amatorzy, ale nieraz na dobrym poziomie, z drugiej strony były osoby, którym zależało, żeby sport się upowszechniał, a szczególnie właśnie bieganie, i nawet wśród nich byli tacy, którzy w ogóle nie biegali, jak Fred Michalczyk na przykład, czy Magda Kosko-Nowak, ale też byli tacy, którzy osiągali niezłe wyniki i fascynowało ich bieganie i nadal fascynuje, jak Adam Gawski, Waldek Szygenda, Marian Działak.

0: Tylko spotkali się ludzie, którzy może wyników już nie mają albo w ogóle nie mają, ale lubią biegać, biegają i chcą zaszczepić tą ideę innych i młodych. I stąd były pomysły na różnego rodzaju działania i bieganie. No, na pewno największym osiągnięciem w perspektywie lat to jest wznowienie ulicznego biegu o lampkę górniczą. I ten właściwie od początku, jak zaistnieliśmy, go wznowiliśmy i kontynuujemy. I w ubiegłym roku w sumie 670 zawodników brało udział i dojdziemy pewnie do 1000 uczestników. Wstrzymuje nas hala, bo nie my jesteśmy pewni, czy hala będzie oddana. Niestety szkoły obok są zbyt małe, żeby taką obsłużyć przez biuro zawodów taką grupę zawodników, ale no, czyli ten główny bieg. Ale propagowanie to przede wszystkim to są pikniki. Piknik patriotyczno-sportowy, bieg dla Europy w maju. Czasem na początku robiliśmy go 2 maja, bo to z dniem flagi było związane, czyli jest element patriotyczny, bieganie i młodzież. I jesienny, który jest jednocześnie mistrzostwami szkół Konina, gdzie każda szkoła musi wystawić reprezentację 10 biegających, 5 dziewcząt, 5 chłopców. I w obu tych przypadkach nie rozdajemy, medale rozdajemy od razu, ale puchary ogłaszamy, wyniki, ogłoszenie wyników przekładamy na później, czasem tydzień, czasem nawet 3 tygodnie później, właśnie w celach propagowania, czyli ci, którzy biegali, mogą przyprowadzić swoje koleżanki, kolegów, czasem całe szkoły przychodzą, jest bardzo dużo osób i oni widzą, że ich koleżanki, koledzy są nagradzani. My tłumaczymy, co to jest test Coopera, bo pikniki są w ramach testu Coopera, pokazujemy zdjęcia i myślę, że to zachęca następnych biegających, a spośród tej młodzieży wyrosła czołówka biegaczy, obecną czołówka biegaczy naszego regionu. Towarzysko chcemy integrować biegaczy, stąd pomysły takich noworocznego rozbiegania i biegu w poszukiwaniu kwitnącej paproci. To są, tu się nie ściugamy, nie ma miejsc, natomiast zapraszamy i zachęcamy tych, którzy biegają, żeby się spotkali, porozmawiali, czy później jest ognisko, czy jakaś inna forma takiego bycia ze sobą.
1: Naszym rozmówcą był Ireneusz Niewiarowski, prezes klubu biegacza Aktywni Konin. Koniński Klub Golfowy powstał jako stowarzyszenie mające na celu popularyzowanie gry w golfa w naszym regionie, zarówno ambitnie turniejowej, jak i w celach rekreacji. Założony w 2009 roku klub zaprasza ciekawych tej eleganckiej gry.
2: Andrzej Rybicki, prezes zarządu Konińskiego Klubu Golfowego.
3: Robert Olewski, wiceprezes zarządu.
4: Panowie, porozmawiamy sobie o wspaniałym sporcie, jakim jest golf, tutaj właśnie na polu golfowym między Koninem a Goliną, tak mniej więcej zlokalizowanym. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, z czym ja się zderzyłem tu od razu, jak tak troszeczkę oglądałem Państwa grę, czyli z tym spokojem, jaki daje golf. To jest chyba pierwsza reklama, jaką byśmy mogli zrobić dla tego sportu, bo ja muszę przyznać, że chociaż nie grałem, to wyciszyłem się niesamowicie.
2: No jest to piękny sport, dlatego chociażby, że działa w otoczeniu natury i grając na różnych polach golfowych, każde pole jest inne, odmienne od innych sportów, gdzie na halach czy na boiskach do tenisa one są podobne i parametry są identyczne wręcz. Tutaj każde pole jest inne, inne parametry, inne granie i można odpocząć idąc 4 czy 5 godzin na takim wymarszu przez pole i dla umysłu i dla ducha jest to naprawdę wypoczynek.
4: A jeżeli chodzi o klub, jak długo on funkcjonuje?
3: Klub istnieje od 2009 2010 albo 9 roku, nie pamiętam w tej chwili, więc ponad 15 lat. Powstał w gruncie rzeczy na kanwie kilkunastu golfistów, którzy byli zapisani do poznańskich klubów, a w związku z tym, że byli oni z Konina, stworzyliśmy własną jednostkę organizacyjną, Stowarzyszenie Koniński Klub Golfowy.
4: I od początku mogliście Państwo tutaj grać, czy jednak nie było od początku miejsca takiego dla Was?

0: Znaczy, miejsce było już wcześniej niż klub golfowy, ponieważ pole golfowe istnieje pewnie już za 20 lat. Znaczy istniało, bo w tej chwili już nie istnieje, ale sam klub, który był stowarzyszony, jest nadal stowarzyszony w Polskim Związku Golfa, jest właśnie od tego 2009 albo 2010 roku. Nie?
1: Czyli to miejsce, którym się tutaj znajdujemy, na którym panowie dzisiaj grali, to jest coś, co już tak faktycznie istnieje dłużej niż klub, czy to jest coś nowego?
2: Nie, to nie jest tak. Było, na początku było małe pole, mały driving range tylko, potem było kilka dołków i tak się powoli to rozwijało do czasu, aż jeden z właścicieli, który troszeczkę więcej zainwestował i udało się to pole ładnie zrobić. No niestety po jego śmierci rodzina zamknęła pole i nie można było na nim grać. Nie możemy na nim grać. Jest w tej chwili udostępniony driving range przez nas. Driving range, który my jako klub żeśmy przejęli i sami użytkujemy, sami go pielęgnujemy we własnym zakresie.
1: Jakie konkurencje można na tym driving range'u, tak? Dobrze powtarzam, uprawiać, jak to mniej więcej wygląda?
2: Znaczy driving wręcz inaczej można nazwać, to jest to strzelnica golfowa. To jest obiekt, który służy do nauki golfa. Chociaż my, ponieważ nie mamy pola golfowego, żeśmy przystosowali do tego, że można zagrać tak zwane trzy dołki. Mamy dołek 130 metrów, 85 metrów i 320 metrów. Czyli obchodząc te, można powiedzieć, dołki 6 razy w koło, jakbyśmy zagrali prawie pełnowymiarowe, mniejsze pole. I w ten sposób się to przygotowali, żeby przyjemne, spożyteczne można było tutaj wykonać.
1: Jak długo trzeba ćwiczyć, żeby osiągnąć taki poziom, jak panowie tutaj reprezentują?
0: Czyli im więcej ćwiczymy, tym więcej możemy, że tak powiem, pokazać na polu golfowym, tak? Myślę, że dobry golfista to traktuje to jako pracę i w gruncie rzeczy zawodowi golfiści trenują po 8-10 godzin dziennie. Amatorzy starają się być na polu, myślę, że co najmniej to 5 razy w tygodniu. W weekendy bardzo często grają na polach, wtedy nie ćwiczą, tylko, że tak powiem, bawią się już na dużym, pełnowymiarowym polu.
1: Czyli nawet, żeby uprawiać ten sport amatorsko, no to jednak tego zaangażowania potrzeba, żeby cieszyć się tym sportem.
2: No na pewno tak, bo jakość gry wynika, jak my to nazywamy, z ilości wybitych piłek. Oczywiście samo wybijanie piłek to jeszcze nie wszystko, no trzeba jakiejś kontroli, żeby ktoś wskazywał, jak to zrobić, żeby ta piłka leciała tam, gdzie chcemy, a nie tam, gdzie kij ją ułoży i ją wypchnie, tak? Że to nie jest łatwe, ale bardzo przyjemne.
1: Naszymi rozmówcami byli Andrzej Rybicki, prezes zarządu Konickiego Klubu Golfowego i wiceprezes Robert Olewski.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Koszykówka sportem dla wszystkich. Konickie Stowarzyszenie Sportowe Mustang to drużyna koszykówki na wózkach. Powstała na początku 2012 roku i wtedy też zaczęła regularne treningi. Dziś są doskonałą inspiracją do pokonywania swoich barier.
4: Marek Bystrzycki, prezes Konickiego Stowarzyszenia Sportowego Mustang, grający nadal aktywnie zawodnik.
1: Grający prezes, tak? To się jeszcze czasami w niektórych sportach zdarza.
4: Tak, grający prezes, u nas to się zdarza już od 2012 roku, więc 14 lat, jak założyliśmy to stowarzyszenie sportowe, więc już jakaś historia, pewnie nie bardzo długa, ale 14 lat to już troszkę czasu minęło.
1: To już jest jakaś historia. Faktycznie, młodzieniaszki można powiedzieć na tle, nie wiem, Górnika, Konin, Zagłębia Bokserskiego, no, kluby, które gdzieś tam lata 40, 50, 60 wiele powstawało, tutaj 14-latkowie, jeszcze niepełnoletni, no ale jakąś historię tu udało się stworzyć rozpoznawalną markę, bo o Mustangu słyszał już chyba każdy.
4: No, czy słyszał każdy, to nie wiemy, na pewno staramy się docierać, tak, i poprzez właśnie czy wywiady, czy różne transmisje, które organizujemy, czy rozpowszechniać jak najbardziej się da tylko te nasze spotkania, które tu rozgrywamy w Koninie. Cieszymy się, że rzeczywiście tych widać, że tych kibiców przychodzi i to nie tylko są kibice, jakby rodzina czy przyjaciele tych zawodników, którzy grają, ale często przychodzą ludzie gdzieś tam z ulicy, którzy akurat weszli na halę, bo słyszeli, że tam kurde jakieś bębny walą i przyszli gdzieś tam, robili sobie spacerek i zawitali na tą naszą halę i też byli w szoku, jak zobaczyli, jak wygląda koszykówka na wózkach. No często jest takich gdzieś pewnie Ja już jestem ponad 20 lat na wózku, więc nie widzę tego, no ale jest coś takiego, że no, każdy mówi, no jak tą koszykówkę na tych wózkach mogą grać, no oni ledwo tu się na tych wózkach ruszają, ale to rzeczywiście trzeba przyjść, zobaczyć na żywo i wtedy zmienia się zdanie o osobach gdzieś tam z jakąś niepełnosprawnością ruchową, bo rzeczywiście no, jest to bardzo widowiskowy sport. Samo to, że kosze mamy na takiej samej wysokości jak, nie wiem, w NBA, tak, no, to 3-5, ktoś tam myśli, kurde, no dorzucić do kosza z pozycji siedzącej, to już jest wyczyn. A na naszych meczach i trójki, i naprawdę, kurde, daleki pust dystans, te piłki rzeczywiście wpadają, więc to też jest na pewno coś atrakcyjnego. No, biorąc pod uwagę fakt, że cały czas poruszamy się na wózku, tak? To nie jest tak jak w koszykówce bieganej. Od biegania każdy ma nogi, tak? Odrzucania ręce, tak? No, my wszystko wykonujemy rękoma, więc te ręce, czym bardziej zmęczone od jazdy czy od obrony po tym parkiecie, tym potem ciężej wykonać techniczny, ładny rzut. I to wszystko gdzieś tam się składa na to, że te obciążenia mamy w 100% przełożone na górne partie ciała, te, które nam działają. Ale mówię, no jest miło, jak ktoś przychodzi pierwszy raz i jest zaskoczony i poziomem, i prędkością, i tym, co się dzieje na boisku, tak, bo fajnie się ogląda mecz, w którym rzeczywiście się coś dzieje i nie można oderwać oka nawet na kilka sekund, bo już gdzieś tam się akcja kończy, albo jakiś jest jakaś dobra obrona, więc to cieszy, że tych kibiców przybywa i oczywiście zapraszamy wszystkich do kibicowania, do oglądania, bo nie robimy tego tylko dla siebie, oczywiście. W początkach każdego gdzieś tam zawodnika każdy chce, żeby no, jak najwięcej wyciągnąć dla siebie, no ale jeśli już jest kilkukrotnym mistrzem Polski, to tak naprawdę robimy też dla kibiców, bo no, jest na pewno fan wielki grać przy pełnej hali. Mieliśmy już takie możliwości i takie okazje, bo mecze finałowe praktycznie, no, hala Popiełuszki była wypełniona po brzegi i to cieszyło, bo to rzeczywiście dodaje gdzieś tam skrzydeł i no i wiadomo, no fajnie się gra na pełnej hali, dla tych kibiców, dla tych osób, które przyszły, niż na pustej, tak, to każdy sportowiec o tym dobrze wie.
1: No tak, ja tutaj przede wszystkim też to, że nie tylko, że sport jest ciekawy, no to jeszcze są sukcesy sportowe, a to zawsze jednak buduje to zainteresowanie u kibiców, że jak wiedzą, że ten poziom jest i jest zaangażowanie przede wszystkim, bo ja mam wrażenie, że chyba najbardziej kibiców jednak urzeka to, że ten sportowiec jest zaangażowany i daje z siebie wszystko. Wynik różny może być, ale no jeżeli ktoś, że tak powiem, 100%, a nawet i więcej siebie ładuje, no to potem ten kibic przychodzi i wie, że nie zmarnował swojego czasu.
4: No dokładnie, tak jak powiedziałeś, no to zaangażowanie staramy się w każdy mecz, do każdego meczu podchodzić zaangażowani na 100 albo nawet najwięcej procent, tak, bo wiemy, z jakim przeciwnikiem mamy do czynienia i wiemy, w których meczach, jak sytuacja będzie się gdzieś tam mniej więcej pokazywać na boisku, tak, czy rzeczywiście będzie to mecz do ostatniej sekundy, bo też takie mecze mamy, z których wygrywaliśmy jednym, czy przegrywaliśmy jednym punktem, więc to, tak jak powiedziałeś, to zaangażowanie, myślę, że u każdego zawodnika jest na 100 albo i więcej procent.
3: Naszym rozmówcą był Marek Bystrzycki, prezes i zawodnik Mustanga Konin. Zagłębie Konin to klub o bogatej, sięgającej ponad 6 dekad historii, który na trwale zapisał się w dziejach konińskiego sportu. Jego pięściarze w 1991 roku zdobyli drużynowe Mistrzostwo Polski, co pozostaje jednym z największych sukcesów sportowych miasta. Klub jest ważną częścią lokalnej tożsamości Konina, od pokoleń wychowując zawodników i młodzież oraz integrując mieszkańców wokół sportowej pasji i tradycji pięściarskich.
5: Witam serdecznie, Kamil Goiński, trener Zagłębia Konin.
1: Panie trenerze, chciałbym się zapytać o taką historię Zagłębia Konin, bo to jest klub z ogromną tradycją tutaj w Koninie, jeden ze starszych chyba klubów sportowych ogólnie. No i chciałbym tak, pierwsze takie w ogóle wrażenia, czy czuć tą historię w tym miejscu, te wszystkie osoby, które przewinęły się przez ten klub.
5: No tak, no nie ma co ukrywać, że klub Zagłębie Konin jest jednym z najstarszych klubów w Koninie. No, jego jakby ranga sięga do roku 1960. No i jakby nie było, no czuć tą namiastkę w tym mieście, no bo jakby nie było, no ten klub przez swoją działalność przez tyle lat wiele zrobił dla miasta, rozsławił gdzieś to miasto na tej arenie ogólnopolskiej oraz również międzynarodowej. No przypomnijmy, że największym sukcesem klubu jakby w 91 roku, gdzie prężnie działała Liga Boksu, to klub zdobył Mistrzostwo Polski. No i a lata wcześniej wszędzie przebijał się w tych ligach, że od wejścia do trzeciej ligi, potem awans do drugiej ligi, później awans do pierwszej ligi, później Mistrzostwo Polski. Więc naprawdę kawał historii w tych, powiedzmy, starszych latach. No a powiedzmy w latach obecnych, no również mamy dużo sukcesów, mamy się czym pochwalić, no bo mamy wielu medalistów polskich, mamy medalistów Mistrzostw Europy, wychowaliśmy olimpijczyka, więc w skali jakby ogólnopolskiej, no też jesteśmy jednym z takich pieniących się klubów, bo mało który klub, powiedzmy bokserski w Polsce może pochwalić się takimi sukcesami, jakie my osiągamy.
1: Co się składa na te sukcesy? Czy to jest właśnie taka kontynuacja jakichś tradycji, jakichś takich rzeczy zakorzenionych tutaj w klubie, czy to jest taka praca z dnia na dzień i, że tak powiem, nie da się spocząć na jakichś właśnie laurach, tylko trzeba cały czas otwierać się na nowe, bo gdzieś tam pewnie no, ten rozwój tego sportu, jakieś nowe technologie, no to cały czas idzie pewnie do przodu.
5: No, jeżeli chodzi o nas, no to my jesteśmy bardzo tradycjonalistami i każda osoba, która jakby pracuje, angażuje się w tym klubie, jest osobą, która bardzo jest przywiązana z tym klubem. Są to byli zawodnicy, są to byli trenerzy klubu, którzy cały czas tu przychodzą, nam pomagają, którzy żyją tym klubem i myślę, że to jest nasz taki największy, jakby to powiedzieć, atut tego klubu, tego zaangażowania, że jakby oddania się temu klubowi, że jakby tu nikt nie przychodzi, powiedzmy w cudzysłowie, do prawdziwej takiej pracy, tylko przychodzi do miejsca, które naprawdę tam, powiedzmy, lubi, wręcz nawet i kocha, i tu się oddajemy, no nawet tak jak, powiedzmy, w moim przypadku często gdzieś tam zostawiając gdzieś tam, powiedzmy, tą rodzinę, no bo więcej czasu się spędzamy w klubie, wyjeżdżamy zawodnikami na jakieś tam zawody, zgrupowania, turnieje, które trwają po tydzień czasu, tak jak Mistrzostwa Polski, więc naprawdę trochę tego czasu się tu spędza na tej sali, tym wszystkim, no i dzięki temu, że jest takie tu oddanie, zaangażowanie się w to, no to przyświeca to temu tych sukcesów. No nie, no wiadomo, no kluczem do tych sukcesów są zawodnicy, no bo im też musi się chcieć. Ale jeżeli myślę, że jeżeli zawodnicy widzą oddanie trenerów, którzy przychodzą i poświęcają swój prywatny czas, no bo są tu osoby, które, powiedzmy, pracują w też innych instytucjach i dodatkowo przychodzą tu, pomagają, więc to jest taki duży plus. I zawodnik, który widzi, że kurde, no to ten pan rano poszedł do pracy, czy był na nocce w pracy, po tej pracy przychodzi ze mną, robi rano trening, poświęca się, no to czemu ja mam się temu nie poświęcić? No i tak to jakby tu wpajamy tej młodzieży od młodych lat, że żeby nie szli w tą erę tych teraz, gdzie jakby są te pieniądze, powiedzmy, no nie? Żeby nie zachwystali się, że o, tu zaradzić pieniądze, tylko jakby powoli, ciężką pracą osiągali swoje sukcesy, a gdzie wiadomo, gdzie przy wielkich sukcesach przyjdą wielkie pieniądze, więc tego staramy się tej młodzieży uczyć, żeby jakby nie zagubiła się w tym zachłyśnięciu, powiedzmy, tych pieniędzy, jakichś tam tych Facebooków, Instagramu, żeby nie robili tam siebie jakich celebrytów, że ktoś tam pojedzie, wygra jakieś tam zawody, była, powiedzmy, ogólno tu krajowe i zaraz tam jakimś będzie wielkim celebrytą na internecie. No my staramy się ich tego uczyć, żeby tego nie robili, bo że zawsze ta pokora, skromność ma większą cechę niż ta, powiedzmy, wulgarność i krzyczenie gdzieś tam w internecie.
3: Naszym rozmówcą był Kamil Goiński, trener Zagłębia Konin.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Koliński Klub Szermierczy to klub z wieloletnią tradycją i ważnym miejscem w sportowej historii Konina. Początki konińskiej szermierki sięgają 66 roku. Przez kolejne dekady klub wychowywał kolejne pokolenia zawodników, rozwijając wśród młodych ludzi pasję do sportu, ambicje i ducha sportowej zdrowej rywalizacji. Dziś Koliński Klub Szermierczy nadal łączy bogate sportowe doświadczenie z tworzeniem młodym ludziom przestrzeni do aktywnego rozwoju.
7: Dzień dobry, Tomasz Piguła, Konicki, klub Szermierczy, wiceprezes do spraw sportowych.
1: Chciałbym też, żebyśmy tak może dla osób, które no, słyszały o tym, że oczywiście Szermierka w Koninie jest, ale nad tym w zasadzie ich wiedza się kończy. Nie wiedzą, jak wyglądają te treningi, jak wyglądają zawody, mecze i no, w zasadzie jakie są rodzaje Szermierki, bo również przecież różne typy tego sportu są, takie podkategorie, że tak to powiem, to być może troszeczkę byśmy o tym opowiedzieli. Jaki konkretnie typ szermierki trenuje się tutaj w Koninie?
7: No, w Konin słynie z szabli. Tutaj specjalizujemy się w szabli. Także to jest nasza broń, którą tutaj trenujemy. No i wymaga takiej dużej ekspresji na planszy. To nie jest spokojna broń, gdzie można sobie coś przygotować. Wymaga szybkiej reakcji, wymaga szybkich podejmowania decyzji. No dużo zmian, dużo szybkość poruszania się, bo nawet już...
4: To pewnie również widowiskowe.
7: Tak, są nawet tak, już niektórzy robią jakieś tam badania, że nasza szybkość poruszania się na planszy to są... bliska biegaczom sprinterskim, gdzie trzeba, a mamy jeszcze zmianę kierunku, że nagle się poruszamy do przodu, trzeba iść do tyłu, znowu atakować, także no, jest to trudna dyscyplina i niszowa dyscyplina, że tak powiem, no bo nie jest tak popularna jak piłka nożna, czy gry zespołowe inne. I trudniej jest przyciągnąć młodzież, ale to są osoby, które chcą trenować, które przychodzą i trenują. I zdobywają medale, bo to też no, mamy troszeczkę medali. Być może w ostatnim okresie troszkę mniej, no ale w tym roku, z tego co pamiętam, to chyba 4 albo 5 medali Mistrzostw Polski zdobyliśmy.
1: Też na koniec się tak tylko zapytam, jak wygląda taki tydzień treningowy dla młodego człowieka? Widzimy tutaj, teraz się trening odbywa za ścianą. Myślę, że nie przestrzelę za bardzo wieku, jak tu widzę tak kątem oka 16-latkowie, może coś koło tego. I ile wygląda, jak wygląda taki tydzień treningowy, jeżeli chodzi o czas, a nawet taki jeden trening, jak takiego młodego człowieka wygląda, ile to jest poświęcenia?
7: Powiem tak, od początku. Ta najmłodsza grupa trenuje 2 razy w tygodniu, średnio po 1,5 godziny. Taka grupa średnio zaawansowana, gdzie zaczynają walczyć, pierwsze ich starty Mistrzostwa Polski, pierwsze jakieś tam medale młodzików, to oni trenują 3 razy w tygodniu. Już 2 godzinki. No, są takie osoby, które są mega zaangażowane, które chcą, poświęcają mega dużo czasu, to trenują praktycznie codziennie, czasami soboty jeszcze dodatkowo. I w Szermierce też jest duża indywidualizacja, także mówię, nawet ci młodsi, są osoby, które z trenerem się umawiają, przychodzą na dodatkowe zajęcia, to są tak zwane lekcje indywidualne, gdzie się pracuje z trenerem na planszy, doszkala się albo uczy nowych elementów i no, to wymaga też od trenera troszeczkę zaangażowania, także nieraz człowiek mokry, jak 2-3 lekcje zrobi na planszy, na sali gorąco, to też można trochę potu z siebie tutaj wylać, także...
1: Czyli wymaga to zaangażowania i od młodzieży, i od trenerów, i to zaangażowanie tutaj w klubie jest. Życzymy oczywiście dalszych sukcesów, no żeby te największe sukcesy tu do Konina również powrócimy.
7: Tak, no największymi sukcesami ostatnio to był brązowy medal Sylwii na Mistrzostwach Europy. No i Olaf Stasiak do 23 lat drużyną mistrzostwa Europy chyba zdobyli tam. Także ten Olaf przeszedł do innego klubu, do Warszawy. Tam się chce rozwijać. No, Sylwia ma przerwę związaną tam z życiem rodzinnym tutaj, także no chyba, właśnie nie chyba, jest mamą szczęśliwą, także mam nadzieję, że wróci do sportu. Tak. Pozdrawiam serdecznie.
1: Również pozdrawiamy i życzymy właśnie klubowi wszystkiego, co najlepsze, żeby dalej trwał i dalej rozwijał tutaj naszą młodzież i żebyśmy mogli cieszyć się z ich sukcesów. Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję bardzo.
3: Naszym rozmówcą był Tomasz Piguła z Konińskiego Klubu Szermierczego.
6: Konin FM.
8: Konin FM. Kościół i klasztor ojców Bernardynów w Kole. bracia franciszkanie, obserwanci od świętego Bernardyna Rzeszjany, znakomitego włoskiego kaznodziei z XV wieku, zwani w Polsce Bernardynami, odłączyli się w latach 50. XV wieku od zakonu franciszkanów. Skutkiem tego było powstanie nowego zgromadzenia. Bracia obserwanci zjawiają się w Polsce w roku 1453 w osobie uduchowionego kaznodziei Jana Kapistrana, przybywającego na zaproszenie króla Kazimierza Jagiellończyka i biskupa Zbigniewa Oleśnickiego. Zrobił on niemałe wrażenie na królu i mieszkańcach Krakowa, głównie swoimi pięknymi kazaniami. W ten sposób utorował drogę obserwantom na polską ziemię. Jeszcze w tym samym roku ufundowano w Krakowie pierwszy konwent z kościołem pod wezwaniem świętego Bernardyna. Wspaniałe, można rzec porywające, wystąpienie Kapistrana przyczyniło się również do wzrostu liczby powołań zakonnych. Już w następnym roku, dzięki staraniom księżnej Anny Sochaczewskiej, powstaje konwent w Warszawie. W 1455 rozpoczynają działalność konwenty wielkopolskie Kościan, Wschowa i Poznań. W roku 1465 lub 1466 Bernardyni przybywają do Kalisza. W 1467 mamy już w Polsce 12 klasztorów franciszkanów obserwantów. Kraków, Warszawa, Poznań, Kościan, Wschowa, Kobylin, Tarnów, Lublin, Lwów, Przeworsk, Kalisz i Koło. Inicjatorem sprowadzania zakonu franciszkanów obserwantów do Koła był Jan Chincza z Rogowa, podskarbi królewski i starosta kolski. Głównym zadaniem zakonu było wedle reguły zakonnej duszpasterstwo i kaznodziejstwo. 2 lipca 1466 roku papież Paweł II wydał bullę fundacyjną Kolskiego Konwentu. Pierwotny kościół gotycki obecnie nie istnieje i wtopiony jest w mury klasztoru. Był szeroki, prawdopodobnie 8,5 metra. Z przekazu kroniki klasztornej wiemy, że był niewielki z powodu umiłowania ubóstwa przez zakon oraz ograniczonej przestrzeni, na której był budowany. Był to kościół orientowany jednonawowy. Zbudowano go w dolnych partiach z ciosów kamiennych i cegły w układzie gotyckim. Podobnie użyto ciosów kamiennych, dolne partie murów, do wzniesienia klasztoru. W jego zewnętrznej ścianie widoczne są pozostałości okien. Pierwotnie kościół był pod wezwaniem świętego Franciszka i Bernardyna, a nie Najświętszej Maryi Panny, jakim cieszy się obecnie. Po licznych przez stulecia zniszczeniach, w tym spowodowanych wylewami warty, budynek klasztoru odbudowano w latach 1754-1765. W tym czasie kościół gotycki rozebrano i pobudowano w latach 1773-1783 nowy, trzynawowy, usytuowany na linii północ-południe, nadając mu styl późno-barokowy. Klasztor tworzą budynki dwukondygnacyjne, zbudowane na planie zbliżonym do kwadratu z wirydarzem po środku, przylegające do wieży kościoła od strony północno-wschodniej. Między nawą kościoła a wschodnim skrzydłem klasztoru wydzielony jest zamknięty dziedziniec. Naroża południowe opinają szkarpy, a skrzydło wschodnie pojedyncze, prostopadłe do murów. Skrzydło zachodnie jest częściowo podpiwniczone. Obie kondygnacje od strony dziedzińca obiega korytarz nakryty sklepieniem kolebkowo-krzyżowym, natomiast pomieszczenia kolebkowym z lunetami, w niektórych z geometryczną dekoracją stiukową. Wejście do pomieszczeń mieszkalnych prowadzi od strony północnej, zaś gospodarcze od strony południowej. Budynki pokrywa dach dwuspadowy. Obecny kościół, zbudowany w stylu barokowym, nosi wszystkie cechy tego stylu architektonicznego. Fasady i wnętrze cechuje bogactwo elementów dekoracyjnych. Typowymi są schody zewnętrzne i tarasy. Dynamizm baroku polega na stosowaniu czasem nieregularnych kształtów brył budowli zamiast prostokątnych, odznaczających się spokojem układów renesansowych. Fasada charakteryzuje się wyraźnie zaznaczonymi tendencjami do wydobywania płynności i wypukłości z płaszczyzny. Barok wprowadza na prostych dotąd ścianach powierzchnie skośne, łukowe i sfalowane. obrys zewnętrzny budynku, a w ślad za nim cała fasada ożywia się i nabiera jakby ruchliwości i charakteru rzeźbiarskiego. Okna i portale barokowe otrzymują bardzo silne obramowanie. Występuje bardzo bogata ornamentyka elewacji zewnętrznych. Bardzo wyraziste egzymsy. Charakterystyczne okrągłe kształty szczytów. Wieże wysunięte przed lico fasady, ujęte w pilastry w narożach. Piękne rokokowe wyposażenie kościoła w większości pochodzi z ostatniej ćwierci XVIII wieku. Z dawnej świątyni zachowały się płyta nagrobna Stanisława Różkowskiego, zmarłego w 1597 roku, kamienna kropielnica z XVI wieku oraz nagrobek Bartłomieja Wilczyńskiego, zmarłego w 1591. Do dziś podziwiać możemy również podziemia kościoła klasztornego, które były nekropolią dla zakonników i dobrodziejów konwentu. Czytamy na muzeum-koło.pl.
9: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Dziś specjalista od promocji Centrum Kultury Oskar, Bartek Nowakowski, przy okazji oprowadzenia nas po tym kulturowym miejscu na mapie Konina, opowie nam, jak funkcjonuje to miejsce, które zdaje się nigdy nie spać. Pełne atrakcji i kulturowego szaleństwa każdego dnia czeka na zainteresowanych stałym repertuarem czy regularnie pojawiającymi się nowościami. Zapraszamy do Oskardu. Znajdujemy się w kinie Oskar, Domu Kultury Oskar dokładniej, bo jest to miejsce, w którym kulturowo dzieje się mnóstwo rzeczy w Koninie. Powiedz mi, czy byłeś w stanie nam przybliżyć troszeczkę historię i poszczególne miejsca w tym budynku? Są niezwykle ciekawe.
10: Witam Ciebie, Darku, witam słuchaczy Konin FM. Rzeczywiście jesteśmy, powiedziałeś na początku w kinie Oskar, ale tak naprawdę kino Oskar jest jedną z części składowych Domu Kultury Oskar, w którym się znajdujemy. Jak pewnie Państwo i Ty, Darku, wiecie, jesteśmy po bardzo gruntownej przebudowie, modernizacji. Kiedyś ten budynek był górniczym domem kultury Oskar, a już od pewnego czasu jesteśmy instytucją samorządową województwa wielkopolskiego, więc opiekuje się nami marszałek województwa wielkopolskiego i zostaliśmy bardzo gruntownie przebudowani. Trwało to sporo czasu, bo ponad 2 lata. W 2021 roku budynek został oddany do użytku znowu mieszkańcom Konina, a także chętnym przyjezdnym. I rzeczywiście został bardzo gruntownie przemodelowany. My teraz znajdujemy się we foyer głównym Oskardu. Witają nas rozsuwane drzwi i wchodzimy do zupełnie nowej przestrzeni, bardzo takiej i pojemnej, i jasnej. Wszystko po to, żeby witać widzów, którzy przychodzą do nas na spektakle teatralne, na koncerty, oczywiście do kina. Bardzo ważnym elementem tego miejsca są te wszystkie żyłki, które widzisz, i te wszystkie linki, które spadają z tych wyższych części. Wszystko dlatego, że foyer główny Oskardu pełni również funkcję wystawienniczą, to znaczy tutaj odbywają się wernisaże wystaw, jest to malarstwo, są to plakaty, są naprawdę bardzo, bardzo różne dzieła sztuki w zależności od tego, co w danym momencie prezentujemy, czyli już w zasadzie od samego wejścia wita nas sztuka, wita nas kultura, bo nawet jeżeli nie przychodzimy na to konkretne wydarzenie, to nawet kierując się do kasy, gdzie siedzą nasze kochane dziewczyny i sprzedają nam bilety do kina, zapraszają na seansę, od razu widzimy to, co mamy na bieżąco w naszym repertuarze, tym z dziedziny sztuki, czyli właśnie albo plakaty, albo obrazy. Teraz mamy na przykład, jeszcze wisi, co prawda już niedługo, ale teraz, kiedy rozmawiamy, te prace jeszcze są, to są zdjęcia Marcina Żabiełowicza, to jest były wokalistą jest Kasia Katarzyna Nosowska, były gitarzysta zespołu Hej, który oprócz tego, że jest świetnym gitarzystą, jest również fotografem i w ramach festiwalu fotograficznego Focus nad Wartą zaprezentował nam swoją wystawę, nosiła ona tytuł Dom i te prace jeszcze cały czas u nas wiszą. Już niedługo będą prace kolejne, ponieważ no wiadomo, że z września rozpoczyna się nowy sezon kulturalny, ale te wszystkie jakby informacje będziemy Wam zdradzać po kolei sukcesem, jak będziemy ujawniać program tych wydarzeń. Często na przykład w tym miejscu stoi mikrofon, kurator wystawy wita, zapowiada właśnie otwarcie tej wystawy, przyjeżdżają goście. Tutaj często jest na przykład jeszcze jakiś bankiet delikatny, żeby podkreślić jakby rangę wydarzenia, więc tutaj tak naprawdę od wejścia wszystko się zaczyna. Mamy kasy, mamy oczywiście szatnie w kasie witajane, z tego już powiedziałem, dziewczyny, które sprzedają bilety, chętnie wam opowiedzą o repertuarze kina Oscar. Warto podkreślić, że po przebudowie, po modernizacji cały obiekt, cały Oscar jest dostosowany do osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i ich potrzeb, czyli mamy dwie windy, mamy podjazdy, mamy tablicę typograficzną, mamy pętle indukcyjne, mamy możliwość audiodeskrypcji, wszystko po to, żeby osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami również u nas czuły się spokojnie, bezpiecznie i zaopiekowane, i żeby wszyscy tak naprawdę bez wyjątku, bez względu na, można powiedzieć, stan zdrowia, wiek, mogli uczestniczyć w kulturze i mogli do nas przyjeżdżać i wspólnie z nami kulturę celebrować, bawić się, tej kultury sztuki dotykać.
1: Chciałbym zwrócić właśnie uwagę na to, o czym sam już wspomniałeś, że przychodząc tutaj nawet na jakiś prosty film, jakiś nowy przebój Marvela albo jakąś bajkę z dziećmi, i tak mamy styczność z tą kulturą, którą właśnie tutaj wystawiacie. Od razu nas to uderza. To nie jest tak, że to jest zamknięte za jakimiś drzwiami i musimy wejść do specjalnego pomieszczenia, żeby spotkać się z tą kulturą, czasami nawet taką wyższą.
10: Ja myślę, że taki też był zamysł przy tej przebudowie i przy reorganizacji przestrzeni. Wiadomo, że kino jest generalnie dziedziną bardziej popularną, bardziej dostępną od wielu innych gałęzi sztuki, więc mamy taką nadzieję, że jeżeli ktoś wejdzie do Oscardu, zobaczy w tym przypadku fotografię, ale też prace malarskie, grafiki, bo przecież też niedawno, przepraszam, wystawa Andrzeja, prace Andrzeja Pongowskiego, to były plakaty do filmów Andrzeja Wajdy w ramach festiwalu Okwa. Jeżeli zobaczy trochę inne dziedziny sztuki, z którymi do tej pory nie miał styczności, a nuż się nimi zainteresuje, może będzie chciał dowiedzieć się więcej, poczytać, może odwiedzić którąś z naszych innych lokalizacji, bo pamiętajmy, drodzy słuchacze, o tym też należy wspomnieć, że Centrum Kultury i Sztuki w Koninie to nie tylko Dom Kultury Oscar, ale także jeszcze dwie inne nasze lokalizacje, a więc CKI jest centrum przy ulicy Okulnej oraz Galeria Wieża Ciśnień. Więc jeżeli ktoś przychodzi tutaj, zobaczy pewnego rodzaju pracę, może się zainteresuje naszą ofertą szerzej i odwiedzi nasze inne lokalizacje, więc taki też zamysł przyświecał temu, żeby kultura była, tak jak mówisz, nie tylko zamknięta w czterech ścianach, w murach, tak bardzo, bardzo instytucjonalnie, ale też staramy się coraz częściej z naszą ofertą kulturalną wychodzić do ludzi poza nasze takie mury instytucjonalne, bo wiadomo, no, być może ktoś czuje opór jakiś przed kontaktem ze sztuką, może kiedyś to się mówiło, nie wiem, czy cały czas mówię o takich kompetencjach kulturowych, może ktoś uważa, że nie ma pewnych kompetencji, żeby
1: kulturę poznała.
10: Tak, żeby w pewnych rzeczach uczestniczyć, bo nie wiem, malarstwo to już nie jest dla niego. A mogę tutaj zacytować naszego kolegę Roberta Brzęckiego, kuratora Galerii Wieża Ciśnień, który mówił, że sztuka tak naprawdę jest dla każdego i mnogość interpretacji jest tak szeroka, że każde dane dzieło może interpretować zupełnie inaczej, więc wcale nie jest powiedziane, że ktoś, kto nie skończył jakichś konkretnych studiów albo nie ma jakiegoś doświadczenia w tym polu, nie może przychodzić. Wręcz przeciwnie, my wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy i w miarę swoich możliwości opowiadamy o tych wystawach, o różnych rodzaju naszych wydarzeniach i inicjatywach, tak żeby każdy czuł się dobrze, swobodnie i żeby poczuł, że sztuka, kultura też tak naprawdę jest dla niego.
1: Mhm. Opuszczamy teraz foyer, dobrze to wypowiedziałem?
10: Tak, bardzo dobrze.
1: I dokąd teraz zmierzamy?
10: Foyer główne opuszczamy, kierujemy się teraz do pierwszej takiego pomieszczenia, które chcę ci pokazać na parterze naszego budynku. Jest to kino Konesera. To jest tak, mamy tutaj dwie sale kinowe w Oskardzie. Pierwsza z nich, szkoda, mówiąc językiem sprawozdawców sportowych, szkoda, że Państwo tego nie widzą, bo dość trudno jest opowiadać o pomieszczeniach w radiu, ale tak naprawdę to nasze kino Konesera to jest taka mała, bardzo kameralna sala, 49 miejsc siedzących i jest to miejsce, gdzie wyświetlamy filmy, również te z gatunku kina konesera. Mamy też taki właśnie cykl u nas w Oskardzie, który nosi nazwę Kino Konesera. Filmy niekoniecznie te najbardziej popularne, te najbardziej kasowe, często niszowe, często offowe, ale znakomite, znakomitych reżyserów, znakomitych twórców ze świetnymi aktorami. Zawsze po tych seansach tutaj odbywają się spotkania, rozmowy, prowadzi je nasza koleżanka z Centrum Kultury i Sztuki Ola Kwiatkowska. Zawsze gromadzi się pewna grupa osób zainteresowanych tego typu filmami, zostają po seansie, rozmawiają, te rozmowy są, bo byłem na kilku takich seansach, często bardzo ciekawe, ludzie zwracają uwagę na bardzo różne aspekty tych filmów, czasami Ola albo coś podpowie, albo skłania do jakiejś refleksji, daje jakieś dygresje, więc te spotkania są na pewno zawsze bardzo, bardzo interesujące. Niewielka, ale kameralna sala. Myślę, że nie każdy oczekuje obejrzenia seansów na wielkiej sali z wieloma osobami po bokach, więc tutaj jest tak naprawdę prawie 50 osób, więc każdy, kto potrzebuje takiej spokojnej przestrzeni, żeby skupić się tylko i wyłącznie na kinie, na jego treści i przekazie, to myślę, że taka sala jest do takich wydarzeń idealna. No, warto oczywiście wspomnieć, nie chcę tutaj robić zbyt wielkiej reklamy, bo też nie temu służy nasza rozmowa, ale te przestrzenie, o których rozmawiamy, można również wynająć komercyjnie. Tak? A więc jeżeli ktoś z Państwa, ktoś z słuchaczy chciałby zorganizować jakieś wydarzenie, jakiś event, czy są to jakieś warsztaty, czy jakaś konferencja, czy jakieś spotkanie biznesowe, spokojnie można się z nami skontaktować i my wtedy zaproponujemy jak najbardziej takie, jak najlepsze, jak najbardziej dogodne rozwiązanie do tego, żeby Państwa wydarzenie również się udało. Bardzo nowoczesny sprzęt, zarówno jeżeli chodzi o wyświetlanie, o dźwięk, możliwość demontażu pierwszego rzędu, lekko przeorganizowania przestrzeni sprawia, że tutaj może się rzeczywiście sporo różnego rodzaju wydarzeń odbywać, zarówno naszych, jak i takich, gdzie jesteśmy w partnerstwie, jak i też takich stricte komercyjnych, do których też zapraszamy.
1: Czyli bardzo interesujący jest układ tej sali, ponieważ co prawda to jest trapez, ale taki prawie że trójkątny kształt tej sali tutaj się robi. Wpływa to też na akustykę i na sam odbiór tego miejsca.
10: Ja myślę, że tak. To znaczy, powiem od razu Państwu i będę się być może z tego dość głęboko tłumaczył, że w sprawach technicznych nie jestem aż tak biegły jak moi koledzy z działu technicznego. Natomiast oczywiście sale są tak przygotowane i pod względem nagłośnienia i ekranu i układu i wyciszenia, wygłuszenia tak, aby rzeczywiście te filmy można było oglądać w najlepszej jakości obrazu, dźwięku i żeby po prostu osoby, które przychodzą do kina, rzeczywiście przychodziły na film i wynosiły stąd jak najlepsze wrażenie.
1: No i zawędrowaliśmy do klubu kawiarni Not, tak? Muszę przyznać już na wstępie, że to jest moje ulubione miejsce w tym kinie i chyba takie, w którym najczęściej bywam.
10: Tak, dokładnie. Tutaj chyba się rzeczywiście najczęściej spotykamy, a to dlatego, że tutaj rzeczywiście najczęściej organizujemy konferencje prasowe związane z tymi naszymi największymi wydarzeniami, ponieważ tak sobie założyliśmy, że tym takim największym naszym produkcją typu Jazzonalia, Okwa, towarzyszą przeważnie konferencje prasowe, ponieważ chcemy i Wam, dziennikarzom, i Waszym widzom, słuchaczom, internautom opowiedzieć trochę o tym programie i zachęcić do tego, żeby żeby do nas przyjeżdżać i uczestniczyć w naszych wydarzeniach. Rzeczywiście Klubo Kawiarnia, no to jest taka kolejna bardzo kameralna, bardzo specyficzna przestrzeń. Kameralna dlatego, że jest tutaj kilkadziesiąt krzeseł i foteli przy stolikach. One teraz są ułożone w takim charakterze czy barowym, kawiarnianym układzie restauracyjnym, dlatego że od jakiegoś czasu mamy najemcę, który prowadzi tutaj regularnie kawiarnię, więc też oczywiście w jego imieniu bardzo serdecznie zapraszamy. Czy przed, czy po wydarzeniu można oczywiście, albo bez względu na to, czy w coś danym momencie organizujemy, można tutaj przyjść napić się kawy, czegoś mocniejszego, jak wolicie, zjeść coś smacznego i na słodko, i na bardziej słono. No, oprócz tego, że funkcjonuje tutaj na co dzień kawiarnia, no to my też z tej przestrzeni jak najbardziej korzystamy. Z racji tego, że za tą kotarą, teraz zasłoniętą, jest scena, no to umożliwia ona organizację zarówno mniejszych koncertów. Ostatnio w ramach festiwalu Malta na Bis w Koninie był tutaj koncert Misi Furtak. Niewielkie przedstawienia teatralne oczywiście też tutaj w ramach festiwalu Teatr Polska. Tego projektu organizowaliśmy tutaj spotkania z artystami. Też siadaliśmy na scenie i rozmawialiśmy z widzami po tych spektaklach i to też były bardzo interesujące rozmowy. Ta przestrzeń również jest gdzieś tam komercyjnie do wynajęcia, czyli różnego rodzaju spotkania, warsztaty, konferencje, eventy można organizować. Na zapleczu są dwie garderoby, także tutaj akurat dedykowane tej przestrzeni, więc artyści, którzy przyjeżdżają, też są odpowiednio zaopiekowani, mają miejsce do tego, żeby odpocząć, przygotować się do występu, zrobić make-up, przebrać się, ale także...
1: Może cię zaskoczę, ale masz jakieś anegdoty z tym związane?
10: Usiłuję sobie teraz przypomnieć. Myślę, że większość tego typu anegdot ma Marta Duszyńska, która o sobie mówi, że jest taką naszą backstage person, czyli odpowiada zarówno za to, żeby artyści tutaj się u nas czuli dobrze, żeby czuli się zaopiekowani, ale także zajmuje się garderobami. Jest też naszą po prostu specjalistą do spraw programowych w naszej instytucji, więc na pewno tutaj Marta zdradziłaby więcej takich smaczków, o ile by mogła zdradzić, bo to często są rzeczy, o których nie można mówić. Mogę tylko powiedzieć, że artyści mają bardzo różne wymagania, jeżeli chodzi o to, co ma się znaleźć w garderobach, o posiłki, o napoje, o pewne dodatkowe rzeczy. Natomiast ze względu na to, że to są gdzieś części riderów technicznych i wymagań, no to też za bardzo nie możemy o tym gdzieś publicznie mówić. Mogę powiedzieć natomiast tyle, że wszyscy chyba bez wyjątku, bo usiłuję sobie przypomnieć, pracuję tutaj w zasadzie okrągły rok i usiłuję sobie przypomnieć historię, kiedy ktoś był z czegoś niezadowolony, ale tak naprawdę chyba ciężko mi sobie teraz taką historię przypomnieć. Wszyscy bez wyjątku artyści, czy są to muzycy, czy aktorzy, są bardzo zadowoleni zarówno z warunków technicznych, to jest zasługa zarówno budynku, jak i naszej ekipy technicznej, ale także z tego, w jaki sposób są tutaj przyjęci, zaopiekowani. Tutaj bardzo duża zasługa zarówno Marty, o której wspomniałem, jak i też naszego pionu administracyjnego w kwestii umów, promocji, marketingu i tego typu rzeczy. Więc to jest taka przestrzeń rzeczywiście kameralna na mniejsze wydarzenia, ale też bardzo często przez nas wykorzystywana, ponieważ wiadomo, że są wydarzenia, które z racji charakteru nie mogą, nie powinny odbyć się na wielkiej sali, ponieważ one są dla mniejszej liczby osób przygotowane, więc ta sala również z odpowiednim oświetleniem, jak widzisz tutaj te okrągłe lampy na górze, nagłośnienie, cały stół, konsole, to teraz, prawda, zasłonięty za kratą, bo dzisiaj akurat nie ma żadnego wydarzenia, ale technicznie i merytorycznie myślę, że jesteśmy przygotowani na organizację różnego typu wydarzeń, również dość wymagających.
1: Może pojawić się tutaj mniejszy artysta właśnie na tego typu sali, który z czasem urośnie do rangi krajowej. I pamiętam, że taką historię mi opowiadaliście z Cortezem.
10: Z Cortezem rzeczywiście tak było. Ja jeszcze wtedy nie pracowałem, więc tych wszystkich historii tak dokładnie nie znam, państwu nie przybliżę, ale rzeczywiście prawda jest taka, że nie chcę tutaj szum nie opowiada, że jesteśmy jakąś kuźnią talentów, bo to talenty się gdzieś same wykluwają. My może swoimi działaniami jakoś tam pomagamy.
4: Ale macie oko.
10: Troszeczkę. Mamy rzeczywiście oko, nasi programowi w tym są niezawodni i często wybierają artystów, którzy dopiero zaczynają, są jeszcze na tej fali wznoszącej i za jakiś czas dowiadujemy się, że rzeczywiście ktoś otrzymał Fryderyka na przykład, tak? Akurat Kaśka Sochacka grała na dużej sali, bo to był bardzo duży koncert, ale zaprosiliśmy ją trochę przed tym, zanim otrzymała Fryderyki, prawda, za swoją płytę. Także rzeczywiście nieskromnie mówiąc, udaje nam się zapraszać artystów bardzo różnych i oni później, z biegiem czasu, dowiadujemy się, że ich piosenki goszczą na listach przebojów, otrzymują nagrody przemysłu fonograficznego. To jest niewątpliwie duża radość, że możemy takie szerokie spektrum artystów prezentować. Cortez oczywiście jest jednym z przykładów, ale rzeczywiście mamy jakiś patent na to, szczególnie dział programowy, na to, żeby tę ofertę zapełniać bardzo, bardzo różnorodnie.
4: Dobra, przejdziemy chyba już do większej sali, ponieważ ten barek za nami wodzi na pokuszenie. Przeszliśmy na większą salę.
10: Tak, jest to nasza sala widowiskowo-kinowa, którą mam nadzieję wielu z was zna z Oskardu. Przede wszystkim funkcjonuje tutaj kino. I to jest jakby taka baza, o której rozmawiamy. Tutaj wyświetlane są seanse polskie, zagraniczne. Zarówno tytuły takie bardzo popularne, bardzo kasowe, mainstreamowe, ale też stawiamy na takie kino często mniej znane, offowe, ale też znakomite po prostu, żeby ten przekrój naszej oferty był jak największy. 399 osób może tutaj zasiąść, więc jest to bardzo pokaźna sala. No i często jest rzeczywiście, nieskromnie mówiąc, wypełniona po brzegi, głównie podczas organizacji koncertów, bo tutaj oprócz tego, że jest kino, to jest rzeczywiście taka podstawa, baza, bo nawet teraz widzisz, jest kurtyna odsłonięta, kotary są na bokach, jest ekran kinowy, bo za chwilę akurat spotykamy się w takim momencie, kiedy za chwilę tutaj na salę powinni wejść seniorzy i będzie spotkanie w ramach filmowego klubu seniora. Po prostu będzie można zobaczyć kolejny film właśnie dedykowany tej grupie właśnie.
4: To właśnie, to jest jeden z takich wydarzeń, ten klub seniora, jedna z takich grup, która tutaj, wielu grup, która funkcjonuje przy waszym kinie.
10: Tak, no filmowe spotkania seniora to jest oczywiście jedna rzecz, ale mamy też seanse dedykowane najmłodszym, bo i przychodzą do nas grupy szkolne, jest projekt Kino Przedszkole, kiedy przychodzą jeszcze mniejsze dzieci. Warto dodać, że jeszcze małe kino kameralne funkcjonuje przy ulicy Okulnej i tam też są seanse prezentowane i dla dzieci, i dla nieco starszej widowni, także przychodzą do nas ludzie w bardzo różnym wieku i dlatego ta oferta też musi być tak sprofilowana, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie, zarówno seniorzy w ramach tych filmowych spotkań, jak i dzieci, trochę większe, trochę młodsze, młodzież, bo są też projekty dedykowane po prostu uczniom szkół. Osoby w każdym wieku, mam nadzieję, że znajdą coś dla siebie. Kino to jest jakby jedna rzecz, która tutaj się dzieje, tak jak wspomnieliśmy. Ta sala jest, oprócz tego, że jest kinowa, jest również widowiskowa i tutaj prezentujemy te nasze największe wydarzenia, te najbardziej spektakularne, więc bardzo duże koncerty. Często tutaj sala jest wypełniona po brzegi, czasami musimy robić nawet dostawki, a kiedy koncert jest trochę ostrzejszy, bardziej rockowy, zdarza się, że ta publiczność z tych oto foteli schodzi tutaj pod scenę i bawi się tańcząc, skacząc, więc robi się z tego mały festiwal, ale to bardzo fajnie, bo przecież wiadomo, że muzyka generuje emocje i to jak najbardziej. No, nie tak dawno wystąpiła czy Kaśka Sochacka, czy Daria Zawiałow w ramach Koni Miasta Kobiet. Kaśka Sochacka w ramach Okwy był przecież też ważny tutaj dla Konina, nie tylko festiwal Jazzonalia, 3 dni wypełnione muzyką, był i Leszek Morzyć, Staszek Sojka i Aga Zaria, więc tutaj cały czas się coś działo, a na jesieni, już we wrześniu 10 września Noc Kultury i na tej scenie wystąpi Igo. Chyba jeden z najbardziej rozpoznawalnych, najbardziej charakterystycznych głosów na polskiej scenie muzycznej. Znamy go wszyscy chyba między innymi z Męskiego Grania, z tych projektów. Teraz poszedł bardziej w karierę solową. Ma już kilka takich solowych piosenek na swoim koncie. Czekamy na płyty, no i czekamy na ten występ. To będzie takie, myślę, mocne otwarcie jesieni w ramach Nocy Kultury. Bilety są, także zachęcamy i na stronę internetową, żeby do nas zaglądać, i w kasie Oskardu bilety można kupić. Oprócz koncertów, przedstawienia teatralne. To też jest bardzo istotny element naszej oferty. O, już od wielu lat Centrum Kultury i Sztuki w Koninie uczestniczy w projekcie Teatr Polska. Wielu mieszkańcom Konina i nie tylko. Projekt bardzo znany, ponieważ teatry wyjeżdżają w objazd po Polsce, odwiedzają mniejsze ośrodki, gdzie nie ma takich instytucjonalnych teatrów, i wystawiają swoje sztuki w domach kultury, często również w mniej oczywistych miejscach, czasami w plenerze, czasami w szkołach, w różnych, naprawdę bardzo różnych lokalizacjach. I chodzi o to, żeby z tą ofertą teatralną dotrzeć do miejsc, gdzie tego teatru na co dzień nie ma, i my również na jesieni z tym projektem wracamy.
1: I powoduje to również troszeczkę łatwiejszy odbiór teatru, bo niektórzy mogą czuć jednak tremę przed pójściem do budynku teatralnego, nie do końca może wiedzą, jak się zachować, jak się ubrać, jak być może uważają, że ta kultura jest zbyt wysoka dla nich, a takie wyjście teatru na zewnątrz otwiera właśnie drzwi do tej sztuki dla innych.
10: No na pewno taka jest idea w ogóle projektu Teatr Polska i my się cieszymy, że właśnie tak to wygląda, że teatry z murów teatrów rzeczywiście jadą do domów kultury, gdzie być może jest trochę inny odbiór rzeczywiście tych sztuk. Czasami wychodzimy w przestrzeń miejską. W zeszłym roku graliśmy na dziedzińcu Pałacu Reymonda, Skarb Wdowy Schadenfreunde, więc to było też dla nas bardzo fajne wyzwanie i zupełnie nowa rzecz. Warto podkreślić, że taką ideą Teatru Polska jest to, że w zasadzie po każdym spektaklu są spotkania z artystami. Tam, gdzie byliśmy w Klubu Kawiarni, no to o tym już wspominałem, organizujemy albo spotkania, albo warsztaty, zależy od tego, jaką ofertę ma teatr, jak mówiąc, z nimi się kolokwialnie dogadamy. W każdym razie po spektaklach tutaj na przykład na sali widowiskowej schodzimy na dół, jest takie bardziej kameralne spotkanie, możemy porozmawiać o tym spektaklu, widzowie mogą opowiedzieć o swoich odczuciach, jak oni odczytują dane przedstawienie, i artyści bardzo się też cieszą na te spotkania, ponieważ często dowiadują się rzeczy, o których trochę nie mieli pojęcia. Dostają jakby nowe, taki nowy feedback, nowe interpretacje swoich utworów, i na pewno to też jest dla nich, no i też myślę dla nas bardzo wzbogacające, więc już teraz szerzej będziemy oczywiście o tym informować już niedługo, ale już teraz zapraszam we wrześniu, październiku, listopadzie tutaj do nas do Oskardu i nie tylko, bo będziemy mieli parę niespodzianek trochę w innych lokalizacjach. W każdym razie wrzesień, październik, listopad to będzie w sumie kilka spektakli teatru Polska. Bilety już niedługo będą to i monodramy, i sztuki na większą liczbę aktorów, i bardziej radosne, i smutne, i emocjonujące, krwawe nawet, podpowiem, i niektóre skłaniające też ku jakiejś refleksji, więc mam nadzieję, że będziecie Państwo z nami tej teatralnej jesieni w Koninie.
1: Co jest też ważne, bo czego nie da się nie zauważyć, nie wiem, czy to jest taka wasza koncepcja, czy ktoś wam to podpowiedział, ale te wszystkie właśnie spotkania po wydarzeniach, że to nie jest tylko przychodzą seniorzy na film, obejrzą sobie ciekawy film i wychodzą, może gdzieś tam jak przyszli para, czy trójka, czy większą grupą, to sobie o tym podyskutują. Nie, mają po filmie właśnie tą dyskusję, możliwość udzielenia jakiegoś komentarza, czy zwrócenia uwagi na być może jakiś aspekt filmu, którego nie dostrzegli, i to samo przy okazji, tak jak mówisz, teatru, czy spotkań jakichś z interesującymi autorami, że ten odbiór kultury nie jest tylko przyjść, obejrzeć i może mi w głowie coś, jakiś obraz pojawi, tylko również konfrontacja.
10: Dokładnie tak. W pełni się z tobą zgadzam. Dla mnie, ale myślę też dla osób pracujących tutaj i chyba dla ludzi, którzy po prostu pracują w kulturze, wydarzenia kulturalne nie powinny polegać na tym, że Zapraszamy widownię, ona się schodzi, coś obejrzą, zobaczą i wychodzą, bo czasami ma się jakieś być może opory przed tym, żeby porozmawiać. Może rozmawia się w drodze do domu, w samochodzie, w środku komunikacji miejskiej, może rozmawia się w domu, ale czasami rzeczywiście jest brak takiej przestrzeni, platformy, żeby o tej kulturze porozmawiać. I ja myślę, że to jest znakomity pomysł. Oczywiście nie przy wszystkich wydarzeniach, bo to by było trudno po każdym seansie kinowym organizować osobne spotkanie, bo logistycznie i jakby personalnie by się nie udało tego wszystkiego ogarnąć, ale rzeczywiście i my, i chyba też inne instytucje kultury wychodzą z takiego założenia, że jeżeli jest możliwość po danym wydarzeniu zorganizować jakieś spotkanie, to bardzo dobrze, bo u nas są eksperci, prawda, z danych dziedzin kultury. Często zapraszamy również artystów, reżyserów. Paulina Pachulska-Wojda, która jest dyrektorem OKWA w kinie przy ulicy Okulnej, często organizuje, znaczy często, po prostu są środy z kinem niezależnym, tak to się nazywa, i tam też zaprasza twórców, artystów, często kina takiego niezależnego, offowego, i na te spotkania też jest stała grupa zainteresowanych osób, tak jak mówisz, spotkania seniora, spotkania z dziećmi w ramach, nie wiem, Nowych Horyzontów Edukacji Filmowych, zawsze jest jakieś takie merytoryczne wprowadzenie do filmu, albo opowieść o tym, co za chwilę zobaczycie, albo krótka rozmowa przed i po, co się wydarzyło w tym filmie, jak ty to rozumiesz, tak? Seniorzy często mają jeszcze spotkania z psychologiem,

0: bieżące wszystkie nasze wydarzenia kinowe, teatralne, muzyczne czasami też, wspomagane są tymi dodatkowymi jakby aktywnościami w formie właśnie spotkań. Nagrywamy wywiady z artystami, prawda, publikujemy później na naszej stronie internetowej, w naszych social mediach. Jazzonalium stowarzyszyło studio takie internetowe, przygotowane we współpracy z jednym z portali, więc no chyba o to chodzi, żeby nasza aktywność nie kończyła się tylko i wyłącznie na sprzedaży biletów, zaproszeniu ludzi na salę, później kulturalnym ich odprowadzeniu do drzwi, tylko żeby u nas częściej zostawali, żeby była taka platforma do tego, żeby o tych wydarzeniach rozmawiać zarówno trochę we własnym gronie, jak i z profesjonalistami, z ludźmi, którzy się na tym znają, czyli zarówno z naszymi pracownikami, jak i gośćmi zaproszonymi z zewnątrz.
1: Tak jest. Przejdziemy teraz do chyba już ostatniej sali, tak?
0: Tak, to jest ostatnia sala tutaj, ale nie jest to ostatnie miejsce, które pokażę ci dzisiaj.
1: Tak jest.
0: Więc otwieramy drzwi. Jesteśmy w tym momencie w sali multifunkcyjnej, na piętrze tuż obok sali widowiskowo-kinowej. Jak widzisz, no w tym momencie trafiliśmy na taki czas, że jest ona zupełnie pusta. Jeszcze chwilę temu, dosłownie 2-3 dni temu, była tutaj zawieszona wystawa prac Tomasza Gudzowatego. Nosiła ona tytuł Proof i była zaprezentowana w ramach festiwalu fotograficznego Focus nad Wartą. No, ale prace musiały jechać dalej, bo wiadomo, że no, nie mamy na nie wyłączności monopolu i również inni w Polsce chcą je oglądać, więc prędzej czy później z kolejnymi pracami musimy się pożegnać, po prostu nasi koledzy z techniki wywożą je dalej. Jak widzisz, no jest to sala bardzo przestronna. Charakterystyczne jest dla niej to, że ma ruchome ścianki, które umożliwiają to, że można tutaj stworzyć jakby dwa niezależne pomieszczenia, można bardzo zmieniać układ tego miejsca i dzięki temu każda wystawa będzie wyglądała zupełnie inaczej. Te wszystkie zwisające, prawda, żyłki umożliwiają zawieszenie prac, oczywiście obrazy, malarstwo, grafika. Naprawdę tutaj bardzo różne rzeczy prezentujemy. Sala jest wyposażona oczywiście też w nowoczesny system i nagłośnieniowy, i wizualny.
2: Tak, gdy projektor jest.
0: Tak, spokojnie masz, wiesz, projektor z jednej i z drugiej strony, więc możesz spokojnie właśnie nawet dwie imprezy równocześnie, jakieś wydarzenia organizować. Możesz coś tutaj spokojnie wyświetlać również z dźwiękiem, więc tak naprawdę ta sala stwarza bardzo wiele możliwości. Tam są z kolei takie pomieszczenia techniczne, w których znajdują się między innymi krzesła, stoły. Można tutaj to wszystko w bardzo różny sposób układać, tak jak w klasie tradycyjnie, czy w jakieś podkówki. Można tutaj robić naprawdę masę rzeczy w różnym układzie przestrzennym, a więc my tutaj organizujemy przede wszystkim wystawy i wernisaże, bo jak widzisz, no te wszystkie zwisające elementy światła punktowe, prawda, sprawiają to, że mogą tutaj wisieć po prostu prace malarskie, graficzne, bardzo, bardzo różnego rodzaju, ale sala ta dzięki tej swojej, sama nazwa wskazuje, multifunkcyjna, pozwala na to, że tutaj mogą odbywać się i spotkania, i konferencje, i wernisaże. Naprawdę no to spektrum możliwości jest bardzo szerokie, no i zarówno dla nas, jak i komercyjnie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, po prostu zgłasza się do nas i my mówimy, co możemy dla niego zrobić. Mamy jakby konkretną salę, dajemy konkretną propozycję. Catering można sobie ogarnąć w klubu, kawiarni na dole, jak się dobrze dogadacie. Więc naprawdę można u nas od A do Z profesjonalnie zorganizować każdą imprezę. Większość takich wymagających wydarzeń. Nasza ekipa techniczna też jest wtedy do dyspozycji, więc spokojnie. Projektory, rzutniki, laptopy, światła. No, jak widzisz, no, sala jest duża, jest przestrzenna. Te mobilne ścianki też robią swoją robotę. Można tutaj zrobić naprawdę dużo, dużo wydarzeń o bardzo, bardzo różnym charakterze.
1: Tak, to trzeba zauważyć. Za każdym razem, jak tutaj przychodzę na jakieś wydarzenia, to idealnie pasuje przysłowie, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, nie wchodzi się dwa razy do tej samej sali tutaj, bo ona za każdym razem jest inna. Tak samo jak ta rzeka, bo przysłowie, trzeba zaznaczyć, nieraz jest źle odbierana.
0: Dokładnie. Nie, no to jest rzeczywiście prawda. Myślę, że też to przyświecało, taka idea przyświecała, kiedy ten budynek był przebudowywany i te

0: przestrzenie zyskiwały nowy charakter, żeby można tutaj było robić naprawdę różne rzeczy. Bo u nas dzieje się rzeczywiście naprawdę sporo, jak sam widzisz, przychodzisz do nas na konferencję, czy państwo nas odwiedzacie. Ten kalendarz jest naprawdę wypełniony od małych wydarzeń po wielkie koncerty, spektakle teatralne, jak i też jakieś wynajmy komercyjne, zewnętrzne, bo to jeszcze trzeba oczywiście wspomnieć, że oprócz tego, co my robimy na przykład w dużej sali, to istnieje możliwość wynajmu komercyjnego. Wtedy na przykład przyjeżdżają do nas teatry z różnymi spektaklami. Znaczy są spektakle komediowe, takie te charakterystyczne, które mają objazdy po różnych domach kultury, po różnych miejscach w Polsce, więc to też można się do nas zgłosić, taką salę wynająć. I rzeczywiście fakt, że są te multimedia, że są światła, prawda, w różnych kolorach, że niektóre pomieszczenia można właśnie przemodelować, zmienić ich ustawienie, sprawiają, że w zasadzie jedno wydarzenie koniecznie jest podobne do drugiego. Każdy się gdzieś tam czymś różni. Wiadomo, że nie wiem, w klubu kawiarni NOT możemy zrezygnować ze wszystkich stolików, krzeseł i robimy koncert na stojąco na przykład, tak? A możemy zrobić coś bardziej intymnego, kameralnego i zmienić ten układ, zostawić na przykład kawiarniany układ. Wtedy stworzy się taka perspektywa koncertu czy spektaklu w kawiarni. Można je ustawić w rzędach, więc to wtedy też inaczej wygląda. Tutaj też ten układ naprawdę zupełnie można zmienić. Czy dodając te ścianki, czy układając te wszystkie meble w zupełnie inny sposób, dobierając odpowiednio multimedia, światło. Zresztą też jak przychodzicie państwo do nas i ty też jesteś gościem na naszych koncertach, to też widzisz, że te możliwości są naprawdę bardzo szerokie. Każdy koncert wygląda inaczej, każdy jest iździebko nagłośniony inaczej oświetlony, inaczej jest ta przestrzeń przygotowana i myślę, że to też sobie chwalą artyści, bo jak przyjeżdżają, to pod tym względem technicznym również są bardzo zadowoleni, że mamy bardzo nowoczesny sprzęt.
1: Tak, bo to trzeba zaznaczyć, że razem z przebudową budynku również zmienił się sprzęt. Tutaj wszystko jest na najwyższej półki, najnowocześniejsze.
0: Zdecydowanie tak. Pomieszczenia są klimatyzowane, są dostosowane do osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Są pętle indukcyjne, jest audiodeskrypcja. Naprawdę każdy u nas, mam nadzieję, jak przyjeżdża, to się czuje swobodnie i wyjeżdża z dobrymi wspomnieniami. Artyści również, bo to zaplecze techniczne, cały sprzęt na dużej sali, również w sali kameralnej, całe zaplecze w postaci garderób, do których za chwilę przejdziemy. No jest to wszystko tak przygotowane, że chyba wszyscy czują się u nas dobrze, swobodnie, bez względu na to, z jakiego miejsca Polski, a nawet świata przyjeżdżają, bo pamiętam festiwal bluesowy, przy którym byłem i jakoś tam pomagałem, opiekowałem się tym festiwalem. Nawet artyści z zagranicy, jak przyjeżdżali, czy ze Stanów Zjednoczonych, czy z Europy, zawsze naprawdę wchodząc czy do Oscar, do w ogóle, czy do sali widowiskowej, robili wielkie oczy i zawsze byli bardzo zadowoleni z tych możliwości technicznych i ze współpracy z naszą techniką, w ogóle z całym naszym tutaj zespołem, więc myślę, że pod tym względem nie mamy się czego powstydzić. Ja troszeczkę zajmuję się teraz projektem Teatr Polska i muszę przyznać, że nawet w zeszłym roku to była moja pierwsza wielka impreza, w której brałem udział też. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, w jaki sposób teatry nas odbierają, bo rzeczywiście mamy takie zaplecze techniczne, które pomaga zorganizować najbardziej wymagające spektakle. Czasami zdarza się tak, bo przecież jesteśmy w kontakcie z innymi ośrodkami, czy z Wielkopolski, czy z innymi, że dany spektakl ze względu na wymagania techniczne nie może być gdzieś zagrany w jakimś domu kultury, bo nie mają odpowiednio wielkiej sceny, nie mają całego tego zapleczeniem, jest problem z jakimiś sztankietami na przykład, czy tego typu różnym osprzętowaniem. A u nas to wszystko jest, więc tak naprawdę większość rzeczy, które chcemy zrobić, możemy zrobić. No potem jest oczywiście kwestia tego, żeby sobie zabukować termin, zrobić odpowiednią promocję, zachęcić państwa, sprzedać też bilety, bo z tego też się w jakiś sposób utrzymujemy. To jest jakby też oczywista sprawa. Może to zabrzmi nieskromnie, ale chyba nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. No zawsze znajdziemy jakieś rozwiązanie i dlatego jesteśmy w stanie zrobić i duży koncert, i wymagający spektakl teatralny, i mniejsze formy, i widzowie, zarówno widzowie, jak i artyści, jak do nas przyjeżdżają, to jest zawsze takie wow, jak wchodzą. To jest rzeczywiście fajnie taki feedback, taką wiadomość zwrotną otrzymać, że nie dość, że się u nas dobrze czuli, bo się nimi zaopiekowaliśmy jako programowi, jako promocja, jako administracja technika, no to jeszcze sam obiekt też robi wrażenie. Byli też ostatnio młodzi ludzie na festiwalu OKFA, czyli tym naszym konkursie filmów niezależnych ogólnopolskim, i też naprawdę byli pod dużym wrażeniem tych możliwości, jakie stwarza ten nasz budynek. To samo było na Jazzonaliach, to samo było na festiwalu Koni i Miasto Kobiet, bo to też jest nasza kolejna duża impreza, gdzieś tam w marcu robiona, wiadomo, no, przy okazji Dnia Kobiet, ale trwa oczywiście znacznie dłużej, więc... Więc fajnie, dobrze, bo to już nawet nie tyle chodzi o mnie jako pracownika, ale nawet jeżeli bym tutaj nie pracował, to stwierdziłbym, że dobrze, że tutaj czy w Koninie, czy w naszym subregionie jest takie miejsce, gdzie można przyjąć bardzo godnie, w bardzo dobrych warunkach i tak rzeczywiście z dużą serdecznością wszystkich artystów, bo zwracam uwagę, że tutaj po prostu też atmosfera jest dobra od samego początku i tutaj duża zasługa jest i właśnie Marto, o której mówiliśmy, która często chyba najczęściej opiekuje się zespołami, wszystko jest dograne na tip-top i pod tym względem takim typu umowy, rajdery techniczne i tak dalej. Tutaj też dużo ukłonę dla naszej techniki, bo robią świetną robotę. Ale też później jak przyjeżdżają, mają przygotowane garderoby, są wprowadzeni na scenę. Potem jest możliwość czasami, nie wiem, podpisania płyt, czy zrobienia sobie zdjęcia. Potem mają zapewnione, powiedzmy, noclegi po koncertach, więc no, full opcja, no, po prostu.
1: Tak jest. Gdzie teraz zmierzamy?
0: A teraz pójdziemy w miejsca, gdzie zwykli śmiertelnicy za często nie wchodzą. Garderoby też, jak widzisz, a Państwo musicie nam uwierzyć na słowo, są w pełni przygotowane na przyjęcie gości. Każda garderoba ma łazienkę z toaletą, są klimatyzowane, są wieszaki. Można sobie tutaj spokojnie zostawić ciuchy, można zrobić make-up, są specjalne światła właśnie przy blatach, przygotowane na to, żeby... Takie charakterystyczne dla garderoby, po prostu, żeby sobie zrobić odpowiedni makijaż. Jest bardzo łatwy stąd dostęp do sceny, stąd często przez kogoś z nas są artyści zabierani na scenę, na występ, czy się przyjeżdżają odpowiednio wcześniej, żeby zjeść obiad, przygotować się do występu, przebrać, tak jak powiedziałem, zrobić makijaż, a później tutaj wracają po koncercie, po występie, odpoczywają, przygotowują się często do spotkania z widzami, słuchaczami, do podpisywania płyt. Tych garderób jest, tak jak powiedziałem, 5 tutaj, plus te 2 na dole przy klubu kawiarni. Not w pełni wyposażone, nowoczesne, pełne zaplecze, więc myślę, czego chcieć więcej tak naprawdę.
1: Dobra, to na zakończenie chciałbym się ciebie jeszcze tylko zapytać taką jedną rzecz. Byłeś przy organizacji wielu tych wydarzeń. Które jest twoim ulubionym?
0: Wiesz co, każde z tych wydarzeń ma swoją specyfikę, ma swoją publiczność, a ja też mam, myślę, tak kulturalnie dość szerokie zainteresowania. Rzeczywiście pierwszym takim dużym projektem, przy którym byłem w zeszłym roku, to był Teatr Polska. W tym roku też go współorganizuję, jestem w tej ekipie, która nad nim czuwa. Więc pewnie zawsze będę go jakoś tam tak bardziej wspominał z racji tego, że on był pierwszy duży, przychodzi... Wydaje mi się, jeszcze ciągle młody człowiek do nowej pracy rzucone na dość głęboką wodę, ale się, myślę, udało i to zawsze gdzieś będzie w mojej głowie. Każdy projekt tak naprawdę jest specyficzny. Jazzonalia są fajne, dlatego że to też nie jest taka muzyka, której być może wielu z nas słucha na co dzień, a jest taka wyjątkowa opcja, że przez 3 dni takiej muzyki naprawdę z wyższej półki posłuchać. Bardzo ciekawy programowo jest festiwal OKFA, niewątpliwie, bo przyjeżdża wtedy bardzo wielu młodych twórców z całej Polski, można z nimi się spotkać, poznać, zintegrować też oczywiście, bo to też jest jakby jedna z naturalnych części tego typu imprez. Przyjeżdżają reżyserzy, aktorzy, w tym roku był chociażby Łukasz Simlat, więc bardzo fajne z nim spotkanie. Towarzyszą temu wystawy, tak jak wspominałem, była wystawa Andrzeja Pongowskiego i prac plakatów do filmów Andrzeja Wajdy. Oczywiście no, słucham też pewnie jak każdy muzyki i zawsze będą bardzo bliskie mi koncerty. Bardzo cieszyłem się i na koncert Dali Zawiałów i Kaśki Sochackiej. Również z takim wytęsknieniem czekam na koncert Igo, bo też tego artystę bardzo lubię, zarówno z tych wcześniejszych jego projektów, jak i te single już jego pod szyldem Igo dają szansę, że ta płyta będzie po prostu dobra, fajna i że ten koncert będzie bardzo energetyczny i fajnie otworzymy jesień. Projekt Koni Miasto Kobiet, o którym rozmawialiśmy już kiedyś u was na antenie, z tego względu, że miałem możliwość współprowadzenia tego panelu Mężczyźni z Pasją. To też było dla mnie niewątpliwie spore wyzwanie. Jazzonalia jeszcze może wrócę, dlatego że też pracowałem jako lotny reporter przy tym studiu festiwalowym, który z jednym z portali robiliśmy, więc to też dla mnie jako dla wykształcenia dziennikarza była fajna wprawka dziennikarska, więc na pewno też super. Ciężko mi powiedzieć o jednym takim...
1: Mówiłeś tylko rok pracy, a tu już jest tyle wydarzeń.
0: Jeszcze raz, przepraszam.
1: Mówiłeś tylko, że tylko rok pracy, a tu już tyle wydarzeń, tyle debiutów, tyle pomysłów.
0: Wiesz co, dlatego, że...
2: Nie da się nudzić.
0: Nie, absolutnie nie, absolutnie nie. I to pokazuje zarówno nasze karty pracy, jak i ilość naszych nadgodzin różnych, że no, tych wydarzeń jest sporo i czasami rzeczywiście trzeba przyjechać, czy w weekend, czy zostać dłużej, czy te wydarzenia dzieją się właśnie, nie wiem, sobota, niedziela, czy popołudniami, wieczorami, no ale też taka jest charakterystyka tej pracy i myślę, że każdy, który do instytucji kultury przychodził po części, wiedział, na co się pisze, więc jakby tutaj pod tym względem nie można jakby wybrzydzać czy narzekać. Kalendarz jest bardzo rozbudowany, bo tak jak już wspominaliśmy, to są wydarzenia tylko u nas, ale są i przy Okulnej, i w Galerii Wieża Ciśnień, więc cały czas się coś dzieje. Dział promocji jest o tyle charakterystycznym działem, że musi wiedzieć chociażby po trosze o każdym z wydarzeń, prawda, ponieważ czy występujemy w mediach, czy wysyłamy do was informacje prasowe, czy komunikujemy się z naszymi widzami, słuchaczami za pośrednictwem czy strony, czy Facebooka, Instagrama, naszych sociali i tak dalej. Więc musimy po trosze wiedzieć wszystko, uczestniczyć też w większości wydarzeń. Oczywiście no, jest to czasochłonne, często jest to męczące, ale na pewno bardzo satysfakcjonujące. Więc dobrze, dobrze, że się tyle dzieje i bardzo fajnie moim zdaniem, że ta oferta jest bardzo szeroka i mogą przyjść do nas małe dzieci, na przykład dzisiaj akurat, gdy nagrywamy tę rozmowę po południu, jadę robić zdjęcia na zajęciach sensorycznych dla dzieciaczków w wieku od roku do 3 lat, które organizujemy cyklicznie. Pani Natalia je prowadzi przy ulicy Okulnej, tam w naszym kolejnym budynku. Szkoły też przychodzą do nas, zarówno na spektakle w ramach Teatru Polski, jak mają dedykowane seanse filmowe.
1: No, to jest działalność charytatywna, tak? Ja was miałem okazję poznać przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
0: I teraz pewnie jak pani dyrektor tego słucha, to będę miał rozmowę dyscyplinującą, ponieważ wymieniając wydarzenie wspomniałem o Wielkiej Orkiestrze. Przepraszam najmocniej, ale rzeczywiście Centrum Kultury i Sztuki, Dom Kultury Oskar pełni funkcję sztabu. Jeżeli dobrze pamiętam, 740, mam nadzieję, że nic nie pomyliłem. Sztab numer 740, jeżeli chodzi o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I mimo, że impreza odbywa się w galerii nad jeziorem, no to tutaj właśnie w Oskarzie jest nasz taki sztab. Tutaj tworzą się te wszystkie zalążki, tutaj przychodzą wolontariusze po identyfikatory, tutaj tworzą się te wszystkie teksty do internetu, na social media, na aukcje Allegro, więc no charytatywnie jak najbardziej też. I myślę, że to też bardzo dobrze, że instytucja kultury we współpracy z innymi ośrodkami też się angażuje. angażuje charytatywnie. WOŚP oczywiście jest to, pewnie jak się Państwo i Ty spodziewasz, dość ciężka praca, bo trzeba to zaplanować odpowiednio wcześniej, później cała realizacja i komunikacja w internecie i w innych miejscach, same aukcje na Allegro, potem sam finał zorganizować, bo przecież tam się dzieje bardzo dużo rzeczy, są i aukcje, i koncerty, i jakieś tam wydarzenia towarzyszące, bieg policz się z cukrzycą. Nie, z nikim, broń Boże, się nie dzielimy cukrzycą, przepraszam, najmocniej. Policz się z cukrzycą. W każdym razie, no, chodzi generalnie o to, że dobrze, bardzo dobrze, że się też angażuje charytatywnie i to w takiej akcji, która bardzo pozytywnie rezonuje na, mam nadzieję, większość społeczeństwa i bez względu na to, czy są, a są jej krytycy, to jednak większość z nas tę akcję bardzo docenia i w niej uczestniczy.
1: Także ten pozytywny odbiór, który idealnie do Was pasuje, do tego miejsca, fantastycznie właśnie ta pozytywna energia, którą cały czas da się tutaj czuć, jak się do Was przyjdzie. Ja Ci dziękuję bardzo za tą bardzo długą, wyczerpującą rozmowę.
0: Bardzo dziękuję i cieszę się, że zauważasz tę energię. My może czasami jesteśmy już trochę zmęczeni albo przez nawał pracy być może tej energii aż tak u nas entuzjastycznie nie widać, ale rzeczywiście do tych projektów, które robimy, jesteśmy nastawieni jak najbardziej pozytywnie, no i chyba o to chodzi, żeby tę pracę swoją lubić i czerpać z niej i radość, i inspirację, a przy tak fajnym zespole, które mamy na wszystkich szczeblach, we wszystkich lokalizacjach, tym może naprawdę dużo rzeczy fajnych robić. I już teraz Was zapraszamy, bo pewnie będziemy to komunikować już niedługo, ale przez wakacje dzieje się trochę mniej, ale pod koniec sierpnia będzie przy Okólnej Sztuka na Wypasie, taki specjalne popołudnie dedykowane najmłodszym, a później w jesień wchodzimy już pełną parą z projektem Teatr Polska, o którym trochę wspomniałem, z Nocą Kultury i między innymi koncertem IGO, ale tam będą również i wystawy, i projekcje filmowe. No, będzie się sporo działo i śledźcie i naszą stronę, i nasze sociale, i słuchajcie Konin FM, bo tam też dzięki Darkowi między innymi wiecie o wszystkim tak naprawdę, co się u nas dzieje.
1: Tak jest, dzięki wielkie.
0: Dziękuję, pozdrawiam.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.